0: kompletnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
0: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
1: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
2: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
1: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
1: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
3: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
4: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla Kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
5: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
1: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
6: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
1: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
7: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
8: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
9: Rząd polski poszedł po bandzie.
10: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
11: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
10: Czego by pani oczekiwała?
11: No, żebyśmy przetrwali.
10: Jest górnik z Bełchatowa.
12: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
1: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
13: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
1: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
14: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
15: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
14: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
1: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
16: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
17: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
16: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
18: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
16: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
1: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
19: Coś pan potrzebuje od nas?
20: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
21: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
20: Jakiejś odzież, koca.
21: Jakie się zajął? Gdzie mieszkacie teraz?
20: W komórkach. No tak samo, w komórkach, po klaskach.
21: Nie lepiej iść do schroniska?
20: Mam tenie.
22: Po prostu nie, to jest umieralnia.
21: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
23: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
24: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
25: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
26: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
25: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
1: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
27: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
1: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
28: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, ich choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
1: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
29: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
1: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Sławomir Mrożek, Tango. Na koncie Mrożka jest wiele dzieł, ale to tango okrzyknięto jego najsłynniejszym utworem. Dramat przetłumaczono na ponad 20 języków i wystawiono na deskach zagranicznych teatrów, choć Mrożek poruszał w nim realia życia polskiego. Sam pisarz nie od razu stał się rozchwytywanym artystą. Zadebiutował dopiero w wieku 47 lat i to jako rysownik. Jednak nie przeszkodziło mu to w realizowaniu pasji pisania. Stał się przykładem dla młodych, ponieważ zaczął tworzyć późno, ale dość szybko osiągnął sukces. Zresztą nie on jeden. Michał Anioł wyrzeźbił Pietę, gdy miał 78 lat, a Leonardo da Vinci miał ponad 60, gdy malował Mona Lizę. Można? Oczywiście, że można. Jednak bez podstawowej wiedzy o literaturze ani rusz. Aby błysnąć przed nauczycielami, zapytaj rodziców lub dziadków, jak żyli w latach 60. Pomoże ci to w lepszym zrozumieniu realiów i problemów społecznych, z którymi mierzyli się bohaterowie tanga. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, co oznacza tytuł dzieła Sławomira Mrożka oraz czego może oczekiwać od ciebie nauczyciel, pytając o znajomość tej lektury. Poznaj niezbędne minimum. Akcja utworu przeniesie cię w lata 60. do mieszkania nietypowej rodziny wielopokoleniowej. Lokal zamieszkują Eugenia i Eugeniusz, czyli bardzo nowoczesna babcia i jej brat, nazywany wujem, oraz córka Eugenii, Eleonora, z mężem Stomilem i synem Arturem, który jest głównym bohaterem tanga, ale o tym później. W mieszkaniu są też inni bohaterowie, między innymi Ala, kuzynka Artura, oraz tajemniczy pan Edek, który jest stałym bywalcem domu i, jak się okazuje, również kochankiem Eleonory. O tak, jeśli chodzi o relacje miłosne, to tango aż kipi od zawiłości w kontaktach międzyludzkich. Biedny Artur dowiaduje się o wszystkim ostatni. I choć chciałby naprawić świat, to jak grochem o ścianę. Sprośna rodzinka jest oporna na wszelkie zmiany. Przypomnij sobie jeszcze raz bohaterów. Eugenię, Eugeniusza, Eleonorę, Stomila, Artura, Ale i Edka. To jedyne osoby w tangu, dlatego dobrze je zapamiętaj. Przejdźmy teraz do właściwego streszczenia. Dowiesz się, o co tak naprawdę chodzi w tym dramacie. Właściwe streszczenie utworu. Akt pierwszy. Akcja rozgrywa się w mieszkaniu, a konkretnie w dużym pokoju. Rozwój wydarzeń poprzedzają barwne opisy. Wygląd lokalu przypomina bardziej starą graciarnię niż przytulne wnętrze domu. Walające się sprzęty to nie jedyna ozdoba. Sercem pokoju jest stół, przy którym bohaterowie Eugenia, Eugeniusz i Edek rozgrywają partyjkę w karty. Panujący w domu chaos nie jest dla nich niczym szczególnym. Ale za to bardzo przeszkadza wnukowi Arturowi, który słynie z zamiłowania do porządku. Gdy niepostrzeżenie wchodzi do pokoju, oburza się zachowaniem domowników i postanawia wymierzyć im karę. Eleonora, która pojawia się znienacka, daje Arturowi do zrozumienia, że bardzo dobrze zna Edka, a granie w karty to przecież fajna rozrywka. O gościu przybyłym do domu wypowiada się w samych superlatywach, uświadamiając mu, że jej relacje z Edkiem są bardziej zażyłe, niż do tej pory myślał. W pokoju pojawia się także ojciec. Poruszony awanturą próbuje rozmawiać z synem o tradycjach i o obowiązujących konwenansach, ale oporu Artura do nowoczesności nie sposób przełamać. Oliwy do ognia dolewa wujek Gienek, który przyznaje, że żywi niechęć do Edka. Czarę goryczy przelewa fakt, że wnuk wcale nie planuje kariery artystycznej. Zamierza studiować medycynę, ponieważ daje ona zawód na poziomie. W pokoju zjawia się też Ala, kuzynka Artura, ale nie ma okazji wziąć udziału w dyskusji, ponieważ
tata Artura wpada na pomysł, by pokazać domownikom swój nowy spektakl teatralny. Chce, jak to nazywa, wstrząsnąć publicznością i można powiedzieć, że nawet mu się to udaje. Gdy porusza pacynkami stworzonymi na podobieństwo Adama i Ewy, ciszę przerywa huk, po którym gaśnie światło. Rozdrażniony Artur wygania wszystkich z pokoju, zostając sam na sam z Alą. Wychodząc, wujek Eugeniusz oferuje mu wsparcie i pomoc w powrocie do dawnych zasad. Akt drugi. Trwa noc. Wujek Gienek przychodzi do Artura, żeby zdać mu relację z rozkładu zajęć wszystkich domowników. Po jego wyjściu Artur spotyka się z Alą. Proponuje dziewczynie małżeństwo, ponieważ uważa, że to zmusi jego rodzinę do powrotu do tradycji. W jego mniemaniu wiąże się z tym wiele korzyści dla dziewczyny, ale powinna być ona zdecydowana i pewna wyboru. Próbuje ją też pocałować, co bardziej przypomina brutalny i nieprzemyślany atak, za co chłopak przeprasza. Robi to pod wpływem lekkiego nacisku, bo obydwoje zostają przyłapani przez snującego się po mieszkaniu Edka. I mimo, że Ala dalej prowokuje Artura, ten nie daje się namówić na nocne igraszki. Twierdzi, że jego zachowanie było jedynie lekcją, która miała pokazać, że kobiet nie wolno traktować wyłącznie jako obiektów seksualnych. Wygania ją z pokoju, aby przemyślała propozycję za mąż pójścia. Po spotkaniu z Alą Artur idzie do ojca i informuje go o romansie matki z Edkiem. Choć Stomil nie wierzy w jego opowieści, to podbuntowany przez syna próbuje przyłapać Eleonorę na zdradzie. Wcześniej syn nazywa go rogaczem i pantoflarzem. Ojciec bierze rewolwer, aby zabić nieproszonego gościa i dość długo wyczekuje pod drzwiami na nadarzającą się ku temu okazję. Próba zdemaskowania żony kończy się fiaskiem i zamiast wymierzyć sprawiedliwość, siada do gry w karty. Zdenerwowany rozwojem wydarzeń Artur wyciąga broń z kieszeni ojca i próbuje steroryzować rodzinę. Nakazuje im przejście do salonu, a na strażnika wyznacza wujka. Eugeniusz zgadza się, ponieważ mimo obecnej w mieszkaniu nowoczesności jest wierny starej epoce. W salonie pojawia się także Alicja, która pod wpływem nacisków godzi się wyjść za Artura. Błogosławieństwa ma udzielić im babcia Eugenia. Choć nie chce tego robić, zmuszona przez wnuka, zgadza się na nietypowy ślub. Akt trzeci. Przygotowania do ślubu. Odświętnie ubrana rodzina pozuje do zdjęć, które mają być pamiątką ślubną dla Artura i Ali. Nawet mieszkanie wygląda inaczej. Panuje w nim ład i porządek. Ubrana w suknię panna młoda czeka na swojego wybranka. Nie wie, że Artur ma inne plany. Jest pewna, że załatwia formalności na mieście. Tymczasem pan młody zjawia się pijany i przeprasza zebranych za swoje pomyłki. Uznał, że świat można zmienić jedynie przy pomocy idei, a nie formy. Wylewne przeprosiny bohatera zostają przerwane przez tragedię. Babcia Eugenia oświadcza nagle, że zaraz umrze. Wywołuje to poruszenie wśród wszystkich domowników, lecz nie u Artura. Pijany uznaje, że jest to doskonała okazja do zmiany otaczającego go świata. Swoją tezą oburza najbliższych, ale nie przejmuje się nimi nawet wtedy, gdy babcia faktycznie umiera. Cała ta sytuacja sprawia, że poszczególni członkowie rodziny zaczynają się źle czuć. Stomil, ojciec Artura, wyznaje żonie, że wie o jej romansie. Artur chce, żeby Edek zabił Eugeniusza. Uważa, że sam jest ponad wszystkimi i teraz to on będzie sprawował władzę nad rodziną. Nie spodziewa się, że Edek uwiódł Alę i ci dwoje romansowali tego właśnie ranka. Dowiedziawszy się o tym, Artur wpada w złość. Chcąc zabić Edka, sam staje się jego ofiarą. Tuż przed śmiercią wyznaje Alicji miłość, ale jest już za późno na jakiekolwiek działania. Edek, widząc, że to on ma szansę sprawować teraz rządy,
nie daje się wygonić z mieszkania. Uważa, że jest najsilniejszy i może panować nad wszystkimi, co też czyni. Zakłada marynarkę zmarłego Artura i nakazuje włączyć przyniesiony przed chwilą magnetofon. Wspólnie z Eugeniuszem tańczy tytułowe tango. To już koniec streszczenia, ale nieistotnych dla ciebie informacji. Podsumujmy je, żebyś wiedział, na czym możesz się oprzeć, gdy nauczyciel będzie zadawał pytania związane z tym utworem. Czas na podsumowanie. Jak już zdążyłeś się zapewne zorientować, tango Mrożka to dramat. Rodzaj literacki, którego akcja ma bardzo dynamiczny przebieg. W dramacie nie ma narratora. Pełno w nim za to dialogów, monologów i didaskaliów. Te ostatnie to wskazówki ze strony pisarza, z których można dowiedzieć się wszystkiego o głównych bohaterach. W tangu znajdziesz też elementy groteski, ponieważ realia tam przedstawione są pokazane w prześmiewczy i przeczący zdrowemu rozsądkowi sposób. W utworze przeważa paradoks w połączeniu z mieszaniną stylów, na przykład nawiązaniem do Biblii i potocznymi rozmowami. Możesz zatem powiedzieć, że tango to dramat groteskowy. Składa się z trzech aktów, a jego akcja rozgrywa się w latach 60. w ciągu zaledwie 24 godzin w mieszkaniu należącym do wielopokoleniowej rodziny. Wróćmy jeszcze do głównych postaci i podsumujmy ich znaczenie w tym utworze. Artur to młody buntownik szukający własnej drogi życia. Brzmi znajomo, prawda? Kto z nas się nie buntuje przeciwko stawianym przez rodziców warunkom? Artur jest zły i niezadowolony z otaczającej go wolności. Chce jasnych i klarownych zasad, ponieważ męczy go chaos i bałagan we własnym domu. Osamotniony i bardzo wrażliwy, jest typowym bohaterem romantycznym, który niczym Konrad z mickiewiczowskich dziadów chciałby zmienić świat. Niestety podjęte przez niego działania zaowocowały klęską i skończyły się śmiercią. Alicja to 18-letnia kuzynka rodziny Stomila. Niezdecydowana i egoistyczna, zdradziła Artura przed ślubem, co spowodowało jego załamanie i popchnęło do próby zabicia Edka. Jak już wiesz, próby nieudanej. Eugenia, nowoczesna babcia, ubrana w kwiecistą suknię, trampki, na głowie ma dżokejkę. Kocha hazard. O babci Gieni możesz powiedzieć, że była panią, która nie akceptowała upływu czasu i ignorowała wszelkie konwenanse. Eugeniusz. Nazywano go wujciem, bo był uległy i bezpretensjonalny. Choć sprzeciwiał się panującym w domu zasadom, nie umiał wyrazić swojego zdania. Bardzo szybko poddał się władzy Edka, co świadczy o jego nieudolności. Stomil. Artysta, który czuł się niespełniony. Tata Artura. Za czasów młodości buntował się przeciwko jakimkolwiek zasadom. Chciał pozostać nowoczesny. Mrożek nie napisał, co się potem z nim stało. Eleonora, matka Artura i żona Stomila. Kochanka, prostaka i chama Edka, który okazał się żądny władzy. W dramacie Mrożka była postacią poboczną. Mrożek nie byłby sobą, gdyby w tym dramacie nie poruszył wielu wątków naraz. Jakie wątki są w tangu? Wsłuchaj się uważnie, żeby niczego nie pominąć. Wątek społeczno-obyczajowy. Dotyczy wolności, która odzyskana jest jedną z przyczyn nieszczęścia społeczeństwa. Mrożek opisuje ją w dość nietypowy sposób. Według niego świat stanął na głowie, a rezygnacja z ustanowionych wcześniej zakazów doprowadziła do zniewolenia. Wątek pokoleniowy. Konflikt pokoleń to jeden z głównych tematów tego dramatu. Ukazuje życie rodziny, która zbuntowała się przeciwko wszelkim zasadom i tradycjom, co dla niektórych młodych okazuje się nie do zniesienia. Ważną rolę odgrywa sama rodzina, ponieważ relacje domowników są, krótko mówiąc, słabe. Wątek polityczny. Jest zauważalny w osobie Artura, który chciałby przywrócić dawny ład i porządek poprzez przymus. Ale dość szybko zostaje obalony przez
chamskiego Edka. Podporządkowanie się prostakowi jest symbolem posłuszeństwa, które było modne w systemie totalitarnym. Wątek moralny. Utwór stanowi swego rodzaju przestrogę przed działaniami, które doprowadzają do upadku tradycji i norm moralnych. W tangu Mrożka pojawia się też motyw sztuki, która wydaje się niezrozumiana i traktowana przez ludzi jako rzecz niepotrzebna. Poza tym są tam również motywy zdrady, tańca, buntu, śmierci i prostaka. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Jeśli chcesz się wyróżnić w szkole, powinieneś zapamiętać jeszcze kilka faktów. Tango powstało w 1964 roku i było pierwszym utworem Mrożka napisanym po jego wyjeździe z kraju. Opublikowano je w miesięczniku Dialog, a rok później wystawiono na deskach teatrów w trzech różnych miastach – w Warszawie, Bydgoszczy i Belgradzie. Sukces osiągnęło jeszcze wielokrotnie, co uczyniło z Mrożka niezwykle popularnego pisarza. Jego twórczość porównywano do prac Witkacego, które miały taki sam prześmiewczy charakter. Mrożek nazwał utwór tangiem wcale nie przypadkiem. Na nazwę tańca autor zdecydował się, ponieważ był to jeden z elementów rozrywki należący do zakazanych. Figury w tangu uważano za zbyt wulgarne, dlatego nie wolno było wykonywać ich na europejskich salonach. Słowo miało wydźwięk symboliczny i odzwierciedlać zwycięstwo większości społeczeństwa nad osobami, które chciały powrotu do dawnych tradycji. Co ciekawe, w tangu widać podobieństwo do Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Wspólnym wątkiem jest motyw ślubu, który w Weselu stanowi jeden z głównych elementów konstrukcji całego dzieła. W tangu zaś ślub jest motywem decydującym o wymowie utworu. Dla Wyspiańskiego ślub i tytułowe wesele są pretekstem do porównania zachowań wśród chłopów i inteligencji żyjących na przełomie XX wieku. U Mrożka ma nieco inne, bardziej wymowne znaczenie. Polski rysownik potraktował ślub jako pewnego rodzaju przełom, który daje możliwość powrotu do dawnych tradycji i wyższych wartości. Nie bez znaczenia jest też motyw tańca, który pojawia się w obu dziełach. Zarówno w jednym, jak i drugim utworze ma on znaczenie symboliczne. U Wyspiańskiego chocholi taniec świadczy o bezsilności narodu polskiego, z kolei u Mrożka jest wyrazem zwycięstwa chaosu nad porządkiem. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji, zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. Tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jak iść przez życie, żeby na starość nie żałować? Jak nie zmarnować życia? Co jest w życiu najważniejsze? A czym nie warto w ogóle zawracać sobie głowy? Ja pojechałem z mikrofonem do Poznania i tam pytałem ludzi, którzy mają jakieś tam już doświadczenia, sporą część życia za sobą, o rady dla młodego pokolenia Polaków.
2: Jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować?
3: Mówić to, co się myśli. Być zdecydowanym, silnym, odważnym.
4: I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl.
5: To nie jest prawdziwe życie.
4: To nie jest to.
2: Taki młody człowiek dzisiaj, 20-letni, ogląda, co by mu pan doradził?
6: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
6: Nie.
7: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
8: Więcej odwagi.
9: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość.
10: Nie wiem, co oni piją i co palą.
5: A ta młodzież dzisiejsza.
10: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły, trzeba by było zresetować.
11: Każdy sobie rzepkę skrobie.
1: Taki pozytywny, a momentami nawet nieco refleksyjny temat będzie dziś w Co ludzie powiedzą.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek wypowie się pan Jacek, 82-latek, którego spotkałem na boisku z piłką do koszykówki w ręku. Mówi, że stara się grać codziennie, no i jest to właśnie podstawa. Ale pan Jacek ma bardzo długą, wieloskładnikową receptę na udane życie. Posłuchajcie.
2: Przekaz do młodych ludzi, jak przeżyć życie, żeby potem nie żałować, co jest ważne, co jest w ogóle się nie liczy.
3: No, to jest przede wszystkim prawda. Należy się nią kierować i żyć zgodnie z własnym sumieniem. Mówić to, co się myśli, nie starać się być ani kurtuazyjnym, ani wystraszonym, jakimś niepewnym. Być zdecydowanym, silnym, odważnym i iść do przodu przez życie, a najlepiej iść poprzez wspomagając się ruchem, sportem, bo sport to najlepsze lekarstwo, to jest najlepszy sposób na przetrwanie, na długowieczność, na zdrowie. Mm-hmm. Takie jest moje motto.
5: Ile pan ma lat?
3: 82 zacząłem. Przychodzę, żeby ćwiczyć, że tak powiem, trzymać kondycję. To się gram chyba prawie codziennie, jak jest pogoda.
5: A na co ludzie tracą czas, jak tak pan patrzy na młodych ludzi, którzy tracą życie i potem mogą rzeczywiście żałować tego?
3: No, tracą życie, pędząc za pieniądzem, za sławą, za walka szczurów, czyli wojna szczurów, czyli jak gdyby polega na tym, że każdy chce mieć jeszcze więcej, chce mieć więcej od innego.
5: A to jest nieistotne później?
3: I czy to jest istotne? Pieniądz szczęścia nie daje, ale bez pieniądza żyć nie można. Mhm. To trzeba jak gdyby zrównoważyć i znaleźć ten taki złoty środek. Nie być oszołomem. Jeśli się zgodnie z tym postępuje, to nawet nie będąc bogatym, można być zdrowym, pięknym, szczęśliwym. Tak jak Włosi mówią. Piękny, a biedny.
5: Ale no, też warto. Też warto.
3: Warto. Na pewno
5: można i tak.
3: Warto jak być bogatym, a nieszczęśliwym.
5: O.
1: Idziemy teraz na poznański rynek. Tam spore zamieszanie. Gdzieś pod koziołkami jakaś para młoda pozowała do zdjęć. Te koziołki się tam trykały. Ludzie pokrzykiwali z radości. Za każdym razem, jak one się tryknęły tymi rogami. W lokalu gastronomicznym siedział mężczyzna. Patrzył na to wszystko i delektował się napojem. Delektował się życiem. No to podszedłem, zapytałem.
5: Trochę za młody pan jest do tego tematu.
4: Dzięki.
5: Ale wygląda pan na takiego człowieka, który dobrze żyje i lubi dobrze żyć. A ja robię taki temat, żeby przekazać młodym ludziom, którzy nas oglądają, co jest ważne w życiu, jak warto żyć, za czym warto gonić, a za czym nie warto.
4: Nie warto gonić za rzeczami, zegarki, ciuchy i tak dalej. Podróże. Ja wydaję pieniądze na podróże, to jest moje. Ja odwiedzam teraz Poznań, wpadłem do Poznania spontanicznie na parę dni. Mhm. Za tydzień jestem w Istambule, potem w Gruzji. O. Bo to jest ważne, co człowiek przeżyje. Mm-hmm. I trochę więcej patrzeć nie na komórkę, tylko... Przecież koziołki się trykały i wszystko przez komórki patrzyli, zamiast po prostu obejrzeć ten spektakl. Aha. Dla siebie zostawić, a każdy na komórkę patrzył. Nagrywał to. Mm-hmm. Bez sensu.
2: Co, to nie jest to nie prawdziwe
4: jest to,
2: życie.
4: To nie jest to, nie jest to. Warto znaleźć pracę, którą się kocha. Mm-hmm. Bo jak tylko pracujesz, harujesz za pieniądze, to nie ma sensu twoje życie. Znajdź pracę, którą kochasz i wtedy pieniądze same przyjdą. Nie wiem, jak to działa, ale działa. U mnie działa.
2: A co to za robota?
4: Ja pracuję w barze takim Beach Bar w Berlinie. Ja stoję na drzwiach, ja wpuszczam ludzi, ja z każdym rozmawiam, jak jestem party host, coś takiego. Niektórzy kochają pracować z pieniędzmi, niektórzy kochają pracować w banku, niektórzy lubią to. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Mm-hmm. Tylko musisz kochać po prostu swoją robotę. No musisz, dobra. Jak idziesz do pracy, musisz się cieszyć, że idziesz do pracy, że spotkasz tych fajnych ludzi, którzy z tobą pracują i wtedy będzie zajebiście. Jeżeli można tak powiedzieć, sorry.
2: Można, nie? I co? I oczy otwarte na świat, na życie, na przyrodę, na naturę. Na...
4: Tak. I po prostu kochaj siebie i innych i bądź miły dla każdego i to wtedy się odzwierciedla.
1: No to jeszcze jedna charyzmatyczna postać, mężczyzna. No, z pokaźnych rozmiarów wąsem, podzieli się refleksją na temat dzisiejszej młodzieży. A ta refleksja wynika z obserwacji, bo chodzi, patrzy, no i ma wnioski.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Co tu można młodym ludziom doradzić? Jak warto przez życie iść? Co warto? Czego w ogóle nie warto, wie pan?
10: Powiem panu tak. Jak tak przechodzę przez stary rynek o tej godzinie 8:00, pół do 9:00, to bym powiedział tak, nie wiem, co oni piją i co palą.
2: A ta młodzież dzisiejsza.
10: No właśnie. Ja powiem tak, też wypiję, ale ja mam dwie lampki, czerwoną i zieloną, a oni nie mają lampek. Mm-hmm. Diody im się przepaliły i trzeba by było zresetować. Rozumie pan, o co chodzi, nie? No gdzieś kiedyś się trzeba wyszaleć, nie? No ale jak ja miałem te 20 parę, to nie chodziłem po nocach po starym rynku, bo już pracowałem, już spodziewałem się dziecka, już myślałem, co będzie później. A oni nie myślą. Oni żyją dniem dzisiejszym, nie wybiegają wprost perspektywy. Nie wiem, jak ci młodzi ludzie będą teraz egzystować, jak coś im się przytrafi, nie? Fikumiku, rozumie pan, o co chodzi? No, nie wiem.
2: Czyli jak co, oni dzieci będą... są no, też ważne w życiu?
10: No pewnie.
2: Warto mieć dzieci?
10: No pewnie. Trzeba mieć dzieci, żeby na starość nie zostać samemu. Mam takiego kolegę, on jest taki trochę zatwardziały, stary kawaler i mu tłumaczę. Mówię, Tomek, jak mama ci zejdzie, a już ma 80 lat, zostaniesz sam jak taki tuman we własnym mieszkaniu.
2: Dzisiaj młodzież raczej z tymi dziećmi to tam nie, zwleka nie, raczej, albo w ogóle.
10: Ja ich nie widzę. Ja ich nie widzę, naprawdę. Przynajmniej w większości. O, tak bym powiedział. Miłego dnia życzę.
1: No to idziemy gdzieś tam w głąb Poznania. Uliczka za uliczką. Pytanie wciąż mniej więcej takie samo. Jak żyć? Za czym gonić? A co odpuścić? No bo z perspektywy czasu okazuje się, że nie było warto.
2: Co warto w życiu robić? Jak warto żyć? A czego nie warto?
8: Wie pan co? Ja panu powiem, że nie powiem panu, bo no. Sam nie wiem jak żyć.
2: Młodym ludziom, co by pan powiedział? Wie pan, jak warto żyć, żeby dobrze przeżyć życie?
11: Tego to nie wiem. Każdy sobie rzepkę skrobie.
2: No wie pan, młodzi ludzie ganiają za różnymi tam rzeczami.
12: I nic z tego nie mają. Zabrali tylko to, co udzielili ze sobą, nie?
2: Czyli?
12: Nic, wszystko trzeba zostawić. Tylko sumienie się za sobą zabiera.
2: Myśli pan?
12: Tak myślę. Nie warto, ja mam 80 lat prawie i... Potraciłem kompli wszystkich. Dzisiaj byłem na pogrzebie kompla też. Nie warto go zacząć. uczyć się i uczyć wiedzę, czytać dużo, to co podpadnie, chwycić, czytać, obojętnie jaka książka, obojętnie co, czytać, uczyć się i iść w tym kierunku, co się lubi, nie? I robić to, co się lubi. Wtedy się rano chętnie wstaje, idzie się tam do tej pracy, robi się to, co się lubi. Nie tam gonić za pieniądzem, o, bo będę tam na przykład, no, jak to się mówi, informatykiem, bo tam jest kasa. Nie. Rób to, co lubisz, co chcesz robić.
2: Ktoś lubi być ogrodnikiem, to niech będzie ogrodnikiem.
12: Niech będzie ogrodnikiem, dobry ogrodnik, bardzo dobry zawód.
2: Jak iść przez życie, żeby nie żałować później? Jak to życie przeżyć?
13: Wie pan co, no, dla drugich być dobrym. Dla drugich być dobrym. I dla siebie też. I być świadomym tego, co się robi. Mieć pasję w życiu, która nas prowadzi do przodu, tak?
2: Czyli co na przykład? Pan widzę tutaj jakieś rycerskie tematy takie.
13: Ja karate trenuję.
2: O! I co? I to pana...
13: 42 lata.
2: No i co? I warto było 42 lata karate trenować?
13: No i dalej trenuję.
2: O!
13: Pasja. Można znaczki zbierać, mieć taką pasję, ale jest to pasja.
2: Lepiej karate chyba jednak niż znaczki, bo to więcej ruchu, wie pana, no, przy tych znaczkach.
13: Zwłaszcza dzisiaj, no, jak się ogląda ludzi, to wszyscy komórki, a no trochę na świeże powietrze poćwiczyć, pobiegać, w piłkę pograć.
2: O. Tak trochę pożyć takim prawdziwym życiem.
13: Tak, z naturą.
2: I takie rady dla młodzieży, tak, żeby pan tak młodym ludziom powiedział, jak warto żyć, wie pan, co warto w życiu robić, czego w ogóle nie warto, czym sobie głowy nie zawracać.
14: A wie pan co, ja bym doraził, żeby każdy wierzył w to, co powinien wierzyć, znaczy w Pana Boga. To będzie człowiek, będzie miał życie wspaniałe, nie będzie miał żadnych kłopotów, tak jak ja. Kocham Pana Boga i jest, nigdy smutku u mnie nie ma. Ja nigdy smutku nie wiem sobie, bo chcę tak wierzyć soczyście z całego serca, jak pada Boga. Tak. I to pomaga.
2: Taką młodą Marysię by pani spotkała, 20-letnią, co by jej pani powiedziała, że jak warto żyć, żeby tak przeżyć naprawdę życie, tak w pełni?
15: Przede wszystkim dobra, żeby była.
2: To mała Marysia.
15: Uczciwa, tak. I starsza by potem była też. Urosłaby i by była dobra. Wierzyć w coś trzeba, nie można być takim niedowiarkiem, takim, no, ateistą zupełnie. Trzeba wierzyć w coś. Co to by było za życie, jakby pan w nic nie wierzył, to by pan pomyślał, jutro umrę i nie wiem, co mnie czeka. Nie, tak być nie może. No.
2: A dobrym warto być? Przyzwoitym człowiekiem, czy nie warto?
15: Przyzwoitym na pewno warto być. Inaczej mówiąc, przyzwoitym i dobrym. Starałam się być dobra, ale nie zawsze mi to, wie pan, wróciło to dobre. Ale na ogół tak. Nie miałam krzywdy, żyję. Widzi pan, jestem tu i żyję. A przeżyłam trochę. Tak, do 90 dochodzę. Czyli warto być w porządku, warto być okej, bo się jednak coś z tego osiąga. I tak życzę wszystkim.
1: Zrobiliśmy rundkę po Poznaniu. Wracamy jeszcze na Stary Rynek. Jak żyć, żeby nie marnować czasu? Kiedy emeryci słyszą takie pytanie, bardzo często mówią o miłości.
16: Para poznańska, zabawne historie. Osoby chętne na wycieczkę z przewodnikiem, zapraszam do mnie.
2: Taki młody człowiek, dzisiaj 20-letni, oglądaj, co by mu pan doradził?
6: Żeby on na przykład, wie pan co, był dobry dla człowieka. Pieniądz szczęścia nie daje.
2: Nie?
6: Nie, pieniądz nie daje szczęścia.
2: No bo widzi pan, o, tu młoda para.
6: No idzie, no proszę, idą sobie, no oni są szczęśliwi.
7: Lataj za miłością, nie za pieniędzmi.
2: O.
7: Tak to jest.
2: No ale to jak to bez pieniędzy żyć i tylko miłością oddychać?
7: Bo serce tak mówi.
17: Zrozumiem już serce. Umieć do tego podejść rozsądnie, rodzina najważniejsza.
2: A jakby pan takiego Leszka spotkał tutaj, takiego 18-letniego, to co by mu pan powiedział?
17: więcej odwagi w działaniu. Może dla siebie bym sobie tak powiedział. Bo nieraz tak mamy, no mógłbym to zrobić, nie mam odwagi, nikt mi tak nie pomoże, a jednak dobrze by było, żeby osiągnąć swój cel.
2: Co jest tak naprawdę ważne w życiu? Co się liczy tak naprawdę, tak żeby dobrze życie przeżyć?
9: Dobrze wiem, co to miłość prawdziwa. O. Tylko miłość. Do wszystkich.
2: Ale właśnie do jakiejś konkretnej osoby, czy do wszystkich po prostu?
9: Do wszystkich.
2: Do wszystkich trzeba być takie otwarte serce.
9: No tak.
2: I co to daje człowiekowi?
9: No wszystko. Wszystko. Nie pieniądze, nie na pierwszym.
2: Tylko ta miłość.
9: Miłość, no tak.
2: A pan był kiedyś tak naprawdę zakochany w kiedyś?
9: No oczywiście.
2: Jest pan ciągle? Dobrze. No dobrze, czyli co?
9: No pasaran.
1: No pasaran, czyli stoimy i walczymy dalej. No o tę miłość chyba przede wszystkim. Tak trzeba żyć, tak mówią ludzie, którzy mają już sporo życia za sobą, więc oni wiedzą, o czym mówią. Tym pozytywnym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Paweł Donzbach, zapraszam na wiadomości. We wtorek nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
0: 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia zeszłego roku. Oskarżony sam wezwał pogotowie, a później zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
2: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
0: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała do ojca chłopca. Szczegóły zna Błażej Stachewicz.
3: Kobieta znajduje się w areszcie. Będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Szarpała dziecko za odzież i włosy, pytała jej, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
3: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
4: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
3: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
0: Kobiecie grozi 10 lat więzienia. Stanie przed sądem za znęcanie się nad niemowlęciem i partnerką jest akt oskarżenia dla 23-latka z Sandomierza. Mężczyzna przebywa obecnie w areszcie tymczasowym.
5: Początkowo przyznał się rzeczywiście do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale następnie zmienił swoją postawę procesową w tym zakresie.
0: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawa wyszła na jaw w lipcu tego roku.
5: Po zgłoszeniu do lekarza ujawniono w szpitalu obrażenia na ciele dziecka, które w ocenie lekarza zostały spowodowane celowo przez inną osobę.
0: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
6: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
0: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
0: Nowy wzór maskujący K03 Rysi dostępny będzie w 5 kolorach w wersjach damskiej i męskiej. Są poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja bielsko-żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grójcu pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Wywołało to gorące protesty. Parafianie stoją murem za swoim proboszczem.
7: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Zakolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
8: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
9: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko, ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
0: Diecezja zaznaczała, że decyzja wynika, tu cytat, z odpowiedzialności za kościół. W tym przypadku, jak czytamy w komunikacie kurii, zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne, a ksiądz miał pełne prawo do obrony. Napadli na jubilera w Oslo, wpadli w Gdyni. To dwóch obywateli Rumunii. Mężczyźni mieli grozić nożem i ukraść złoto warte kilkaset tysięcy koron norweskich. Później uciekli samochodem na prom do Gdyni.
10: Pilna informacja z norweskiego biura Sirene trafiła do biura Międzynarodowej Współpracy Policji z Komendy Głównej, a następnie do gdyńskich funkcjonariuszy i Straży Granicznej. 31-latek i 37-latek zostali zatrzymani. Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków.
0: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni. Po zatrzymaniu mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Są przeciwko likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny, a do tego mocne słowa pod adresem rządu.
11: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
12: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat fedrować.
13: Rząd polski poszedł po bandzie.
14: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
15: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
14: Czego by pani oczekiwała?
15: No, żebyśmy przetrwali.
14: Jest górnik z Bełchatowa.
16: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
0: A na miejscu był nasz reporter Darek Brombosz. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
17: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa. I nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
0: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Przypomnijmy, że już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. W Polsce rodzi się coraz mniej dzieci, a około 13 tysięcy z 44 tysięcy położnych nie wykonuje obecnie zawodu, zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia. Resort chce zmienić sposób kształcenia pielęgniarek i położnych. Jednym z pomysłów jest model, w którym jedna osoba mogłaby zdobyć kwalifikacje zarówno pielęgniarki, jak i położnej. Przeciw tym zmianom protestuje Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. A więcej o tym Krzysztof Płowecki.
18: Przedstawiciele związku obawiają się, że zmiany mogą osłabić samodzielność położnych. Ich zdaniem w najbliższych latach zapotrzebowanie na ten zawód będzie rosło, a zmiany, jakie proponuje Ministerstwo Zdrowia, mogą doprowadzić do braków kadrowych. Związek przekonuje, że najpierw trzeba ustalić, jakiej opieki potrzebują kobiety w ciąży i po porodzie, a dopiero później można zdecydować, ile położnych potrzeba w systemie.
19: Podejście takie, jak chce Ministerstwo Zdrowia wykazać, że jest nas za dużo, że nas za dużo się kształci, to też jest takie troszkę krótkowzroczne.
18: Mówi Patryk Korpal, członek Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizacja ma też swój plan na walkę z kryzysem dzietności. Przekonuje, że najpierw trzeba określić, ile dzieci chcemy, żeby rodziło się w Polsce, a potem dostosować do tego opiekę nad kobietami w ciąży i po porodzie.
0: Seniorzy na celowniku oszustów w Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań i oferują bezpłatną pomoc usługową. MOPS apeluje, by nie otwierać takim osobom drzwi. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: Dwie kobiety odwiedzają seniorów i podają się za pracowników socjalnych. Oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu mieszkań, alarmuje Marta Frankowska z MOPS-u.
21: Pracownik socjalny, taki prawdziwy, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu.
20: Nie ma informacji, by ktoś dał się nabrać na tę metodę. MOPS przypomina jednak, że seniorzy powinni zachować czujność i nie wpuszczać do domu nieznanych osób bez wcześniejszego potwierdzenia ich tożsamości.
22: Miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i od tego momentu zamykam drzwi.
20: W razie wątpliwości można zadzwonić do MOPS-u i sprawdzić, czy dana osoba tam pracuje.
0: Policja przypomina, że seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów metodą na wnuczka, na policjanta czy na pracownika banku. Przynoszą ciepłe posiłki, ubrania i pomagają w znalezieniu noclegowni. W poszukiwaniu bezdomnych zaglądają na klatki schodowe, do pustostanów i opuszczonych altan. W Łodzi rozpoczęły się nocne patrole Straży Miejskiej i streetworkerów. Nasz reporter Grzegorz Mnich wybrał się na taki patrol.
1: Coś pan potrzebuje od nas?
2: Ja nie potrzebuję pana wizyt.
4: Jakiej pomocy tu oczekujecie?
23: Jakieś ocież, koca.
4: Jakie się zajmie?
24: Gdzie mieszkacie teraz?
23: W komórkach.
25: No tak samo, w komórkach, po klatkach.
24: Nie lepiej iść do schroniska?
25: Mam premier.
23: Po prostu nie, to jest umieralnia.
24: Na czym polega wasza praca już na ulicy?
26: No docieramy w miejsca, gdzie osoby bezdomne przebywają. Są to różnego rodzaju pustostany, komórki, klatki.
27: Tam zawozimy im odzież, czy pożywienie, czy chociażby kubek ciepłej herbaty.
28: Te nasze kontrole mają na celu to, żeby dotrzeć właśnie do tych osób i zaproponować im pomoc.
29: Mówi Anna Prasnowska ze Straży Miejskiej.
28: Chociażby oferujemy przewozy do schroniska czy noclegowni.
0: Dodajmy, że w Łodzi jest około 1000 osób w kryzysie bezdomności. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy kolejnej krakowskiej akcji Sprzątanie Dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
30: Ta akcja od kilku lat przynosi takie wymierne efekty. Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
0: Mówi Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Porzucone w wodzie odpady stanowią poważne zagrożenie, dodaje profesor Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej.
31: Każdy rodzaj śmieci trafiający do czystej wody, no szkodzi przyrodzie, może powodować jakieś tam uszkodzenia tych ryb, ich choroby, może zanieczyszczać również wodę w wyniku rozkładu, no i powodować jakieś niekorzystne zmiany w środowisku.
0: Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka. Na koniec jeszcze raz Łódź i otwarta podziemna katedra. To zabytkowy zbiornik wody przy ulicy Pomorskiej, który na co dzień jest częścią miejskiego systemu wodociągowego. Teraz został opróżniony i wyczyszczony, dlatego przez kilka tygodni można zajrzeć do środka.
32: Zbiorniki są piękne. Mamy na stokach 4. Ta popularność właśnie wynika z tego kunsztu i z tego, że kiedyś jednak ta budowlanka była też sztuką, a nie tylko i wyłącznie realizacją inwestycji do konkretnego celu.
0: Tłumaczy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Michał Śmiechowicz i dodaje, że w środku są ceglane sklepienia i kolumny, które przypominają wnętrze gotyckiej świątyni. W tym roku podziemną katedrę odwiedzi ponad 6 tysięcy osób. Wszystkie bilety są już wyprzedane.

0: wchłaniając muzykę całym sercem, nagle fizycznie coś w sobie poruszasz, a jednocześnie tak samo poruszasz coś w słuchaczu. Czyli tworzy się taki wspólny stan. Chyba o to właśnie chodzi. Pisał tak Haruki Murakami w swojej powieści Po zmierzchu. I z tej edycji Polski na ucho dowiecie się, że legendarny japoński pisarz był bardzo bliski prawdy. Michał Poklękowski, witam Was. Nikt w Polsce ich nigdy nie policzył, nikt nie wie, ilu ich tak naprawdę jest. Nawet Główny Urząd Statystyczny nie ma żadnych danych w sprawie tej konkretnej grupy zawodowej. Policzenie tych ludzi jest niezwykle trudne, bo ich praca na ulicy ma charakter sezonowy i często nieformalny. Uliczni grajkowie, muzycy z ulicy, o nich mowa. To zajęcie dla wrażliwych twardzieli, wymagające i często niewdzięczne. Jednak ma też swoje plusy i to całkiem niemało.
1: Paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie.
0: Artystyczny występ w warunkach ulicy to kalejdoskop zdarzeń, miłych i niemiłych. Chamskie zaczepki ze strony niektórych przechodniów, głupie teksty rzucane czasem w ich stronę. Jak artyści sami mówią, nie odbiorą im godności, bo zarabiają uczciwie i nikogo nie zmuszają do przekazywania im pieniędzy za swoje popisy.
2: Mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
0: Pewnie jesteście ciekawi, ile tacy artyści są w stanie zarobić na ulicy. To zależy. Zarobki są bardzo zróżnicowane i zależą od lokalizacji, pory roku oraz oczywiście talentu. W popularnych miejscach, takich jak starówki czy promenady, w sezonie letnim uliczny artysta może zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych dziennie. To jednak nie reguła.
3: W ciągu godziny zarobię całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200.
0: Słyszałem, że najlepsi i najbardziej znani i też uznani grajkowie uliczni w dużych miastach potrafią osiągnąć zarobki przekraczające przeciętne wynagrodzenie w kraju. Wielu muzyków gra na ulicy nie tylko dla pieniędzy, żeby się utrzymać, ale także w ramach na przykład szlifowania talentu, promocji własnej twórczości, a nawet przełamywania tremy.
1: No ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, nie? Że ktoś podejdzie, będzie coś chciał.
0: Najważniejsze dla ulicznych muzyków jest, by ktoś chciał ich po prostu posłuchać, no i czasem sypnął groszem, jeśli uliczna nuta wpadnie mu w ucho. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego reportażu Oliwii Krettek, która swoją drogą sama spróbowała występu dla przechodniów.
2: Jestem po prostu grajkiem ulicznym, czyli jak jeszcze byłem w szkole, to mówiono, ucz się pilnie, bo skończysz na ulicy. No i skończyłem na ulicy z tym, że to jest tak naprawdę mój wybór, bo wolę to niż być wiecznie uśmiechniętym, chętnym na niemal każdą sytuację muzykiem, bo znam to środowisko od środka i to nie jest tak już... Mam na imię Piotr, gram na saksofonach i na flecie poprzecznym. Głównie z tego się utrzymuję. I lubię grać barok na flecie i jazz na saksofonie.
4: Długo pan w ten sposób pracuje?
2: Już od kilku lat. Głównie z tego się utrzymuję. Po prostu jest trudna sytuacja na rynku muzycznym. Jest bardzo ograniczona przestrzeń dla muzyków. Jest miejsce tylko dla najlepszych albo dla muzyków weselnych. A ja nie jestem ani najlepszy, ani weselny. Także ratuję się tak jak mogę, tak? Czasami mi się udaje zagrać w jakimś miejscu w klubie, ale głównie gram w metrze, w jakichś takich miejscach. Teraz zamierzam grać na Krecie, bo wjeżdżam na Kretę i myślę sobie, że spróbuję zobaczyć, jak tam brzmi ten mój flet. Mam wielkie pragnienie, żeby zagrać. Tam niedaleko nas będzie amfiteatr z czasów rzymskich, gdzie jest podobno świetna akustyka i chciałbym zobaczyć, czy to rzeczywiście jest tak dobra akustyka.

0: miesiące.
1: Mam na imię Mariusz.
2: Od jak dawno pan gra na ulicy?
1: Długo, długo, długo. Zawsze w ogóle na ulicy? Około 20 lat, może trochę dłużej.
2: To można traktować jako zawód, czy raczej dodatkowe zajęcie?
1: Zawód, rozrywka, przyjemność, jakiś tam pewnie dochód też, tak. Wszystko naraz i sposób na życie również. Duża ilość wolności. W wyborze tego właśnie, co się robi, kiedy się robi. Aczkolwiek ja już za dużo wolności nie mam, dlatego że na swoim etapie, mając rodzinę, już jednak muszę przestrzegać pewnych schematów. Reguł może bardziej. Lata do tyłu mogłem sobie pozwolić zdecydowanie na dużo większą taką swobodę. Teraz to troszeczkę się odbywa inaczej. Zaczęło się to pod koniec lat 90. jeszcze. Usłyszałem chłopaka na ulicy, który grał coś chyba Roberta Gawlińskiego z Wilków. I to było jeszcze pod wieczór. I bardzo mi się spodobał klimat w ogóle tego co on robił. I pomyślałem sobie, ja też bym tak chciał. Widziałem tą swobodę w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu tych swoich emocji i to mi się bardzo spodobało, więc pomyślałem sobie, że za jakiś czas na pewno mnie się też tak uda.
3: W ciągu dnia pracuję w firmie technologicznej i wspieram zespół sprzedażowy, a po pracy no właśnie staram się wychodzić, więc jest to takie hobby, ale to hobby trzyma się ze mną od urodzenia, to znaczy odkąd pamiętam śpiewam. Nazywam się Janek Pelczar, wziąłem się stąd, to znaczy urodziłem się w Warszawie i mieszkam tutaj całe życie. Czy często to robię? Ostatnio coraz częściej. W zeszłym roku, w zeszłym sezonie powiedzmy, gdy tylko wyszło słońce, wychodziło było wystarczająco ciepło, to zacząłem wychodzić kilka razy w tygodniu. W tym roku planuję tak samo. W ostatnim czasie to jest moje trzecie wyjście i planuję częściej.
2: Ale dzisiaj nie jest za ciepło.
3: Jest tak, jest trochę zimno. Muszę co jakiś czas ogrzewać ręce, ale lubię to robić.
2: A głos nie cierpi, jak jest taka temperatura?
3: Trochę. No nie wiem, może słychać, że już mam lekką chrypkę. No cierpi trochę, ale na tyle, że nie jest to wykluczające z dalszego grania i śpiewania.
2: Z zawodu jest pan muzykiem, czy zupełnie?
1: Z zawodu jestem technikiem mechanikiem. Od ruch paskowaniem. Tokarki, frezarki, szlifierki i tego typu urządzenia, które dzisiaj wracają do łask, aczkolwiek była taka przerwa, dlatego że przemysł u nas w kraju gdzieś tam został, w związku ze zmianą ustroju pewnie częściowo został wyprzedawany, przynajmniej fabryki, huty zostawały wyprzedawane, więc pewnie to troszeczkę było w takiej fazie obumierania jakby. Ja kończyłem technikum na początku lat 90., więc to jeszcze fajnie się w miarę kręciło, aczkolwiek już zapowiadało zmiany.
2: I jak to się skończyło, to zaczęło się granie?
1: Nie, dlatego że ja równolegle pracowałem przez szereg lat i sobie też grałem, dlatego że pracowałem na zmiany w systemie czterobrygadowym, więc nocki, popołudniówki, ranki, więc mogłem sobie, że z tego bakcyla nie mogłem się wyleczyć, więc czasami poświęcałem swoje spanie kosztem grania.
2: Okay. Ale teraz jest tylko granie?
1: Aktualnie w zasadzie tylko granie. Mam nadzieję, że będzie się tak udawało, aczkolwiek jeżeli chodzi o zwrot finansowy, różnie to bywa, więc żeby to się kalkulowało czysto ekonomicznie, to jednak trzeba to poświęcić trochę godzin. To nie wystarczy 2-3 godziny dziennie. U mnie to jest około 7-8 godzin dziennie.
2: I wtedy się da, tak?
1: Teoretycznie tak, to zależy też od potrzeb indywidualnych, bo ja nie mam nałogów, więc nie mam jakichś takich terminalnych wydatków alkoholowych, czy tych tytoniowych, czy innych, czy hazardowych, więc z tym nie mam problemu, więc...
2: Ale utrzymuje pan rodzinę, zrozumiałam, tak? Czy...
1: Staram się tak, staram się, coś tam jeszcze swego czasu próbowałem graficznie, strony internetowe, ale to bardziej tak od strony hobbystycznej. Później weszło to AI, to wszystko rozsypało, wysypało te wszystkie karty na stole i powiedziałem nie, to już w tej chwili się sal gry to nie wygra, więc odpuściłem sobie po prostu.
3: Tu teraz jesteśmy przy Pałacu Kultury pod Złotymi Tarasami, ale zdarza mi się grać bliżej Patelni, grałem też nad Wisłą na bulwarach przy tej nowej wkładce, więc poznałem parę ciekawych osób.
2: Innych grajków też? Czy?
3: Też. Chociaż jakoś... nie wiem, jak to pociągnąć dalej tą myśl, ale tak, nawet może nie tyle, żebyśmy się jakoś zaprzyjaźnili, ale rozpoznaję też te same osoby, jak w ogóle w ostatnich latach, to zauważyłem, że znacznie więcej takich osób jest w Warszawie. Kiedyś, jeszcze jak po tym liceum, po tym konkursie, o którym wspomniałem, jak próbowałem wychodzić grać, to było... łatwiej znaleźć miejsce, że tak powiem.
2: No właśnie, wy walczycie trochę o miejsce, co?
3: Trochę tak. No, kiedy byłem ostatnio? Dzisiaj mamy wtorek, w niedzielę, albo w sobotę byłem, nie pamiętam. Nie, w niedzielę byłem i godzinę szukałem miejsca. Najpierw pojechałem na Stare Miasto, to znaczy Krakowskie Przedmieście, i tam w stronę Krakowskie Przedmieście, w stronę Starego Miasta, i przeszedłem tą trasę tam i z powrotem, aż w końcu przyszedłem pod Pałac Kultury, to jest od strony Placu Defilad.
0: Wie pani, najprzyjemniejsze momenty to zdarzają się wtedy, kiedy dzieci tańczą. I ja czuję, że po prostu serce mi mało z głowy nie wyskoczy, bo to są wspaniałe rzeczy. I to, kiedy ludzie bardzo miło reagują, to też jest naprawdę fajne, nie? I mam poczucie, że nie robię tego na zasadzie żebraniny, tylko ja żyję tak jak ksiądz, z datków.
2: Wziąłem sobie nawet stojak na nuty, ale nie wiem, czy się przyda.
4: Pełna profeska.
2: No, nuty, tekst. Tam i tu przesadziłam, bo czegoś zbieramy. Ja nie mam.
1: Ktoś podszedł do mnie, człowiek około 30-35 lat, to było też 10 lat temu, podszedł do mnie, że tak powiem, kolokwialnie nabuzowany pod tytułem dawaj zegarek. I pomyślałem sobie, nie no, w tym czasie, w tych latach, tak, zegarek, to pomyślałem sobie 20 lat wcześniej, to może to miało jakąś większą wartość, a teraz, no i tak po prostu zachowałem taki stoicki spokój, popatrzyłem na człowieka i w pewnym momencie widziałem, że chyba para z niego zeszła i później odpowiedział, żartuję. A ja, ja pamiętam, jeszcze powiedziałem, a widzisz, że kamera na ciebie patrzy z góry? Także miałem bardzo pozytywne takie zdarzenia, które aż dodają energii tym, co się robi, że to jest taki mentalny jakby energetyk do tego, że człowiek jest w właściwym miejscu i robi coś właściwego, coś fajnego dla ludzi, nie tylko dla siebie.
2: Raz. O, no, może za głos? Zobaczmy.
3: Na pewnym etapie swojego życia uczyłem się grać na skrzypcach. Prawie 2 lata, podejrzewam. No i w liceum wziąłem udział w takim konkursie piosenki angielskiej, gdzie jeszcze nie grałem wtedy na gitarze, kolega mnie akompaniował, Tomka pozdrawiam. Zaśpiewałem Baby One More Time na tym szkolnym festiwalu i od tamtej pory jakoś to się mnie trzymam mniej lub bardziej. Zacząłem nagrywać tam na YouTube'a, wrzuciłem parę nagrań.
2: No ale YouTube to jednak jest ta bariera ekranowa, a tutaj wychodzisz, jesteś twarzą w twarz z przechodniami. Czy to nie było jakieś trudne na początku, żeby się tak oswoić z zupełnie inną publicznością niż ta jednak w internecie?
3: Tak, jak najbardziej. Tym bardziej, że ja bardzo krytycznie podchodziłem na początku. Jeśli zrobię nawet minimalny błąd, to już czułem, że mnie to zdyskwalifikuje. A z czasem mam też takie podejście, że jednak każdy ma swoje plany. Ktoś może się gdzieś śpieszyć i nie daje tyle wagi moim błędom, bo ktoś może w ogóle ich nie, po pierwsze, nie zauważyć, nie usłyszeć, w ogóle kogoś może to nie interesować. Więc bardziej paradoksalnie robię to dla siebie, ale też dla tych momentów, gdzie raz na jakiś czas jednak ktoś się zatrzyma. Widać, że jakoś go to pochłonie, mój śpiew i granie. I ktoś go wyrwie z tej rutyny codziennej i też mi powie miłe słowa, to jednak też potwierdza, że jakby to, co robię, ma sens, dlatego staram się częściej wychodzić i grać.
2: A przypominasz sobie właśnie jakieś takie momenty, że ktoś do ciebie podszedł, coś ci powiedział, coś ci utkwiło w pamięci?
3: Miałem taką sytuację rok temu, że poprosił mnie pan, który był na wózku. Opowiadał, że brał udział w jakiejś wojnie, nie przypominam sobie dokładnie teraz w jakiej, ale jakby poprosił mnie, żebym zagrał jakąś polską piosenkę, tak dość improwizacyjnie zagrałem wtedy zegarmistrza purpurowego. Nawet nie pamiętam, czy on mi powiedział coś, ale jakby ta jego reakcja i ten moment, który słuchał szczerze i był uśmiechnięty, jakoś tak został mi w pamięci, bo jednak różne rzeczy się zdarzają. Czasem ktoś pijany przyjdzie, przeszkodzi, powie jakieś głupoty, to takie rzeczy nie zostają na dłużej, a tam wtedy to było takie... No zostało to w głowie.
2: No, wracasz do tego.
3: Tak.

0: Nie jest to moje główne źródło zarobku, ale wiadomo, jakby wszystkie ceny idą w górę, obecna sytuacja też na świecie jest dość niepewna, więc jednak pozwala to trochę, w cudzysłowie, dorobić, ale to jest bardzo niestałe, w sensie to nie mam pewności, czy jak wyjdę tak jak dzisiaj, czy na pewno coś zarobię, no bo to nie ode mnie zależy, ale to nie jest pierwsza rzecz, dla której jakby najważniejsze jest to, żeby jednak sprawdzić siebie też, zapisać się może na jakichś stronach historii, chociaż to może trochę wygórowane wyobrażenie, ale jednak no, te momenty, gdzie ludzie zatrzymują się i widzę, że są autentycznie zadowoleni, no to mnie to też napawa szczęściem po prostu.
1: No dobra, ogólna obserwacja, ludzie wrzucają jak znają numer. Nieważne, czy jest ładne, czy nieładne. Ważne, że znają i wtedy wrzucają.
2: Zawsze z samego rana budzę się pełen energii. Z tą energią w moim wieku bywa różnie. Dobry. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. W moim wieku gdzieś tak w okolicach 12-1 godziny widać, że ta energia troszeczkę jest zniżkowa. To z wiekiem odczuwam coraz bardziej, czyli kiedyś tej energii było pod korek, a teraz trzeba dobrze tą energią dysponować, żeby jej starczyło, bo jakby nie było to, co robię, to też jest pewna forma takiej kreacji fizycznej, więc zdarza się, że przychodzę do domu, nie jestem w stanie nawet ręki podnieść.
1: No, też siedzi pan na małym krzesełku, sama pozycja przez kilka godzin jest dosyć mocno obciążająca,
2: jest,
1: pewnie jakieś przerwy po prostu, tak?
2: Czasami wymuszone przerwy, inaczej, fizjologia wymusza przerwy i cieszę się, że właśnie tak jesteśmy skonstruowani, że mogę sobie tą przerwę zrobić, a celowo czasami wywołuję sobie przerwę pod tytułem, że z jakąś miłą, sympatyczną, starszą panią rozmawiam, zamienię kilka słów i mogę sobie na chwilę odpocząć od muzyki, ręce odpoczywają, ja mogę sobie kilka słów wymienić, spostrzeżeń jakichś. I taka praca na powietrzu też pozwala mieć kontakt z ludźmi, prawda? Nie jest to typowa praca w zamknięciu, bez dostępu do ludzi z zewnątrz. To mnie to całkiem odpowiada, bo to daje taką równowagę, taki konstans.

0: Kubricka może zweryfikować, no. To, no nie ma co się oszukiwać, tak? Ale no ja na przykład długo się bałem wychodzić, grać tak, jak teraz wychodzę. W miarę to okej, wychodzi w miarę spontanicznie, w miarę lekko, ale kilka wyjść się bałem, nie? Że ktoś podejdzie, będzie coś chciał. No ale z czasem to już wychodzi w praniu, no. W sensie nikt mi krzywdy nie zrobił na razie, mam nadzieję, że nie zrobi.
1: Ale ktoś krytycznie podszedł i jakoś cię skrytykował kiedyś, kiedykolwiek, czy raczej?
0: Coś tam, ale te takie osoby krytyczne właśnie przyjdą, powiedzą, co myślą i pójdą. I okay. To później może być 10 razy innych 10 razy więcej innych osób, którym to zrobiło dzień bardziej pozytywnym, także...
1: No ty na pewno zrobiłeś mi bardzo pozytywny dzień, a raczej wieczór. Znasz Fixiu?
0: Fix You, Coldplay?
1: No.
0: Jest. Znaczy, mogę spróbować. Nie grałem tego, nie przećwiczyłem, ale mogę zaimprowizować.
1: A, okej, okay, to znajdziesz tutaj.
0: Kurde, to ja mam taką... Ja,

0: Jesteśmy przy rondzie Wiatraczna, no tutaj dosyć hałaśliwie i z każdej strony nas objeżdżają samochody, ale podejrzewam, że to nie jedyne miejsce, gdzie można pana spotkać.
1: Nie, zdecydowanie nie, ja mam tych miejsc więcej. Tutaj mam bardziej takie ulubione, ale więcej jest takich miejsc, bo...
0: A dlaczego to jest ulubione? Jesteśmy na Grochowie, na Pradze Południe. Raczej ludzie źle kojarzą te miejsca.
1: Ale może dlatego, że Grochów ma taką swoją specyfikę. Na przykład tak samo jak z tego czasu grałem na Pradze Północ, przy przejściu, przy bazarze Różyckiego. Tam była bardzo, bardzo fajna akustyka na dole, więc ja tam kiedyś bardzo lubiłem grać, dopóki nie zmieniła się specyfika na górze. Że ludzie zaczęli przychodzić górą,
0: A nie dołem,
1: tak. Wszystkiego dobrego.
2: Zabijańca z serem.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. I kiedyś tam grałem, bo tam miałem właśnie super akustykę związaną z tymi ścianami, które są na dole. Mogę się bardziej skoncentrować na jakości tego, co robię, a nie na głośności. Tutaj znowu ta specyfika miejsca wymusza jednak maksimum głośności, żeby dotrzeć do ludzi, ale na tym też właśnie cierpi jakość.
0: Często pan spotyka tutaj Mariusza?
2: Jeżeli przyjeżdżam tu po książki takie stare, przechodzone na Pragę, no to tu się gadamy sobie, rozmawiamy, nieraz gra, ale fajny człowiek.
0: Czyli lubi pan się tutaj zatrzymać, posłuchać i porozmawiać?
2: Czasami mu 2 złote położy, 5 złotych, czasami złotówkę, czasami grosz.
0: A czasami coś?
2: A jemu potrzebne są pieniądze, bo ma dzieciaka też, nie? Ile ty masz dzieci?
3: Dwójkę
2: ma, no. Mhm. No musi zarabiać, no. Ponieważ ja jestem pianistą, muzykiem emerytowanym, no to pokrewieństwo muzyczne. Muzyczne pokrewieństwo, tak.
0: Ile dziennie można zarobić, grając, śpiewając na ulicy?
1: Powiem tak, najmniej zarobiłem w ciągu godziny zarobiłem całe 2 złote. Ale trafiło mi się kiedyś, że od jednej osoby miałem, ale na tyle lat to mi się trafiło, że miałem 200.
0: Ale taka dniówka, powiedzmy, średnia?
1: Średnia dniówka? Przy 8 godzinach? No myślę, że do 100 można dociągnąć. Do 100.

ja jestem muzykiem w ogóle z kształcenia i z zawodu. Były takie okresy, że w ogóle nie grałem, także nie, ja nie jestem muzykiem, który idzie na próbę, po czym idzie na obiadek w Teatrze Wielkim, a wieczorem ma spektakl albo nie ma. Jakby zawsze trzymałem się z daleka od takich sytuacji i myślę, że takie uzależnienie muzyków od sponsora państwowego czy prywatnego, to powoduje opinię, że muzycy to są sprzedajne osoby. Bo tak naprawdę jest, ponieważ

0: nieprzewidywalny. Bo jeżeli człowiek jest sam, szczególnie facet, no to jeden dzień jest lepszy, drugi jest gorszy i w zasadzie nie ma się co przejmować. Jeżeli traktujemy to w miarę poważnie, to jak mamy lepszy dzień, to sobie odkładamy na gorszy dzień, prawda? I zostawiamy sobie tą pulę, bo dzisiaj może być lepszy, a jutro będzie totalnie dramatyczny i w tym momencie mamy z poprzedniego dnia odłożone, prawda? Ale jeżeli się ma rodzinę, no to już trzeba to wszystko jakoś tak inaczej kalkulować, żeby nie utonąć.
1: Ale to był taki moment, że już ta gitara została odwieszona?
0: Kilkakrotnie albo nawet kilkunastokrotnie. Tylko że cały czas walczę o to, żeby mimo wszystko jak najdłużej robić to, co lubię, bo jakby nie było, lubię to, co robię.
1: I jakie były to zajęcia, te które zastępowały gitarę?
0: Zajęcia? Raz miałem powrót do zawodu, bo ja swego czasu pracowałem w hutnictwie kilkanaście lat. Jakiś czas temu też miałem powrót do hutnictwa, tylko tutaj, na kilka miesięcy raptem, ale że ja jestem taki trochę niesforny. Jeszcze mi to trochę zostało, więc nie przedłużono mi umowy. Być może dlatego, że byłem troszeczkę odszczekany.
1: Okay.
0: No, może gdzieś podświadomie nie chciałem kontynuować tej pracy, bo dla mnie to troszeczkę było jakby więzienie. Przy tym, co lubię, a przy tym, co muszę. Więc może podświadomie ja to sabotowałem to miejsce, w którym byłem i może nawet podświadomie się później cieszyłem, że tak się stało, jak się stało. Więc bo ja pomyślałem sobie, że ja mam i tak alternatywę i nie muszę, za przeproszeniem, nie będę mówił brzydkich słów, w każdym razie nie muszę kłaniać się tam, gdzie nie muszę i przed kim nie muszę, żeby mówić to, co dla kogoś będzie zadowalające, a dla mnie nie będzie zgodne z moim wnętrzem.
1: Jakieś dziecko się poczuje, jak grasz.
2: Jak
1: fajne momenty.
2: Jak ty śpiewasz.
3: Nie. Zdarzało, miałem chyba jedną taką sytuację, że jakby przyszła do mnie policja i powiedzieć, że właśnie, że zostałem zgłoszony. To bardziej musi wyjść z inicjatywy kogoś, komu to będzie przeszkadzać.
1: A czyli ktoś ciebie zgłosił, a nie do ciebie podeszli dlatego, tak?
3: Tak, że zostałem jakby zgłoszony na policję, mimo tego, że to trochę dziwne, bo to było przy Wiśle, dosłownie. Tam jeszcze jest cały park. No, być może ten dźwięk się tak niósł, że w blokach, bo tam są dalej za Centrum Nauki Kopernik, tam jest taki park, jeszcze jest ulica i dopiero są bloki. Widocznie komuś to musiało bardzo przeszkadzać, no ale została mi zwrócona uwaga i dokończyłem tam, nie wiem, piosenkę jedną czy dwie.
1: Czyli mandatu nie było?
3: Nie. Ja też staram się nie robić problemów, tak? Jak ktoś mi zwróci uwagę, że przeszkadzam, no to co najwyżej pójdę sobie gdzieś indziej, no bo albo po prostu już pójdę do domu.
0: A propos właśnie ludzi, którzy są uprawnieni do wydawania mandatów, to wśród nich zdarzali się ludzie. Zdarzył mi się na przykład człowiek mundurowy, który przeszedł i powiedział do mnie na przykład takie słowo: proszę mi śpiewać głośniej, bo będzie upomnienie. I to było dla mnie bardzo przyjemne i bardzo sympatyczne. A zdarzyło mi się też lata do tyłu, że dwóch policjantów chciało mi wlepić mandat 500 zł. I to za żebranie. Mówię, na czym polega to moje żebranie? Jeżeli bym żebrał, to położyłbym sobie czapkę czy kubek i nie robiłbym nic. Nie robiłbym kompletnie nic, czekałbym, aż mi narzucali pieniądze ludzie pieniędzy. A jeżeli coś robię, to wydaje mi się, że jakąś ludziom wartość od siebie daje. A poza tym nie łapię ludzi, nie zasłaniam się dziećmi czy jakimiś innymi pupilami, które sobie stawiam obok siebie czy sadzam. No po prostu ja staram się być jak najbardziej przeźroczysty i jak najbardziej rzeczywisty w tym, co robię. Jeżeli mam jakiś zwrot od ludzi, to żeby to że ja staram się być maksymalnie uczciwy, ale jeżeli ludzie tą uczciwość zauważą we mnie autentyczność, to w jakiś tam sposób to docenią, a jeżeli nie, to mają do tego prawo, prawda? Jeden czuje taką potrzebę, drugi nie. Jednemu się to podoba, drugiemu nie.
2: To nie jest grajek, tylko pracownik zarabia.
1: No tak, oczywiście.
2: Na grajku może pani mówić tych disco polo.
1: Okej. Okay. To może muzyk. Tak?
2: Byłem w zarządzie głównym w Warszawie muzyków 5 lat. Wie pan, ja byłem znanym pianistą w Warszawie i gdzie indziej.
4: Cześć, jestem Roman. Gram na gitarze dla ludzi.
1: A jak się w ogóle czujesz po takim graniu ulicznym?
4: Nawet fajnie. Takie obycie trochę z widownią.

Trochę też poczucie, że się umie grać. Jednak tak jak grałem, wydawało mi się, że dobrze to było zagrane. Więc nawet pozytywny odbiór ludzi, tak jak przychodzili, to uśmiechali się, więc to było też fajne, że można dać pozytywne wibracje odbiorcom, także in plus. Aha.

0: Ale to jestem ciekawa. W takim razie, czy jak ja mówię graje kuliczne, to czuć jakąś obrazę, bo ja nieświadomie, tak? Bo tak...
1: Ja przyzwyczaiłem się do bardzo różnych określeń i generalnie mnie to mocno nie dotyka, dlatego że określeń jest bardzo, bardzo dużo i tych bardziej celnych i mniej celnych, a ja jakby to powiedzieć, mniej się koncentruję na tym, jak mnie ludzie nazywają, bardziej koncentruję się na przyjemności, którą czerpię z tego, co robię i co staram się dawać ludziom od siebie. I to jest najważniejsze.
2: I właśnie za takie podejście muzycy z ulicy mają moją ogromną sympatię i szacunek. Może po wysłuchaniu tej edycji Polski na Ucho i reportażu Oliwii spojrzycie na takich artystów przychylnym okiem, jeśli wcześniej byli wam raczej obojętni? Uliczni grajkowie, jak słyszeliście, to zarówno profesjonalni muzycy, studenci akademii muzycznych oraz amatorzy. Ich praca na ulicy także podlega pewnym regulacjom. W niektórych miastach, takich jak Gdańsk, Warszawa, Wrocław czy Kraków, granie na ulicy, szczególnie w centrum, wymaga zgody lokalnego zarządu dróg i zieleni albo urzędu miasta. Władze, uważam, że słusznie, narzucają pewne obostrzenia. Zakazują na przykład używania wzmacniaczy dźwięku, występów w nocy i też świcie oraz wymóg przemieszczania się. Artyści uliczni nie mogą też tarasować chodników. W Gdańsku zazwyczaj wydawane są 2-3 pozwolenia na występy na jedną ulicę. W Krakowie ze względu na bardzo dużą liczbę chętnych artystów wprowadza się ograniczenia dotyczące ich obecności na rynku głównym. Nierzadko dochodzi do konfliktów ze strażą miejską lub policją, jeśli występy są zbyt głośne, a artyści zbyt natarczywi. W tym środowisku są wysokiej klasy muzycy, ale są też i tacy, którzy z ulicznymi występami nie powinni mieć nic wspólnego. To na szczęście zdecydowana mniejszość, a ulica zwykle szybko weryfikuje, kto ma talent muzyczny, a kto powinien pomyśleć o zdecydowanie innym zajęciu. Ta edycja podcastu to był nasz ukłon w stronę ciężko i uczciwie pracujących artystów, których czasem mijamy na ulicy. To była Polska na Ucho. Michał Poklękowski. Do usłyszenia i do zobaczenia przy okazji kolejnej historii, którą wam opowiemy.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Mateusza. Cześć Mateo.
2: Cześć.
1: Ile ty masz lat, bo brzmisz jak mało lat?
2: 27.
1: Proszę, gratuluję młodego głosu. W jakim wieku jest twoja żona Martyna?
2: 27.
1: Poznali się na studiach, w szkole?
2: W szkole jeszcze, w gimnazjum.
1: Tak myślałem. Co zwróciło twoją uwagę na Martynę, że się sobie wyczesał z reszty kobiet?
2: Tak naprawdę to ona na mnie zwróciła uwagę. Pierwsza klasa, gimnazjum.
1: Czyli to ona ciebie poderwała? Jak to wyglądało? Przychodziła, zaczepiała, kanapki ci dawała?
2: Ja twierdzę, że to było w sklepie na dziale. Spotkaliśmy się, ja ją wtedy pierwszy raz zobaczyłem, a ona twierdzi, że u szkolnej pielęgniarki.
1: Co dalej?
2: To tam mieszkaliśmy razem. Jak skończyliśmy 18 lat, wyprowadziliśmy się. Po paru latach, po 3-4 latach, mieliśmy ślub.
1: Dzieci są?
2: Dwójka chłopaków, 2 i 5, Alan i Kacper.
1: To teraz przejdźmy do sytuacji, która spowodowała, że dziewczyna od 1,5 miesiąca nie chce cię przytulać, być dla ciebie miła, kochana i nie spełnia obowiązków małżeńskich.
2: Generalnie jest tak. 1,5 miesiąca temu zupełnym przypadkiem spotkałem koleżankę. Nie rozmawiałem 10 lat, nie utrzymywałem żadnych kontaktów. Zupełny przypadek. 5 minut porozmawialiśmy, gadka szmatka. Mówię, dobra, to uciekam. Nie rzuciła, to spotkamy się. Musimy się spotkać któregoś dnia na kawie. Okej. Temat się rozszedł. 2-3 dni później wracałem od rodziców. Ja wiem, że niedaleko pracowała. Przypomniałem sobie o tym, zajechałem do sklepu, kupiłem kawę, porozmawialiśmy 5 minut, później chwilę popisaliśmy, dosłownie było tego 2-3 rozmowy o głupotach. Ja wyskoczyłem z tekstem żartobliwie, że muszę się z nią któregoś dnia umówić na randkę. Coś takiego napisałem, już nie pamiętam w tej chwili. I od tamtej pory jest jedna wielka awantura o to wszystko. Było wyrzucanie z domu, były non-stop kłótnie są o to, o cokolwiek nie powiem, chociażby nawet wczoraj. Głupia rzecz. Rozmawialiśmy o jakiejś piżamie. Ja powiedziałem, że piżama w jednorożce. Ona to zauważyła, że ta dziewczyna 3 dni temu zupełnym przypadkiem chodziła w piżamie w jednorożce.
1: I kolejny, aha, zbieg niefortunnych okoliczności, że ci przerwę. Mateusz, powiedz mi, czy to była ta dziewczyna, która również kręciła się przy tobie w gimnazjum?
2: Jak my mieliśmy tam szturki po 14-15 lat, to ja z nią nawet chodziłem przez tydzień czasu.
1: Aha, czyli jest taka nostalgia, taki romantyzm wspomnieniowy, bym powiedział.
2: To samo twierdzi moja żona. Mówię, ja nie zrobiłem nic totalnie złego, co mogłem sobie zarzucić, że tak jak ona twierdzi i wmawia mi cały czas, że to jest zdrada, że ja już ją zdradziłem i robię to prosto. Masakra.
1: Zdradziłeś się i ją, spotykając się z nią na kawie, do czegoś doszło? Szczerze.
2: Nigdy. Na własne dzieciaki mogę przysiąc.
1: Okej, czyli flirtowałeś, czy napisałeś jej, że ją kochasz? Poszedł taki SMS,
2: nie,
1: bądź
2: nic
1: jakaś...
2: Nic z tych rzeczy. Ona twierdzi, że ja już ją zdradziłem, wystarczy, że ja tam pojechałem.
1: Ej, Mateusz, a może by zdradzić?
2: Nie, ma takiej opcji.
1: Oj, dziewczyny. Znam temat, dodasz coś poza anteną, czas się wyczerpał. Nie kumam, nie rozumiem. Martyno, kochaj, nie wygłupiaj się, dorastaj szybciutko. Jeśli on mówi prawdę, głupio wyglądasz. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM. What is

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Ojej, czy ja rozmawiam z Martyną, bo głosik taki jakby dziecko odebrało.
1: Tak. Słucham.
2: A to przepraszam, Martyno. Paweł z Radio Vox FM z tej strony. Masz głos 16, no może 15-latki, więc pomyślałem sobie...
1: Nie.
2: Pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że kojarzysz Pawelca.
1: Tak, dokładnie.
2: Po 18 roku życia, ty niedowiarku, zamieszkaliście ze sobą z miłości, przypomnę. Gimnazjum, pierwsza klasa, nie on ciebie, a ty jego sobie poderwałaś. Tak cię kręcił.
1: O Boże.
2: Tak go trzymałaś, że macie dwóch synów. Piękna różnica wieku, 2 i 5.
1: Dokładnie.
2: Chodziliście ze sobą 11 lat. Zamieszkaliście szybko, bo cię nigdy nie zdradził. Teraz będzie ten moment, w którym twoim zdaniem on popełnił faux pas. Moim zdaniem to ty popełniasz, Martyna, i zaraz ci to wyjaśnię. Wpadli na siebie zupełnie przypadkiem ci, którzy byli parą przez tydzień, kiedy jeszcze ciebie nie było w gimnazjum, ale ona nie była w jego typie, więc szybciutko ją zostawił. Spotkali się jako dorośli ludzie, a ona zaproponowała, żeby wypić kawę. Pewnie ci o tym nie powiedział, znając twój stosunek do takich sytuacji, nie chciał puku krzyku. I nagle, nie wiadomo dlaczego, wkładasz mu rzeczy, okradając swój związek małżeński, takie rzeczy, których w ogóle nie zrobił. Że to jest początek końca, że to jest dowód na to, że on jest zdrajcą, że wszyscy faceci tacy są... Ty nie zauważasz, Martyna, że masz wyjątkowego zawodnika? Faceci...
1: No pierwszy raz się stała taka sytuacja, więc to dla mnie też jest zupełna nowość.
2: Ale ty uważasz, że to jest znaczy, coś nie...
1: Nie jest to taka zdrada życielesna, ale to jest według mnie taka, no już naruszenie po prostu takiej, taka zdrada, no niecielesna, tak? Ale już no wypisywanie takich różnych rzeczy, no też jest to przykre.
2: Ojejku, ale faceci flirtują i bardzo dobrze, że tak, a nie, że się spotykają
1: tak,
2: na lewo i na
1: ja
2: prawo.
1: Ale coś takiego, to było zupełnie dużo gorzej.
2: On cierpi, że jest rozliczany za coś, czego nie zrobił. Namawiałem go, żeby cię zdradził. No, żeby się zgadzało, żeby wyszło na to, że masz rację, że o prawdzie mówimy, tak? Bo na razie to broni jakiegoś kłamstwa, zupełnie niepotrzebnego. Widzę, co się dzieje. Ty tracisz wiarę w to, że mówisz, że on cię okrada z poczucia bezpieczeństwa. To nieprawda. Ty się okradasz. Proszę, zdejmij mu trochę tego z głowy.
1: No i po prostu ten problem, że tak jakby w każdym słowie, w każdym zdaniu, w każdym zachowaniu doszukuje się takich, może nie to, że na siłę, ale po prostu mam już takie, nie wiem, swoje domysły. To jest po prostu, wydaje mi się, takie najbardziej uczciwe w tym wszystkim.
2: Dokładnie.
1: Ale
2: ty...
1: ja nie prowokuję nikogo i ja się nie proszę o to, żeby...
2: On też nie prowokuje. To ona spotkała
1: nie,
2: jego...
1: Nie, sam się prosił o to, że wypisywał.
2: Ale on ją zaprosił na tą kawę?
1: Ale pojechał. On...
2: Boże, kochany. Beznadziejny przypadek. Uważam, że w złym to nie było niepowiedzenie tobie tego. Bo ja bym powiedział, jadę do niej do pracy, kupię kawę, żeby nie było tak, że to wygląda jak randka. Nigdzie się nie spotkali, to nie była kawa w kawiarni nawet, nie wiesz o tym. No, a potem ona coś do niego napisała, on do niej. No niech mają. Z tego się nie strzela, ani ognia z tego nie będzie. Dzieci też. Błagam cię na kolanach, żebyście się przestali już kłócić i zostawili to. Ja ci zadam pytanie, czy ty kochasz Mateusza, czy go rzucasz? W sensie, bo chcesz...
1: Nie, no pewnie, że go kocham.
3: Jestem?
1: No weź.
3: Dobrze wiesz, tłumaczyłem ci to setki razy. Szybciej by mi wszystko pousychało, odpadało i nie wiem co najgorszego, jeżeli miałbym cokolwiek zrobić. To co zrobiłem, czyli odpisywałem, było największym błędem, doskonale o tym wiesz, że cię kocham, ciebie, chłopaków i dobrze wiesz, że nic bym nigdy nie zrobił. I nie chciałbym tego utracić. I chociażby się waliło, paliło, będę starał się, żebyś zapomniała tej całej sytuacji. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale postaram się, żebyś nie musiała nigdy więcej czegoś
2: przeżywać.
1: Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Nie wiem,
2: co... Niech żyje miłość! Już od kilku dni nie mogę sobie krzyknąć tego w programie Kochaj albo rzucaj. Trzymajcie się, pa!
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy, widzenia.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
1: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii, i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka. Aha. Że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
0: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis z Fundacji.
2: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
0: Badanie obejmowało mieszkańców powiatu białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
3: To jest przede wszystkim projekt profilaktyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, po pierwsze, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami, to są zarówno kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji, a także kwestia tego, że jednak mimo wszystko urzędnicy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerami, zdecydowały o tym, że podjęliśmy starania i działania, żeby pozyskać dofinansowanie profilaktyczne, które właśnie w tym aspekcie będzie zabezpieczeniem dla naszych pracowników. I to trzeba w tym momencie na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, że jest to program profilaktyczny, a po drugie, że on jest dofinansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość tego projektu to 300 tysięcy, 254 tysiące udało się pozyskać z Unii Europejskiej, konkretnie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, bo praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i z godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także, co bardzo ważne, na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych. Ale tak jak wspomniałam, to jest tylko jeden z elementów tego projektu. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. I pierwsze treningi z użyciem i mat, i gogli odbyły się i spotkały się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem naszych pracowników. Bardzo istotne jest to, że ten sprzęt nie zniknie wraz z okresem trwania projektu. On tu w urzędzie zostanie i nawet po okresie realizacji tego projektu będzie mógł być wykorzystywany przez naszych pracowników. Najważniejsze jest jednak to, że projekt nie jest o matach, projekt nie jest o goglach. To jest projekt o pracownikach urzędu, pracownikach administracji publicznej, ich codziennym funkcjonowaniu. I chodzi o to przede wszystkim, żeby ci pracownicy mieli wiedzę, jak rozpoznać te pierwsze symptomy przeciążenia, wypalenia, jak sobie z tymi problemami radzić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli możliwość choćby krótkiej, kilkunastominutowej regeneracji w czasie pracy i ten projekt to umożliwia zarówno w kontekście wykładów merytorycznych, jak i wykorzystania sprzętu. Szanowni Państwo, praca w urzędzie to praca, która zwykle wiąże się z kilkunastoletnim stażem pracy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma pracowników, którzy nie czują się zmęczeni, wypaleni, obciążeni. W związku z tym są to naturalne reakcje urzędników, naturalne pytania o to, żeby próbować w jakikolwiek sposób realizować działania profilaktyczne w tym zakresie i potrzeba realizacji tego projektu wprost wyszła od pracowników urzędu.
0: Temperatura spada, co sprzyja przeziębieniom. Aby uniknąć infekcji, warto zadbać o swoją odporność, a w tym może pomóc nam dobrze zbilansowana dieta, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
4: Powinna być różnorodna, powinna zawierać właśnie, tak jak już powiedziałam, mikro, makroskładniki, witaminy, bioflawonoidy. Powinna zawierać nasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu chociażby nerwowego, tak? Do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Jest to wszystko niezwykle istotne. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie w jelitach. Mamy oczywiście produkty, które składają się z wielu cukrów i są to kasze, tak? Kasza jest bardzo dobrym takim zamiennikiem, źródłem węglowodanów. Mamy orzechy, które są świetnym zamiennikiem słodyczy, czy owoce suszone nawet, tak? To są bardzo dobre zamienniki zwykłego cukru. My nie potrzebujemy tak dużo cukru, ponieważ nasz organizm magazynuje sobie w wątrobie w postaci glikogenu cukier i jeżeli jest potrzebne do jakichkolwiek procesów, to organizm sobie sam z tej wątroby ten cukier weźmie. Także my nie musimy dodawać jeszcze tego przetworzonego cukru rafinowanego sobie do diety. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam, należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, całym organizmie. A to jest już wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak po prostu suplementować tran z wątroby dorsza, o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikro-makroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega. Blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom.
0: Warto również pamiętać o suplementacji witaminy D w okresie jesienno-zimowym, a napoje gazowane zamienić na wodę. To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hackiwatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Vos, organizatorka.
5: Hackiwaton to tak naprawdę nazwa własna hackatonu. Hackatony to jest forma wydarzenia, tak jak na przykład mamy konferencje, mamy jakieś sympozja, to hackaton jest właśnie taką formą wydarzenia. Czym się wyróżnia? No przede wszystkim tym, że podczas hackatonu dochodzi do takiej bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy mentorami, jury, a uczestnikami. Hackatony też mają za zadanie rozwiązać jakieś realne problemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o hackatonie, że kojarzony jest z hakowaniem de facto, tak hackathon nie jest tylko i wyłącznie dla programistów. W hackathonie mogą brać udział też artyści, graficy, ludzie otoczenia biznesu, z tego względu, że hackathony mają taki troszeczkę charakter konkursowy, startupowy, zbierają się zespoły, tak? My przygotowujemy wyzwania, oczywiście w danej tematyce, i wtedy te zespoły wybierają sobie któreś z tych wyzwań i przez 24 godziny muszą znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Czyli to jest na przykład zaprogramowanie jakiejś aplikacji, czy jakiegoś systemu operacyjnego, tak? Natomiast tutaj nie chodzi też o to, żeby to było gotowe rozwiązanie, bo jeżeli mówimy tutaj o startupie, to chodzi o to, że te zespoły muszą przedstawić później przed jury 7 slajdów takiej prezentacji tego, tak? A więc to jest troszeczkę jak taki biznesplan nawet, tak? W jaki sposób chcieliby zaimplementować dane rozwiązanie. I to pozwala właśnie tak naprawdę każdemu zainteresowanemu nowymi technologiami, innowacjami zaangażować się, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, tak, nie trzeba być programistą, bo tutaj wiedza taka marketingowa, wiedza biznesowa też jest ważna.
6: Czyli tu z każdych tak naprawdę obszarów każdy może uczestniczyć i każdy wniesie coś od siebie.
5: Tak, dokładnie. Z tego względu, że jeżeli mamy przykładowo zespół 6-osobowy, tak, powiedzmy w takim zespole są 2 osoby, które zajmują się programowaniem de facto. Tak na przykład inne osoby właśnie zajmują się, powiedzmy, nie wiem, marketingiem, grafiką albo właśnie takim podejściem biznesowym bardziej, no to wtedy oni razem właśnie łączą siły. To też pozwala uczestnikom fajnie współpracować, szerzej spojrzeć na dany problem. No i wtedy rzeczywiście te rozwiązania mają realne szanse, żeby można je było wdrożyć.
6: A proszę powiedzieć, co w takim razie czeka uczestników tej edycji, do której już zapisy trwają?
5: Tak, w tym roku stawiamy na dual use, czyli technologię podwójnego zastosowania. Z tego względu, że no wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, a więc no to bezpieczeństwo cywilne jest bardzo ważne. Dlatego przy wykorzystaniu tych technologii nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego tylko i wyłącznie z poziomu państwowego, ale też i cywilnego, tak? Bo właśnie tutaj przy dual use chodzi o to, że nawet tacy normalni ludzie, tak, też będą mogli wykorzystywać te rozwiązania, które się pojawią.
6: Tu pani wspomniała wcześniej o aplikacji mobilnej. Czy to stricte musi być aplikacja, czy może być też inne narzędzie?
5: Oczywiście, to może być inne narzędzie. Bardzo często na hackathonach zdarza się, że uczestnicy przynoszą nawet drukarki 3D, czasem prototypują nawet jakieś urządzenia, tak? Tak więc tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń na pomysły. To mogę taką dygresję wtrącić. Ja też brałam udział w hackathonie jako uczestniczka, gdzie ja też nie jestem przecież ani programistką, nie znam się kompletnie, nie jestem inżynierem, gdzie nasze rozwiązanie tak naprawdę w ogóle nie dotyczyło prototypowania i tak dalej. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny pomysł. Także nawet bez takich umiejętności też można zrobić coś fajnego.
6: No i właśnie tutaj pani prezes wspomniała przede wszystkim o tym, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co to ma być, ale czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
5: Tak, biorąc pod uwagę, że wydarzenie dotyczy poważnych tematów mimo wszystko, tak w tym roku stawiamy na osoby pełnoletnie. Zależy nam, żeby to byli uczestnicy, którzy też będą wchodzić na rynek pracy. A więc powiedzmy uczniowie klas maturalnych, właśnie szkół branżowych, techników. Bardzo fajnie, jeżeli zapisaliby się też tacy uczestnicy. Już wiem, że jeden zespół taki jest zapisany. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo ogólnie młodych ludzi zainteresowanych tematem. Tak, dopuściliśmy udział 17-latków, ale po wstępnej weryfikacji, czyli my jakby oceniamy umiejętności tych 17-latków, czy rzeczywiście oni się nadają, tak? I oczywiście tutaj wszystkie zgody, to wszystko jest dostępne na naszej stronie.
0: Dziś jest ostatni dzień zapisów. Hackiwaton rusza 9 października podczas targów Expo. Kamienica Dyskurów w Radomiu zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Miejski Ośrodek Kultury i Amfiteatr w Radomiu organizował weekend z nauką. Uczestnicy mogli m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy zobaczyć prawdziwy meteoryt. Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
7: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i Amfiteatr w Radomiu. Mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
8: Powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
7: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych, poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna.
9: Tomasz Dwoliński, Polskie Towarzystwo Miejskich Astronomii, Oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
10: Tak, na przykład ten meteoryt, Campo Versiel, na górze ma oczko. Dlaczego? Dlatego, że to jest wisiorek. Bo w dzisiejszych czasach z meteorytów robi się biżuterię, broszki, pierścionki, naszyjniki, a w starożytności było to wykorzystywane do wykuwania mieczy dla królów. Dlaczego dla królów i władców? Bo to był metal od bogów z niebios, tak? A poza tym był to bardzo czysty metal i łatwo dostępny, tak?
11: A ten duży?
10: Tak, to jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
11: W tym roku?
10: Tak.
11: A jest, rzeczywiście. A o matko.
10: Może dotykać, śmiało. Śmiało.
12: Bardzo nam się podoba.
8: A co najbardziej?
12: Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu, 12-letniemu, zachęcić go może, oderwać od komputera, od telefonu.
8: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
12: Ta maszyna do układania kostki Rubika.
13: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokontrolerze, na mikrokomputerze na dobrą sprawę Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ. I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przyciski robot po zeskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach.
14: Joanna Wołczyńska-Kłytkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. No cóż, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec i też ożywiamy ludki, takie ożywiamy mazakowe ludziki, dlatego mamy jeszcze wiele, wiele innych atrakcji, zachęcamy.
15: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan? bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
8: A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło?
15: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej mnie interesuje.
8: I co podczas tych eksperymentów się działo?
15: No, córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie zachęcać dzieci do tej nauki.

0: Przed nami kolejny bardzo ciepły i słoneczny dzień. Parasol więc możecie spokojnie zostawić w domu, bo nie powinno dziś padać. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy w Radomiu i Grójcu maksymalnie 21 stopni, w Białobrzegach i Warce 19. Aura będzie zdecydowanie sprzyjać spacerom, więc korzystajcie, bo według synoptyków taka polska złota jesień utrzyma się z nami tylko do końca tygodnia. W weekend niestety możemy spodziewać się na niebie więcej chmur. Możliwe są także przelotne opady deszczu.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
2: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
1: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
0: Na

0: Autopromocja. Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przy...

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
2: Reklama.
3: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
4: Śmiertelny wypadek na ulicy Zgierskiej w Łodzi. 64-letnia kobieta zginęła na przejściu dla pieszych, potrącona przez samochód prowadzony przez strażaka będącego na służbie.
5: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
4: Mówił Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. Najbliższy czas spędzą za kratkami. Jest tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Rumunii, którzy są podejrzani o napad na jubilera w Oslo. Byli poszukiwani europejskim nakazem aresztowania. Mężczyźni uciekli z Norwegii. Promem 31 i 37-latek wpadli w Gdyni. Policja zabezpieczyła skradziony towar, w tym blisko 50 złotych łańcuszków, ale też gotówki. Alert RCB omyłkowo skierowany do innego województwa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza. Wczoraj alerty trafiły do niektórych mieszkańców Lubuskiego zamiast Lubelskiego. Przepraszamy wszystkich odbiorców za pomyłkę, niepokój i utrudnienia, które mogła spowodować, napisało RCB. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
6: Pierwsza zmiana.
7: Od rana z Vox FM.
3: Dzień dobry.
8: Cześć, 28 do 7.

0: No za każdym razem, jak słyszę tę piosenkę, czuję się jak jakiś dyrygent. Czuję się jak Piotr Rubik i czekam tylko, aż zaczniecie klaskać. No właśnie, no
1: proszę,
0: dziękuję bardzo.
1: Proszę się bardzo. Ja zupełnie inne mam wrażenia. Ja wtedy się szykuję na wojnę, pracuję, plecak pakuję.
0: To Alan Walker, Ava Max i Fade w Vox FM w rytmie hitu. To tyle z dobrych informacji, z tych gorszych to...
2: Kur... Już było dobrze! Już było dobrze!
1: A co?
3: To jak co? Toż sam przyszedłeś z tą informacją dzisiaj do studia.
1: Patałachy.
0: Paweł, no co tak nieładnie, no. No
3: Paweł, bo... w piątek po meczu z Rumunią, ty po prostu, ja widziałam te światełka nadziei w twoich oczach, że to już będzie pięknie, że ta reprezentacja się odrodziła, no a okazało się, że nie.
1: A to jest straszne, bo tak, cała Polska wie, że oni muszą wygrać, żeby coś się działo fajnego dla nas, a oni nie.
0: No ale nie, jak nie wiedzieli, no, 13 strzałów mówiłeś, że oddali, no to tak. Co, no
1: kilka
0: to...
1: bardzo celnych, nawet fajnych bram, ale nikomu tam nie udało się. Bo
3: ale to nie znaczy, że nasza reprezentacja jest coś z nią nie tak.
0: Tak, to nie jest wina, że mają betoniarka w obronie.
3: Bośnia i Hercegowina, oni po prostu mają świetnego bramkarza. No nie do pokonania, minister obrony narodowej.
1: Mamy pięknych piłkarzy, tak naprawdę świetnie grających, tylko bez Lewandowskiego to tam nie ma komu strzelać w światło bramki.
3: Jeżeli to dlatego przegraliśmy,
1: Nie wykorzystali tylu okazji, o to chodzi.
0: A nie wykorzystali sytuacji się pszczą.
1: O, dwukrotnie.
0: Ja bardziej z tym dźwiękiem...
2: Kurde, już było dobrze!
0: Chciałem odnieść do młodzieżówki.
1: A tam też.
3: No, a co, też?
1: Przegrali z Włochami.
0: Przegrała z Włochami 6-2.
1: Strasznie, nie?
3: Ale ja wiem dlaczego, bo oni nie chcieli się wychylać.
0: Ale
3: to
0: chłopaki... Chłopaki miały 9 zwycięstw na 10 meczów i nie awansowali. I teraz są szanse na baraże.
1: A to co, oni teraz odpadają? Po 20, jednym przegranym?
0: 27 punktów na 30 zdobyli.
1: Czy to jest sprawiedliwe?
0: No właśnie.
3: Nie jest.
0: Nie jest.
1: A ktoś, kto przegrał, idzie dalej?
3: A, człowiek się tylko zdenerwował o poranku.
1: W ogóle nic nie mów, wychodzę ze studia.
0: 20 minut do 7.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Rura może pęknąć.
4: Może.
3: Uważajcie.
2: W sprawie rury dzisiaj będziemy z
4: wami. Więc może się la, ale to nie chodzi o lanie wody.
2: Andrzej,
4: no jednak.
2: Andrzej zgłosił Kamilę, chciałbym ją wkręcić, że kontaktuje się z nią hydraulik, że będzie rano w celu sprawdzenia drożności.
3: Zawsze chciałem zostać hydraulikiem.
4: Ale
2: tak?
4: Tak wskoczyć do takiego domu z dekoldem.
3: Bo zawsze chciałem zawodowo łapać za kolanka.
4: Mnie to kręcą te dekolty.
3: Halo?
5: Halo, chyba jakaś pomyłka, nie wiem, kto do mnie dzwoni o tej porze?
3: Dzień dobry, Wiktor, Wróbel, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Ja do pani Kamili się dodzwoniłem, prawda?
5: Tak.
3: Pani Kamilo, ja dzwonię, bo dostaliśmy sygnał, że może być awaria hydrauliczna u państwa. Może pani sprawdzić, ma pani wodę?
5: Tak, jest woda.
3: A może pani teraz jeszcze sprawdzić, bo dostaliśmy po prostu sygnał, że zawady tam, że mogła jakaś rura pęknąć i ciśnienie może być słabe.
5: To już sprawdzam.
3: Jasne.
5: Nie, jeszcze przed chwilą był sygnał, że to jest normalnie woda.
3: Aha.
5: Nie, jest woda.
3: A może pani słuchawkę wziąć tak bliżej tej wody, ja posłucham, czy jest ciśnienie dobre?
5: Znaczy u mnie obecnie w domu jest problem z ciśnieniem od praktycznie 2 lat.
3: Aha.
5: Także ja nie widzę różnicy, żeby było dzisiaj słabsze ciśnienie. Normalnie leci tak jak... Aha. No niech pan słucha.
3: No.
5: Normalnie leci według mnie.
3: No mi się wydaje, że rzeczywiście coś słabe jest to ciśnienie. Mietek, to ciśnienie to takie rzeczywiście, nie?

0: To trzeba pojechać naprawić.
1: Wie pani co, to my może chyba przyjedziemy, wie pani, bo to tak nie brzmi za zdrowo.
0: Czy w domu ktoś będzie za godzinkę, dwie?
2: Ale skąd wy w ogóle dzwonicie?
1: Kojarzy pani radio Vox FM?
0: To ze studia.
1: To właśnie, pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: No kojarzę, komuś nie udało mnie skręcić.
3: Ale na to ciśnienie to trzeba chyba z litrem kawy przyjechać.
0: No
2: właśnie, nawet dwoma.
1: To nie brzmiało zdrowo, to nie brzmiało jak 120 na 80, zdecydowanie.
0: Masz mleko, to jestem na kawie. Jak nie masz mleka, nie jadę.
2: Oczywiście, że mleko jest i do kawy są różne rzeczy.
1: Andrzejowi możesz za pobudkę podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
2: No tak właśnie się domyślam, że to Andrzejek zrobił, no.
0: Kocha, to wiesz, dba o ciebie teraz, uważaj.
3: Ale żeby nie było, my z nagrodą dzwonimy 500 na prezent marzeń dla ciebie.
2: No, serio?
3: Serio. Ja.
0: Takie serio, serio.
2: Dzięki bardzo.
1: Miłego dnia.
2: I zapraszam na tą kawę.
1: Lecimy.
2: Pa. Dzięki bardzo, pa.
0: Buziak.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: macie? Every night!
1: Znamy! Trzy minuty do godziny siódmej. Nie można mówić o Mandarynie źle, bo na nią już i tak duży hejt spływa z powodu tańca z
2: grupą. No to jest przesympatyczna dziewczyna. Co ona winna,
1: no
2: że,
1: bo ona
2: że nie
1: umie tańczyć
2: śpiewać?
1: I dostała właśnie 40 no, w Tańcu z Gwiazdami.
2: Czad, prawda? To jest Max?
0: To powinna być wdzięczna.
1: No ta, ona jest wdzięczna, no, ale ludzie mówią...
2: Ona jest wdzięczna, bo my grając ją karmimy.
3: Pierwsza zmiana.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno. Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przy

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Ewakuowano część pacjentów w krakowskim szpitalu. Wybuchł pożar. Od tego zaczynamy. Do tragedii doszło w czasie nielegalnego wyścigu. Prokuratura ma nowe informacje po sobotnim wypadku w Nowym Sączu. Biało-czerwoni znów z porażką. Tym razem piłkarze przegrali z Bośnią i Hercegowiną.
9: Godzina 7 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Dramatyczna noc w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Tuż po północy na jednym z oddziałów na 10 piętrze wybuchł pożar. Strażacy musieli w trybie pilnym ewakuować 38 pacjentów.
10: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
8: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Jak zapewnia lecznica, nie ma zagrożenia dla pozostałych oddziałów szpitala. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy z psem na smyczy. 50-latek zginął na miejscu.
11: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
8: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. W tej sprawie zatrzymano też inną osobę, która brała udział w wyścigu.
11: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
8: Kierowca może grozić do 20 lat więzienia. Od dziś nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą dzisiaj obowiązywały. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
12: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
8: Michał Rawa, dziękujemy. W wiadomościach zaproszenie na 8. rundę Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Polska przegrywa na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. To pierwsza w historii porażka biało-czerwonych z ekipą z Bałkanów. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie są komentarze po tym meczu?
13: Kibice w większości są zawiedzeni. Kilka dni wcześniej wygraliśmy z Rumunią 6-0, więc porażka z Bośnią jest po prostu bolesna. Zasługiwaliśmy na więcej, mówi selekcjoner Jan Urban.
14: Wydaje mi się, że niezłe spotkanie żeśmy rozegrali. Zasłużyliśmy zdecydowanie na więcej.
13: Jedyny gol padł po rzucie karnym. W polu karnym rywal faulował Jan Bednarek.
14: Rzut karny dla mnie to jest... takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje.
13: W Lidze Narodów mamy 4 punkty po 4 meczach, zajmujemy 3. miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
8: Kolejne mecze w Lidze Narodów Polacy rozegrają w listopadzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Wciąż
7: dzisiaj pogoda przyjazna, jeżeli patrzeć na mapy pogodowe, bo 23 stopnie w Rzeszowie, oczywiście w najcieplejszym momencie dnia, bo na razie o poranku chłodno.
9: Ale jesteśmy przykryci kołderką, przynajmniej na południu kraju. Ta kołderka to mgła, która się pojawia.
15: I chmurki.
9: Chmurki też się będą pojawiały. Z tych chmurek deszcz z kolei na północy może się gdzieś tam pojawić, ale
7: tak
9: to przelotnie, kropnie tylko troszeczkę.
15: Ciśnienie 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Julia Hren,
9: Konrad Piwowarski,
15: Paweł Pawelec i bardzo korzystny biometr, także to będzie fajny dzień.
7: Dzień dobry.
9: 7:05.
0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: kochani Polacy.
1: O, to o nas.
0: Będę apelował.
2: 12 minut po godzinie 7 tu Radio Vox FM.
0: Apeluję, żeby się nie kłócić, a jeżeli się już kłócicie, to nie dzwońcie na policję, tylko do Pawelca się zgłaszajcie.
1: Bardzo bym prosił, pogodzi. No.
0: Jest metoda fajna?
1: Można.
2: Kochaj albo rzucaj voxfm.pl.
1: Tak. Trzeba poczekać, ale zawsze naprawdę daje z siebie wszystko.
2: No właśnie, może dlatego, że trzeba poczekać.
1: Nikt
2: to lepszy jest
1: napisał.
2: Numer 112.
0: Nie jest lepszy.
2: Kilka dni temu w godzinach popołudniowych policjanci z Wrześni w województwie wielkopolskim.
1: Wielkopolska, dobra.
2: Otrzymali zgłoszenie, że mają natychmiast przyjechać, ponieważ jest awantura domowa.
1: Najgorsza rzecz.
2: Chodzi dokładnie o to, że mężczyzna zadzwonił i powiedział, że żona mu każe wynieść śmieci i posprzątać.
1: Najgorsza rzecz.
0: Nie no, straszne. No, to żona okropna. Nie, no, mało tego.
1: Naprawdę?
0: Ona nie dość, że kazała mu te śmieci wynieść, aha, to poszła do jego pokoju, bo miał swój pokój.
1: Potem. A, bo on pewnie zwlekał.
0: I ten kosz na śmieci mu na środku postawiła i powiedziała, że go nie ruszy. To nie wyniesie, to będzie stał.
1: On stał, złożył ręce, podszedł do tej, do szyby i patrzył przed siebie.
2: I co? Myślicie, że to jest śmieszne i że to jest niespotykane? Wcale nie, ponieważ w niedzielę około godziny 20 policja tym razem z Iławy otrzymała zgłoszenie, że jest kolejna awantura domowa.
1: Też o śmieci?
2: Tym razem nie. Tym razem chodzi o program telewizyjny. Tak.
0: Niedziela 20 to pewnie taniec z gwiazdami oglądali.
1: Okay.
0: I było, o, ta mandaryna ładnie tańczy. Co ty gadasz?
1: O, masz ci
2: ale los. To w sumie zazdrość. A? To jest zazdrość.
1: Ona była zazdrosna, mówisz?
2: Ja, no, ja nie wiem, ale ja tak myślę.
1: Patrz,
2: pytanie
1: lat,
2: moje,
1: ty,
2: czy
1: tak?
2: Im pomogli?
0: No właśnie nie wiem. Napisali, że 500 zł, taka przyjemność, że policja w jednym i drugim miejscu się pojawiła, kosztowała.
2: No, aha, to, no bo to, nie, to nieuzasadnione.
1: Kara taka ma sens, kiedy jest rozdzielność majątkowa. Jedno płacze.
3: Zmiana. Od rana. Z Vox FM.
1: Bo płaci.
0: Mówiłem, że ekspert.

0: Rhymes w Vox FM w rytmie hitu, 20 minut po godzinie 7.
1: No tak.
2: Ja. Czy wy wiecie, że wczoraj zagrożenie nad Polskę nadciągnęło?
0: Tak.
1: Ale chmury, grad, deszcz, niespodziewany, śnieg.
2: No, zagrożenie wojskowe, tak można by było to określić.
0: Wojenne.
2: No i wiadomo. Po to istnieje alert RCB, żeby o takich zagrożeniach informować. Zagrożenie miało miejsce w województwie lubelskim.
1: Ale co, znowu nam przestawiali granice?
2: A ogłoszenie tego zagrożenia w Lubuskiem.
0: Pomyliło im się.
1: Lubin, a lubuskie.
0: Tak, pomylili lubelskie z lubuskiem.
1: Czekaj, dobra,
0: którzy się powinni nad tym trochę znać.
1: Aha.
2: Przynajmniej troszeczkę.
0: Troszeczkę, no bo oni mają informować o niebezpieczeństwach.
1: Województwo lubuskie.
2: Jeżeli ktoś z państwa, kto pracuje w alercie RCB i rozsyła te SMS-y, nas słucha, to my jesteśmy tutaj, aby pomóc. Tak. I ja chciałam powiedzieć wam, drodzy państwo, że Jastrzębia Góra nie znajduje się w górach.
0: Tak, to ważna informacja. Szczecin, pamiętajcie, drodzy państwo, nie leży nad morzem.
2: Tak, w Polsce istnieją też takie miejscowości jak Paryż, Ateny.
0: Syberia.
2: Ameryka.
1: Jest Syberia? Mm-hmm. Ameryka słyszałem.
2: I to nie są stolice te europejskie, tylko to są po prostu takie wsie,
1: oraz
2: które mają
1: świata,
2: taką nazwę.
0: Mało tego, szanowni państwo z alertu RCB, pamiętajcie, że niektóre miejscowości są podchwytliwe.
1: Mm-hmm. Jakie są?
0: Na przykład Biała Podlaska leży na Lubelszczyźnie. Za to Sokołów Podlaski.
1: No.
0: Leży na Mazowszu.
2: Poczekaj, to jest za dużo Sokoły, informacji. Faktycznie. To jest na rozdział drugi.
0: Wysokie Mazowieckie, jak sama nazwa wskazuje,
1: nie jest
0: to
1: Podlasie. Okej, ale to wiesz, bo to pewnie jakiś student pierwszy raz wziął dyżur i on pewnie z geografii był niedoczytany, jakiś taki, może to był po chemii, albo po matematyce. No to mu się wysłało, no.
0: A może ty go uczyłeś?
1: Coś
3: pierwsza
1: źle,
3: zmiana.
1: To zara do mnie. Jak coś źle, to zara do mnie.

0: Ale że co? Że dasz zastawkę?
1: Nie no, mam w sercu zastawkę. Tak
0: dwie,
1: mi się wydaje.
0: Dwie ja minuty mam, do godziny 7.30.
2: Ja mam kurczę na szyi coś tutaj.
0: Mnie bardziej interesowało, co ty mi dasz.
1: Dobrze, to mnie interesuje z kolei.
2: Spokój.
1: Co da nam Rysiek za pytanie dzisiaj?
3: Dlaczego lato tak szybko przeleciało?
2: No. To jest pytanie do
0: 609-869-869.
2: Ja pytam, dlaczego?
1: Grażynko, dlaczego?
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana
4: z Vox FM.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Reklama.
5: 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
6: Uwaga kierowcom, kolejny mglisty poranek. IMGW wydało ostrzeżenie dla południowej części kraju. Mgły ograniczają miejscami widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywać do godziny 9. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce w wieku 109 lat. Odszedł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. W kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Donald Trump zadeklarował, że jest gotowy pomóc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. WHO oceniło ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jako niskie. Nie lubię patrzeć, jak przez to przechodzą. To ciężka choroba, naprawdę ciężka choroba, powiedział Trump przed odlotem do Nebraski. Prezydent ocenił, że to duży problem dla Rosji. Wcześniej przedstawiciele amerykańskich władz podkreślali, że monitorują doniesienia o możliwym wydostaniu się bakterii dżumy. Przypomnijmy, 25 września Daria Szipiłowa, pracownica Instytutu Badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła próbkę zawierającą patogen dżumy płucnej. 4 dni później kobieta została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października. W wiadomościach zaproszenie na 8 rundę Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika będzie dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: 4 punkty po 4 meczach to bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy 3. miejsce w grupie i do 2. dającego prawo gry w barażach tracimy już 4 punkty.
7: Będziemy robić wszystko, aby kolejne 2 spotkania wygrać, a czy to wystarczy na to, żeby zająć co najmniej 2. pozycję, to już zobaczymy.
6: Mówił selekcjoner Jan Urban. W 2. meczu naszej grupy Szwecja wygrała z Rumunią 1-0. A z porażką też młodzieżowa reprezentacja Polski. Kadra do lat 21 przegrała z Włochami 2-6 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. A biało-czerwoni mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszych spotkań. Reprezentacja Rosji zagra na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Kobiet w siatkówce. Wczoraj federacja ogłosiła listę wszystkich 32 drużyn.
8: Pierwsza zmiana.
5: 27 minut do godziny 8, a my przypomnijmy, Rysia.
9: Dlaczego lato tak szybko przeleciało?
5: Och, jak nostalgicznie. 6098698969. Jak macie pomysły, to piszcie.

0: 20 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia dzisiaj, nostalgiczne.
1: Dlaczego lato tak szybko przeleciało?
0: Bo przegoniło je tornado. To dużo, od 6-letniego Adasia mamy taką wiadomość.
2: Ponieważ wszystko, co dobre, szybko się kończy.
0: Lato uciekło jak bocian.
3: Za bocianami, tak, bo pokazały drogę. To też mi się bardzo podobało.
0: Bo poleciało na urlop.
2: Bo piękna jesień była tego lata.
0: Piękna a to też
3: jesień. Bardzo ładnie.
0: Prawie zima.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego lato tak szybko przeleciało? Bo pogoda jest zdradliwa. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: 14 minut do godziny 8, ale z czym?
1: W tej piosence o co chodzi?
2: Tam jest bubr, który zna 1000 bitów, no i do tego piosenkę zrobimy.
1: Okej, bubr. Dobra.
0: A to dzisiaj jest dzień bobra?
2: Tak? Nie, borsuka.
0: A, borsuka,
2: tylko nie pytaj jakiego borsuka,
0: dobra,
2: bo nie mogę powiedzieć. Borsuczysko
1: moje.
0: To nie będę pytać jakiego borsuka.
2: To Radio Vox FM i moi drodzy, ja zawsze powtarzam, że słuchacze Radio Vox FM są najlepsi.
1: Na świecie.
2: I będę miał dzisiaj prośbę o to, żebyście to udowodnili. Ponieważ ja muszę szczerze powiedzieć, że moją ulubioną częścią pracy w Radiu Vox FM jest słuchanie historii słuchaczy.
0: Więc dzisiaj rozumiem, chcesz poprosić, żeby słuchacze spełnili, żeby ci dobrze zrobili.
2: Jakąś historię. Historię konkretną, bo ponieważ ostatnio jak zajrzałem do lodówki i spojrzałem na ten biedny miks sałat, który kupiłem miesiąc temu.
1: Aha.
2: I on już tam, tak czeka na swoją kolej. To sobie pomyślałem, że każdy z nas kupił kiedyś coś głupiego.
0: No, nie zgadzam się.
1: Ale wiesz co, teraz to nie można tak nisko uderzać. Aż mnie zabolało, wiesz? Kupiłem sobie kiedyś rowerek do jazdy na rowerze w domu. Jezu, jak tam pięknie leżą te wszystkie moje ubrania. Ręczniki, spodnie, nawet skarpetki wrzucam na kierownicę. Tak.
0: 6098698 Moim zdaniem to właściwie pytanie jest do panów. Czy macie jakiś zakup?
1: Do panów!
0: Nie, no bo przepraszam, kobiety nie kupują nic niepotrzebnego. Przestań się śmiać.
1: A ile masz par butów?
0: Wszystkie potrzebne.
2: Właśnie, a propos, jak będziecie pisać i dzwonić, to nie piszcie, że tym najgorszym zakupem, tym najdziwniejszym i najgłupszym była obrączka ślubna.
3: Pierwsza zmiana od rana.
0: Oj, grabisz sobie dzisiaj. Zaręczynowy. Naprawdę grabisz. 12 minut do godziny 8.
2: Czekamy na wasze telefony i SMS-y. Ace of Base już teraz.

0: 4 minuty do godziny 8.
1: Moja miłość, twoja miłość,
0: Co niepotrzebnego kupiliście, drodzy panowie oczywiście.
2: I drogie panie, bo tutaj panie też widzę, że piszą.
0: 6098 6989. Kupiłem powerbanka, a potem zapomniałem go ładować. W duecie był smartwatch, żeby pilnował mi aktywności. Teraz pokazuje już tylko godzinę.
1: Okej, okay, bo wiecie, że nieładowany się kończy szybko.
2: 6098 6989. Piszcie i dzwońcie w sprawie swoich najgłupszych zakupów, a godzina 8 już za kilka chwil wiadomości.
3: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda. Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Reklama.
19: Odpowie za poważny wypadek w stolicy są zarzuty dla kierowcy autobusu, który wjechał w przejście podziemne. Zginął polski alpinista podczas wspinaczki w Szwajcarii, runął w przepaść. A za chwilę 8 runda Vox FM, gościem Marcin Chorała.
2: Godzina 8 na zegarach to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
19: Może trafić za kraty na 8 lat. Są zarzuty dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. W wypadku rannych zostało 6 osób. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, kierowca tłumaczył wtedy, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Ustalenia śledczych są jednak inne.
20: To prawda i początkowo także prokuratura prowadziła śledztwo pod kątem usterki technicznej, przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
21: Tu istotna była
0: była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
20: A ta wykazała, że w momencie wypadku systemy hamowania i kierowania autobusu były sprawne. Czesław Eś usłyszał więc zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Otrzymał dozór policyjny. Śledczy podkreślają, że konieczne będzie przeprowadzenie jednorazowego badania psychiatrycznego kierowcy i uzyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
19: W wiadomościach Szwajcaria 42-letni Polak zginął w Alpach przy granicy z Włochami. W czasie wspinaczki mężczyzna spadł z wysokości, runął w przepaść. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, ale te po przybyciu stwierdziły zgon alpinisty.
21: Ósma runda.
19: Gościem Wiktora Świetlika jest dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Dzień dobry.
22: A ja po raz pierwszy jako wywiad, jako z wicemarszałkiem, kłaniam się. Dzień dobry, panie marszałku. Jak panu się współpracuje z Włodzimierzem Czarzastym?
23: Technicznie, organizacyjnie na razie bez zarzutów. No politycznie to są antypody.
22: Ale chyba nie tylko politycznie. Włodzimierz Czarzasty jest politykiem, który budzi też duże zastrzeżenia albo przynajmniej kontrowersje, jeżeli chodzi o sposób wyrażania się jako marszałek, o styl.
23: Pan marszałek wybrał sobie taki pomysł, że się odbije od Karola Nawrockiego, przede wszystkim jako najpopularniejszego polityka. We wszelki sposób, również niestety chamski, no można tylko nad tym ubolewać.
22: Zwraca pan, próbował pan zwrócić uwagę marszałkowi, że no niedobrze jest mówić Nawrocki i to mówić, że to jeszcze wielka łaska, że w ten sposób mówi na temat prezydenta.
23: Oczywiście, jak będę miał okazję, to zwrócę. Na razie rozmawialiśmy przez 10 minut o sprawach czysto technicznych, więc nie było takiej okazji.
22: Byliście mili dla siebie?
23: No, mili. No, z zachowaniem form grzecznościowych, nie takich niestety jak publicznie. O, tak poza kamerami pan marszałek umie się zachować.
22: A dawni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości są mili dla pana? Podajecie sobie ręce w Sejmie?
23: Tak, chociaż no raczej taki, jest to taka tak zwana chłodna uprzejmość, no tak bym powiedział.
22: Są osoby, z którymi nie podajecie sobie rąk?
23: Nie zauważam. Znaczy ja wszystkim podaję. Nie zdarzyło mi się, żebym zawisł z tą ręką w powietrzu, więc na razie chyba tak.
22: Dlaczego nie będzie partii na razie? Rozwój Plus miał stać się partią i na razie nie ma tej partii, cały czas będzie ruch.
23: Będzie to szczegół techniczno-organizacyjny. Generalnie ludzie nie są w Polsce, nie kochają partii, nie chcą działać w partiach. Stowarzyszenie po prostu wyszło nam tak dobrze i tak się rozwija, że trochę żal teraz ludziom mącić w głowach, że tu stowarzyszenie, tu partia i oni może do końca nie wiedzą, do czego będą należeli. A w ciągu kilku tygodni partia jako pewien wehikuł prawny, który jest potrzebny formacji politycznej, powstanie.
22: Co będzie ważniejsze, partia czy stowarzyszenie?
23: Stowarzyszenie, zdecydowanie, a szerzej ruch społeczny, który ma różne narzędzia, największym z nich stowarzyszenie, klub parlamentarny, partia. Gdyby była potrzeba jakiegoś innego narzędzia, no to też takie powstanie.
22: Czym one się będą różnić? Czy to tak naprawdę to nie jest w tym momencie udawanie? Jest partia, a jej nie ma.
23: Znaczy, to bardzo wyraźnie prawo definiuje po prostu, czym jest partia, czym się zajmuje i czym się zajmuje stowarzyszenie i jak może działać, w jaki sposób. Tak jak mówię, wiele osób nawet z racji pełnionych funkcji życiowych nawet nie może przynależeć do partii, a część na przykład samorządowców po prostu nie chce, ale jak najbardziej popiera Rozwój Plus, popiera nasz ruch społeczny, może być w stowarzyszeniu i chce działać w stowarzyszeniu. Ruch polityczno-społeczny, to jest rzecz jasna, a jakie tam są formalności, to jest rzecz drugorzędna.
22: Wzajemne relacje są coraz gorętsze, jeżeli chodzi, i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu, między PiS-em a Rozwojem Plus. Czy pan widzi w ogóle jeszcze możliwość koalicji, albo przedwyborczej, a nawet powyborczej?
23: No, powyborczo. Do wyborów idziemy samodzielnie, przekonujemy ludzi do naszych racji. Mamy inną wizję kraju, inną wizję polityki niż PiS w jego obecnym kształcie. Wyborcy rozdadzą karty, która wizja powinna mieć większy wpływ na rzeczywistość, a potem zadaniem polityków będzie siąść do stołu i się dogadać.
22: Pojawiają się też spekulacje na temat możliwości waszej koalicji z PSL-em i wykorzystania PSL-u jak takiego wehikułu, struktur PSL-u, no a z drugiej strony przez PSL wykorzystania waszej większej popularności. Czy to jest możliwe, czy rozmawiacie z PSL-em?
23: Jest to niemożliwe. Jedyne, o czym możemy porozmawiać z PSL-em, to o tym, żeby wyszedł z koalicji rządzącej i poparł albo zmianę rządu na rząd techniczny, albo skrócenie kadencji, skrócenie Sejmu i nowe wybory. Wtedy tak, bo gdyby to mogło obalić ten zły rząd. Natomiast dopóki PSL ten zły rząd żeruje, a naszym celem jest zmiana tego rządu na lepszy dla Polski, no więc tutaj nie za bardzo jest pole do jakiejkolwiek współpracy.
22: Kiedy powstawał i nabierałbym powiedział rumieńców wasz ruch, pani Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że ma zdolności koalicyjne. Rozmawiacie z nią?
23: Znaczy, modelowo rozmawiać można i należy z każdym i, nie wiem, nawet mój kontrkandydat, kiedy kandydował na marszałka, rozmawiał z klubem Platformy Obywatelskiej o poparciu. Ja akurat nie rozmawiałem, ale to nic złego, na tym polega parlamentaryzm, że się rozmawia, nie będę z tego czynił zarzutu. Natomiast w wymiarze takim politycznym znów, no nie.
22: Dziękujemy serdecznie słuchaczom Radia Vox FM, a my zostajemy w porannym ringu.
19: Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Okrągłe 23 stopnie dzisiaj na termometrze okrągłe. Mogą się pojawić. Tak.
4: Okrągłe.
3: No bo takie trójka jest okrągła, a jeżeli połączysz dwie trójki, to wyjdzie ósemka.
4: Nie, a jak ją no przewrócisz, to nieskończoność.
5: A to już idziemy ósemkę, dalej. A nie trójkę.
3: Tak. Dobrze, to może z temperatur przenieśmy się na bardziej mokre rejony, czyli deszcz. Nie będzie tego deszczu dużo.
5: Mrzawka, a tak, jednak. To nie nazywajmy tego deszczu. Mrzawka na północy się pojawi.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Julia Hren.
5: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Paweles, fajna pogoda do czwartku.
3: 7 minut po 8, dzień dobry.
24: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.
1: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle. Fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: 13 minut po godzinie 8 my tutaj rozmawiamy o najgłupszych zakupach, jakie udało nam się poczynić i wydaje mi się, że bieżnia wygrywa.
1: No tak, często się pojawia bieżnia.
0: Trochę tych SMS-ów przyleciało, dzień dobry, ja kupiłem sobie rok temu bieżnię, taką z nachyleniem, różnymi trybami i tak dalej, tylko mi się chodzić nie chce i przez rok stoi nieużywana, to Mateusz napisał.
1: Beata z kolei, tutaj mówisz, że kobiety głupich zakupów nie dokonują, no to Beata tutaj wychodzi na prowadzenie.
2: Czy kupiła?
1: Ubranko na wajchę do zmiany biegów w aucie.
0: A i co ubranko w tym jest głupi? Ty to podajesz jako przykład, że to jest głupi zakup?
1: No Beata sama o tym napisała.
2: No tak, ale wiesz...
0: Nie, Beata napisała, że gdy mąż to zobaczył, to się zastanawiał, do czego to ma służyć.
1: Ja się nadal zastanawiam też.
2: Ja ci odpowiadam, żeby nie kusiło.
1: Aha, dobrze.
0: To jest ozdoba. Aha. To jest ozdoba, że na przykład śmieszne takie ubranko, taki pingwinek na przykład, albo jakiś, nie wiem...
2: Żeby nie marzła wajcha zimą.
1: Ania z Lublina, nie w swoim imieniu, ale w imieniu koleżanki, która żałuje, że kupiła sobie garnek z internetem za 6000 zł.
0: O. Garnek z internetem?
2: Tak. To, ale jak to garnek z internetem?
1: Ten co Mix ma.
2: Okej, w porządku. I stoi ładnie wygląda. Dokładnie, i popisuje się, jak goście przychodzą.
0: A no właśnie, przychodzą goście, przychodzą sąsiedzi, mówi, ale zobacz, co ja mam, zobacz, to nie jest taki zbędny zakup.
2: Tak.
0: Może to nie jest używany, ale nie
1: okej, a to moim najlepszym zakupem w życiu, a zarazem nieudanym, była paczka klusek śląskich. Po powrocie z przedszkola z córką, gdyż te kluski kosztowały mnie 1007 zł i 30 groszy.
0: No i właśnie się zastanawiam, o co chodzi.
2: Klusek śląskich za tyle, to i co?
1: Może jakoś wieś na Śląsku dorzucali do tych klusek, dlatego tyle to kosztowało? Nie wiem. Coś się pewnie źle naliczyło.
2: Nie, ja już wiem. On wszedł, z dzieckiem wszedł. No. Wszedł do sklepu.
0: A to kobieta.
2: Kobieta szła, żeby kupić tylko kluski śląskie. Ale to jeszcze to.
1: Ale
2: i te kluski.
0: I się narobiło tak dużo.
1: Dzwonicie też do nas na 6986.
3: Cześć, tu Mariusz. Ja zrobiłem najgłupszy zakup, zamawiając rower, a dzień później złamałem nogę i rękę. I teraz rower stoi.
4: Pierwsza zmiana od rana.
2: Nie wiadomo, czy z tego śmiać, czy nie.
1: Ja tam się troszeczkę pośmiałem.
0: 6098 6989. Napiszcie nam o waszych najgłupszych zakupach.
1: Możecie też dzwonić, zachęcamy.
2: Pamiętajcie, że jak się zrasta, to w tym miejscu to już jest taka kość, wiecie, power.
1: 16 minut po 8.

0: cytrynę chciałam. Słuchajcie, no ja kiedyś chciałam być oryginalna bardzo i kupiłam sobie bieżnię taką domową. No bo tak sobie pomyślałam, wszyscy mają te rowerki, na które rzucają pranie. Ja będę oryginalna, będę rzucać pranie na bieżnię.
1: O!
0: Ale powiem wam, że to było bez sensu, bo ja się jeszcze muszę schylać po to pranie, żeby go dostać.
1: No tak.
2: Jeju!
3: Same problemy. No. A jak się włączy, to jeszcze ci zrzuci te ubrania na ziemię.
1: Nie, spokojnie, nie włączyć.
2: Ona już tam, ten przycisk nie działa, bo już
3: urwała
2: się
3: kabel
2: zastał.
3: Specjalnie, żeby nie...
2: Nie mój zakup, ale męża, ale ja go uwielbiam. Jak zaczęła się wojna w Iranie, to ze strachu przed cenami paliw kupił sobie rower do pracy wyliczył, że będzie musiał nim jechać 180 razy, żeby zakup się zwrócił. Mm-hmm. To było w marcu i dzisiaj ma do przejechania jeszcze 180 tras.
3: mówili, nie kupuj butów żonie, bo wiesz, nie? Kupiłem zupełnie niepotrzebnie wydane pieniądze.
2: Dlaczego?
3: Nie odeszła.
1: Gosia z kolei napisała, że jedna z najgłupszych rzeczy, jakie kupiła, to zestaw dynksów do robienia ozdób z gotowanych warzyw.
3: Dynksów!
2: To jest jedna z takich rzeczy, której nigdy w domu nie użyjesz. Do tych rzeczy na przykład należy też suszarka do sałaty.
1: Wspaniała rzecz.
3: Czekam, kiedy komuś wam ją przyniosę.
2: Ania napisała, najgłupszy zakup w moim życiu to kołdra z wielbłąda za 7000 zł.
3: No to nie taki głupi, bo to jest inwestycja.
1: Ja sprawdziłem, bo ja nie wierzyłem, że takie istnieją.
3: Z wielbłąda.
1: Jest taka firmowa za 19999, więc spokojnie to dobra cena. 7 to dobra.
3: To nie jest z wielbłąda, tylko z włosów wielbłąda.
1: Wielbłąd to musi kupić, tak?

0: Moje najgłupsze zakupy zawsze są, jak jadę do teścia. Kupuję butelkę, a potem się kłócimy.
1: To jakaś musi być bardzo ważna ta butelka.
2: Człowiek nie uczy się na błędach.
0: Z kaucją pewnie, o kaucję się kłóci.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października

0: Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
1: Reklama.
2: 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM w imieniu Marty Kiermasz.
3: Atak Rosjan na most w Zaporożu. O poranku Moskwa zaatakowała przeprawę na rzece Dniepr. Rannych zostało 5 osób, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Mówimy jednym głosem, tak współpracę z Litwinami komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym Budzisko Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presję migracyjną z Białorusi.
4: Wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski.
3: Mówił szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali również o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu. Kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana, której okładkę wykonał Salvador Dali. Została zrobiona głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek. A na Sycylii służby udaremniły przemyt kilkuset zwierząt, 300 żółwi i 77 papug. Stłoczonych było w pudełkach w samochodzie. Miały one trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby zwierzęta trafiły do specjalistycznej hodowli.
0: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: 23 minuty numer. I będzie godzina 9. Jaki był najgłupszy prezent, który sobie sprawiliście? Mój brat, będąc na praktykach w Niemczech, postanowił mi coś kupić. Przywieźć mi prezent.
1: Super, sam okej.
2: Najlepiej.
0: Nie. To był pojemnik na banana. Nigdy nie został użyty, tak.
1: Pojemnik na banana?
3: Ballada o pojemniku na tolka banana.
0: I muszę przyznać, że ja kiedyś, jak byłam na wycieczce szkolnej w Niemczech właśnie, to też kupiłam sobie taki właśnie pojemnik na banana.
1: Co?
0: I moja mama pytała mnie, co to jest. Ja mówiłam, że na pewno się przyda i żeby włożyć banana, bo jeżeli wkładasz do plecaka banana, do szkoły idziesz, ten banan się rozgniata.
3: No możliwe,
0: a jak włożysz go do pojemnika na banana, to on się nie rozgniata.
1: Okay. Tak, w skórce go niesiesz, to się jest mniejsza szansa, że się rozgniecie.
3: Ale wiesz, w plecaku tam...
0: Nieprawda!
4: Pierwsza zmiana. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: respiratora, która ma mega dziwną końcówkę. Ja pierwszy raz w życiu widziałem na takie, na oczy takie rzeczy.
1: Okej, słuchajcie, to teraz ja wam powiem, co ja sobie kiedyś kupiłem idiotycznego. Mm-hmm. Ty mówiłaś, że masz czy tam ktoś opakowanie na banana, a na szczoteczkę do zębów, ale tylko na samo włosie. Widzieliście?
2: No pewnie, przecież to przy wielu szczoteczkach jest. Aha.
1: Tak, takie, że wkładasz, chronisz samo, ale po co? Żeby
2: żeby się te włosie nie brudziło. Zakupiłem ubranko dla psa. Jednak po 3 tygodniach doszedłem do wniosku, że najpierw należy mieć zwierzę, a dopiero później dopasować do niego ubranie.
1: To prawda.
2: Jak już miałem psa, to okazało się, że rozmiar tego produktu jest nieodpowiedni. Aha.
0: Dobra, ale Angeliki to nikt nie przebije. Mhm. Mój najgłupszy zakup to klapki z tebu dla chomika.
2: Klapki?
0: Tak,
2: klapki dla chomika.
0: Klapki dla chomika. Sprawdźcie to sobie, moi drodzy, w internecie, naprawdę.
1: A co?
0: To istnieje. To istnieje.
1: To się zakłada po to, żeby on klapkował?
0: Ja, yes.
1: Pokaż mnie to.
0: Powiedzcie, jak to wygląda. Powiedzcie.
2: Patrz.
1: Czekaj.
2: Ty, klapki dla chomika!
1: Nie, to już świat oszalał.
0: Prawda? To jest głupi zakup, bo jak on będzie biegał w tych klapkach, to się przewróci. No. Nie można biegać w klapkach.
3: Zmiana. Od rana z Voxfm.
0: Buty sportowe dla chomika, to ja rozumiem.
1: Ale on będzie klapał jeszcze, będzie jeszcze głośniejszy nocą. No, przecież chomiki są aktywne nocą. Ludzie, no.
0: 14 minut zostało do godziny 9, to Radio Voxfm i DJ Bobo już teraz.

0: Paweł,
1: kończ już grać na tym syntezatorze. Co tu
2: no
1: teraz?
2: Dwa akordy i cały utwór. No,
1: Cztery minuty do godziny dziewiątej. Kończ grać, bo przed tobą kochaj albo rzucaj.
2: Okłamałam go, pisze Martyna o Michale. Błagam o pomoc, chociaż z miłością mojego życia niewątpliwą, jedyną. To bałam się przyznać, kiedy była na to pora. Wciąż ukrywałam to, co ukrywałam.
1: No a teraz odkrywa wszystkie karty i już wszystko będzie dobrze.
0: Ale dowiemy się teraz, co ukrywała, czy dowiemy się po dziewiątej?
2: Ukrywała, że jest po ciężkich przejściach, po pewnym zabiegu, po czym miała depresję.
1: To po dziewiątej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Reklama.
11: Po pożarze szpital działa normalnie. W Krakowie w jednej z placówek wybuchł ogień. W więzieniu spędzi 30 lat. Jest wyrok dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym.
12: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
11: Szpital funkcjonuje normalnie, zapewniają władze placówki Rydygiera w Krakowie. To właśnie tam w nocy wybuchł pożar. Ogień pojawił się na 10. piętrze budynku. 38 pacjentów zostało ewakuowanych. Jak obecnie wygląda sytuacja? To pytanie do naszej reporterki Uli Bienin-Jesteczyńskiej.
13: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na SOR-ze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru. Do godziny na stronie internetowej szpitala ma zostać opublikowany oficjalny komunikat. Koło południa ma odbyć się briefing prasowy, więc do tematu będę jeszcze wracać.
11: Dziękujemy za relację. Zabił ratownika, który przyjechał udzielić mu pomocy i zaatakował drugiego z medyków. 30 lat więzienia dla oskarżonego za tragedię w Siedlcach ze stycznia ubiegłego roku. Taką decyzję podjął tamtejszy sąd okręgowy.
14: Nie przyjął, iż działał on w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, o co wnosiła prokuratura. Nie podzielił także wniosków prokuratury co do orzeczenia dożywotniej kary pozbawienia wolności i wymierzył oskarżonemu karę 30 lat pozbawienia wolności.
11: Tłumaczy Anita Rzepczyńska-Komor, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, Adam C. sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany. Tragedia w Siedlcach wywołała dyskusję na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach Rady Miasta, jest nieprawdziwa.
15: Sąd twierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa.
11: Mówił Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Druga tura wyborów już w niedzielę. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
0: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
2: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
0: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
11: O czym informował Michał Rawa. Seniorzy wrócili na swoje uczelnie. W całym kraju wystartowały zajęcia na uniwersytetach trzeciego wieku. Jest w czym wybierać. My zajrzeliśmy do Kielc.
10: Różne spotkania, potrzeby spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy mogą seniorom pomóc pod każdym względem i fizycznego rozwoju, psychicznego rozwoju, dbania o zdrowie.
16: Sekcja taneczna, sekcja teatralna, ogród mamy wspaniały. Uśmiech i żart to pozwala człowiekowi, nieważne czy ma 20 lat czy 100, no pozwala funkcjonować.
17: Też nas łamią różne tam bóle i te inne kręgosłupy, kolana. Jesteśmy stare dziadki, dajemy jeszcze rady.
11: Z seniorami rozmawiała nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: A u ciebie, Konrad, 40 się zbliża, no. Zapisujesz się na uniwersytet?
12: No właśnie się zastanawiam powoli nad tym, bo myślę, coś w plecach tak czuję.
18: Myślę, że czas, a czujesz pogodę, tak, o, w kościach,
12: tak,
18: że się zmienia tutaj to ciśnienie,
19: kiedy
18: pogoda.
19: Kiedy boli?
12: Ten deszcz idzie na północy, ten się przelotne opady deszczu i tak czuję troszeczkę, wiatr. Że na północy wilgotno się robi.
18: A kto woli taką bardziej słoneczną pogodę i cieplejszą, bo 23 stopnie, to musi udać się na południe Polski, Kraków, Katowice,
12: ale
18: tam ciepło.
12: Drodzy seniorzy po 30 jest Biomet korzystny.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Julia Chren.
12: Konrad Piłowarski.
19: Senior po 30. Paweł Pawelec.
18: Dzień dobry, 5 po 9.
12: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho.

0: główną bohaterką Kochaj albo rzucaj w Radiu Vox FM.
1: 15 minut po godzinie 9 to już najwyższy czas. Ale to ona do ciebie napisała, czy on?
2: Ona do mnie napisała, że to ona nakłamała, znaczy może inaczej. Nie przyznała się, kiedy był odpowiedni moment, że coś pościemniała, że coś ukryła, że czegoś do końca nie powiedziała. Zakupy nowe, niepotrzebne prezenty, tak? Cały czas kontynuujesz ten temat.
1: Nie no, zastanawiam się, co takiego ukryła, że aż się z nią rozstał, Michał.
2: No, ja będę o to pytał. No, kłamała go niby w łachej sprawie, tak pisze. I żałuję tego bardzo, ale on teraz absolutnie nie chce z nią rozmawiać. Chodzi o jakieś ciężkie przeżycia i depresję po pewnym zabiegu.
1: Ajajaj. No dobra, właśnie. To dzwoń do Martyny, niech ona się tłumaczy.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja rozmawiam z kłamczuszką Martyną?
4: To znaczy?
2: Paweł Pawelec do Martyny mocno zaskoczonej. Cześć, Martyna.
4: Ojej. Cześć, dzień dobry.
2: No to opowiadaj, kto to jest ten Michał, dlaczego jestem potrzebny, co ci do głowy przyszło, pomalutku wszystko.
4: No, mój obecnie były partner, no bo wiadomo, tak zostawił mnie po tym, że go oszukałam.
2: O, były.
4: Bardzo delikatnej sprawie, takiej błahej, ja po prostu później się bałam przyznać do tego. No i
2: bałaś się przyznać, kiedy była na to pora. Czyli to była wciąż nieodpowiednia pora, żeby sprostować kłamstwo, które wcześniej padło, tak?
4: Tak.
2: To znaczy co, że nie jesteś rozwiedziona jeszcze?
4: Nie mam się z kim rozwodzić.
2: To zastanawiam się, co to może być. Coś poważnego, czy coś zabawnego, kłopotliwego? Bo to jest
4: poważnego.
2: Pytanie. A możesz o tym powiedzieć?
4: Wolałabym w aż takie szczegóły się nie wdawać.
2: No widzę, tylko czytam, że jesteś po ciężkich przejściach i była depresja.
4: Tak.
2: Dobra. Przy ukryciu tej sytuacji to raczej nie powinno się zostawiać kobiety.
4: No, nagrabiłam sobie. Bardzo.
2: Ale piszesz, że to błaha sprawa, a nie chcesz o tym mówić.
4: No, wolałabym mnie, jeżeli będzie chciał, i w ogóle odbierze telefon, to wtedy
2: kobiety.
4: Tak.
2: Kobiety. Co innego pisze, co innego mówi. Nie wiesz nigdy, kobiecie, nie ustępuj na krok, bo przepadniesz i to z kretesem.
4: No, zawstydzona jestem, skrępowana i nie wiem, jak mam się zachować.
2: No okej, okay, dobra. To powiedz mi o tym momencie, tej sytuacji, kiedy doszło do tego, że postanowiłaś w końcu powiedzieć mu prawdę. Co to się działo, kto komu co powiedział, jak się rozstał?
4: Znaczy, no, on wiedział, że ja oszukuję, a bałam się przyznać do tego.
2: Czyli on grzecznie czekał na odpowiedni moment.
4: Tak, dawał mi kilka szans, żebym powiedziała prawdę, a ja cały czas noszłam swoje i chciałabym to naprawić.
2: A jak żeście się poznali?
4: Przez internet.
2: To jest najszybsza forma, najwygodniejsza forma, ale powiem ci szczerze, że powodująca najwięcej pomyłek, jeśli chodzi o wybory, bo wy się nie oglądacie.
4: No nie, nie było pomyłki z żadnej strony.
2: A jak to nie? No, przecież jestem potrzebny. Dopiero następuje to poznanie po wybraniu, a powinno być odwrotnie. Najpierw powinno być poznanie, a potem wybranie. Dobra, Martynka, co on mówi, jak ty go przepraszasz?
4: Żebym go nie przepraszała cały czas.
2: Bo?
4: Jego to chyba denerwuje.
2: Jak dawno żeście w tym necie poznali?
4: Gdzieś na koniec tamtego roku, w grudniu.
2: A jak żeście spędzali czas? Co lubiliście razem robić?
4: My lubiliśmy razem robić wszystko i nic.
2: Tak?
4: Byliśmy na jakimś
2: doiliście krowy? Serio?
4: Nie, tak
2: to
4: nie.
2: Wiesz, to są te informacje mi bardzo nieprzydatne, jak tak mówisz, wszystko i nic.
4: Po prostu lubiliśmy być razem.
2: Okej, okay, nie pomagasz.
4: I byliśmy razem na wyjeździe, często ja bywałam u niego, on u mnie.
2: Czyli nie mieszkaliście razem, tylko pomieszkiwaliście ze sobą na przemian?
4: Tak.
2: Jak długo już macie kosę?
4: 2-3 tygodnie.
2: 3 tygodnie. Przeprosić?
4: Przeprosić.
2: Przywołać?
4: Przywołać.
2: Michale, kochamy się w Martynie. W końcu nie przypadkiem wpadliśmy sobie w oko w necie. A potem żeśmy skonfrontowali to z rzeczywistością. Okazało się, że nie do końca się układa, bo to wszystko na tych socialach tak ładnie wygląda. Ładnie wszystko można napisać. A bycie ze sobą na żywca powoduje właśnie malutkie egzaminy, których nie zawsze się zdaje. To co, Michał? Ja zadam pytanie, a ty co mi odpowiesz? Zostaniesz z Martyną na dłużej? Czy to już odpływasz? Trzymajcie kciuki, dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Kobieta kręci i nawija makaron lepiej niż nie jeden Włoch.
1: No. Typowa kobieta, po prostu domyśli się.
0: Do
1: tak wesołego
0: miasteczka się nadaje. Kręcić karuzelę, umie to.
1: 6098-6969, napiszcie wy, co myślicie o tej historii i czy mimo tego, że Martyna tak kręci, to uda się ją pogodzić z Michałem.

0: 23 minuty po godzinie 9.
1: Łyżka sody i rock'n'roll? Tak zrozumiałem.
0: A on po polsku śpiewał?
1: Ja coś takiego.
2: No speak Americano, panu nie wiemy, no sorry.
0: Wracamy do Kochaj albo Rzucaj, czyli do Martyny i Michała. Martyna do Pawelca napisała, bo zataiła ważną, tak, istotną sprawę.
2: Nie, opuszcza mnie wrażenie, że ten śmiech Martyny spowodowany stresem zwiastuje zagładę nuklearną, którą wywołała. Jednak wydaje się skruszona, trzymam za nich kciuki, to Ewka napisała.
1: Chłopak wiedział o tym jej sekrecie, ale nic nie mówił, czekał, aż ona się przyzna w końcu do tej jednej rzeczy. No i trochę nie chcę uwierzyć ja osobiście, że przez jedną rzecz, w sumie nieistotną, bo tak napisała, a z drugiej strony, o której nie chcę mówić, czyli jednak wcale nie istotnej, tylko ważnej, on ją zostawił. No to jest po prostu to...
0: To nie jest takie trudne.
1: To nie jest trudne? Patrzę na ciebie i tak faktycznie trochę...
0: Mam nadzieję, że ty już zrozumiałeś Martynę w 100% i teraz wytłumaczysz ją Michałowi.
1: No stoję po jej stronie na razie i dzwonimy do niego, dawaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Halo. Dzień dobry, do Michała. Numer, którego nie znasz, bo należy do Radia Vox FM, programu Kochaj albo Rzucaj. Dzień dobry, miła niespodzianka dziś cię czeka. I Michał kombinuje myśli, co tu się wydarzyło. Ja w ramach przeprosin pewnej kobiety, która wybrała sobie ciebie w necie, nie wąchając wcześniej, nie dotykając, wyobrażając sobie, prognozując, że fajny facet z siebie, Michał. No i oczywiście ukrywała, jak każda kobieta, bo każda kobieta ma sekrety, rzeczy trudne dla nich, z którymi nie mogła sobie dać rady. Ja tu czekam tam o depresji po pewnym zabiegu, po ciężkich przejściach. Nie wiedziała, że ty to odkryłeś. Nie wiem, czy po prostu poczytałeś w necie wcześniej, pisząc, zapomniała, że się wygadała o tym, jak ciężko jej było, bądź poznałeś na jakichś znajomych jej, którzy ci powiedzieli wielkie tajemnice. Pisze, że okłamała to cię w błahej sprawie, żałuje, ale ty to wiedziałeś.
4: Nie w jednej sprawie. O! Dużo tego się nazbierało jednego dnia.
1: Dawaj, tak, powiedz.
4: To była ciężka sprawa.
1: To nie tylko to, co ona napisała, że związane z chorobami?
4: Ja nie wiem, co ona tam napisała. Nie,
1: depresja po przejściu, po zabiegu. Nie, to nie to.
4: Wierzę w ogóle. Nie.
1: Ale co odkryłeś?
4: Jeżeli ktoś mówi w kółko, że jest szczery i bardzo się kocha, no to później po czasie wchodzą takie brudy, że jest w swoich środku. No to rozumie pana sobie.
1: Tylko, że słabo cię słyszę, chyba na głośno mówiącym jesteś.
4: No, bo ja wracam do roboty.
1: Ale jakbyś wziął telefon do ręki, to byłoby łatwiej, bo ja tak to się muszę domyślać, co mówisz. Ludzie słuchają tego programu i uczą się, to są jakby przedstawione niebezpieczeństwa.
4: W tych czasach to nie można wszystko wierzyć, to raz zobaczam, wszystkim ludziom do tego słuchają.
1: Okazało się, że jest nierozwiedziona i nie powiedziała ci o tym?
4: Nie, ona nie miała męża, nikogo przecież.
1: No nie wiem, pytam, no co takiego mogło dokuczyć, no.
4: Pytam, bo coś, czy wiem, że jest nieprawda i ona mi mówi, że to jest prawda, no to ja bym i tak swoje w końcu się przyznała, no to jeżeli ktoś mówi, że jest szczery ze mną od początku, to będę szczery, bo ja oddałem siebie cały i tak to rozumiem, albo chodzi mi gdzieś na zawsze i od początku, albo się pewnie pod tej myszkę tak dałem swój czas cenny, tak, serce i wszystko. A teraz jestem zły na to i tyle.
1: Zastanawiasz się, co z tym zrobić. Wiem, że święta chyba...
4: Właśnie, nie wiem, co mam zrobić. Na razie jest pół na pół. No to się boli. Od razu z grubej rury. Nie ma co się bać. Przenikom nie skreślam. Każdemu należy też szansę, ale to... Ja potrzebuję czasu, no tak
1: się
4: siadę.
1: Czy to są kłamstwa dotyczące, że ma się pracę, a się jej nie ma i nie chce się w oczach tej drugiej osoby wypaść na nieroba? To zależy, jakiej rangi jest to kłamstwo i czy ma służyć czemuś dobremu, czy wręcz odwrotnie właśnie. Także ma, zna, załatwi, nie załatwia, bo nie ma i nie zna. I kłamie, czyli no to jest gorsza rzecz.
4: Właśnie, tak? Kłamanie to jest najgorsze właśnie.
1: Słuchaj, ale chyba ci trochę przypasowała przynajmniej z fizjonomii, no z tego jak wygląda, musi być dla ciebie.
4: Ona mi przy całkowicie już pozwolała, bo już nie siły. Z dnia na dzień się wszystko po prostu, że przepraszam, zesrało.
1: Czy ty jesteś gotowy na smutną prawdę życia, żeby nie malowała ci swoim pędzlem swoich możliwości, jakie ma kobieta, tylko mówiła ci, jak szaro i smutno jest, a to ty będziesz kolorował i mówił, nie przejmuj się, dasz radę. Może was pogodzę, bo wam to nie idzie, nie? Już 3 tygodnie
4: ja wszystko da radę, ja jestem za. No.
1: Mogę se przyklepać, że się z nią spotkasz i że jednak coś do niej czujesz, a masz żal?
4: Nie ma problemu.
1: Bardzo się cieszę. To mamy kochanie. Martyna!
5: Tak?
1: To nie tylko to, co mi napisałaś. Mnie też oszukujesz.
5: Michał wie, jak było i...
1: A powiedz, co mi po powiedzieć? Tym. To sobie sama to załatwia, ja nie na antenie Radia Vox FM.
5: Ja napisałam bardzo ogólnie.
1: napisałaś o jednej rzeczy. O przejściu w związku z pewnym zabiegiem i depresją.
5: Nie, tak,
1: i nic
5: prawda,
1: więcej.
5: Ale to ogólnie moja historia i ja, że ja go po prostu oszukałam.
1: A ja uwielbiam jesienią połowić pstrągi na muchę. To jest tak w temacie tego, co ty mi mówisz, o co prosisz, a piszesz błagam o pomoc. Kiedy przychodzi co do czego, nawet teraz, kiedy on mówi, że cię jednak kocha i da ci szansę, dajesz mi znowu ogólniki. On, dżentelmen, może nie chce się wygadać, ale to ty, prosząc o pomoc, powinnaś być bardziej szczera na antenie, bo tak naprawdę nie wiem, w czym wziąłem udział. Dowiedziałaś się tylko, nie przepraszając za konkretne rzeczy.
5: Próbie mojego jakby przeproszenia go i wytłumaczenia tej całej sytuacji, wyłożenia kawy na ławę.
1: Kiedy będziecie stać na całą prawdę, on zadaje pytania, ty mówisz prawdę. Może być 100 pytań do...
5: Może być.
1: Kiedy?
5: Kiedy on będzie chciał.
1: Kiedy chcesz, Michał?
4: No, za 2 tygodnie na pewno się muszę otworzyć. Mam 100% się spotkać, nie widzę problemu. Muszę po prostu mieć trochę czasu, pewnie trzeba złapać, nie widzę problemu. To ma być wszystko na 200-300%, bo ja nie mam czasu na zabawy w kółko. Może tak i gdybać. To u mnie to jest wszystko, jest łatwo spieprzyć, a później wiadomo, że to trzeba czasu i też nie wiadomo, czy będzie warto, tak?
1: W jakim wieku jesteście? Ile ty masz lat, Michał?
4: 39, niestety.
1: A ile ma lat Martyn?
4: Jeszcze rosną.
1: Ile ma
5: 38.
1: Nie, jeszcze drugie. Jeszcze wiele, wiele lat rozkoszy przed wami, jeśli będziecie szczerzy wobec siebie. Niech żyje miłość! O nią zawsze walczyć trzeba. Nie ma nic ważniejszego. No. Buziaki, trzymajcie się, pa!
5: Dziękuję, do widzenia.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
0: Kochaj, kochaj, brawo, brawo.
1: Tak, tak, tak, ale ja nie jestem usatysfakcjonowany.
0: Dlaczego?
1: No bo ja wciąż nic nie wiem.
0: Ale to nic, że nie wiesz. Oni wiedzą najlepiej,
1: tak? Oszukała mnie.
0: Voxfm.pl, tam się możecie do Pawelca zgłaszać. Dajcie mu więcej informacji, żeby on więcej wiedział, bo zobaczcie, jaki smutny,
2: chłopak,
0: jak nic nie
2: wie. Chłopak poplotkować do pracy.
0: No, nie ma o czym. Jutro kolejny odcinek. There's a light on the horizon. You're like a lion in the light.

0: No przy takiej piosence można by było pomyśleć, że jest środa.
1: A to wiesz, wtorek, drodzy państwo.
0: Dlaczego?
1: Wiem dlaczego. 6 października, 20 minut do godziny 10. Przychodzimy do pracy, słuchajcie, we wtorek. Tak troszeczkę wam zdradzimy takie życie pozaradiowe. Od kuchni.
0: Co chcesz powiedzieć, że co?
1: Że Pawełczyk jeszcze jest.
0: A jest, jest,
2: i
0: jest.
1: Że Pawełczyk jeszcze bez żadnego żartu takiego...
3: Poniżej pasa.
1: Właśnie.
3: Dlaczego, nie? No.
0: Wystawmy piłeczkę może.
1: Ty to powiedziałeś.
2: A,
0: dzień dobry.
2: Jestem.
4: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi. Na scenie.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRW.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Dziadek.
5: No co?
6: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
8: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 Radom.pl.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste

0: podejrzanego o handel środkami odurzającymi. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Grozi mu 10 lat za kratami. Coraz bliżej powstania Europejskiego Centrum Renesansu w Cycynie, które będzie oddziałem Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Trwa przygotowanie dokumentacji przedprojektowej koniecznej do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną nowej placówki, mówi Rafał Rejkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Projekt bardzo ciekawy w realizacji, ale oczywiście będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Nikt, myślę, że nie byłby w stanie tego obiektu tak naprawdę przywrócić do piękności, a nam myślę, że to się uda.
0: Wybór koncepcji do realizacji jest planowany na wiosnę 2027 roku. Asymetrie to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać w Galerii 6 Kadrów, filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Autorem prac jest Bartłomiej Kopiński, związany z radomskim plastykiem. Na ekspozycji zobaczymy fotografie miejsc czy budynków, które przyciągają powtarzalnością, ale jednak coś pomiędzy nimi zakłócało ten rytm. Wernisaż wystawy już jutro o godzinie 18:00. Wstęp wolny.

0: Pogodnie, słonecznie i bez opadów deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie.
1: Vox FM.
2: Vox FM.
1: Radom.
3: Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry.
4: Magia Radia.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
0: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
10: Tato, to my z Zuzią lecimy!
11: Dokąd?
10: Do Antka na urodziny!
11: To bawcie się odlotowo!
10: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
12: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
13: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
16: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
15: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama.
2: Vox FM,
17: zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. 21-letni kierowca odpowie za śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. 88-latka zaginęła podczas zbierania grzybów. W Małopolsce trwają pilne poszukiwania seniorki. W wiadomościach też zamieszanie po odwołaniu proboszcza spod Oświęcimia. Duchowny miał przyznać się do popełnienia przestępstwa.
18: 10 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
17: Na początek jednak pilne doniesienie z Bułgarii. Dwa statki trafione przez drony to na Morzu Czarnym. Do niebezpiecznego incydentu doszło w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach i zniszczeniach. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Jeszcze dziś już zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Kierowca, który w Nowym Sączu doprowadził do tragedii, odpowie za śmierć 50-letniego pieszego. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodów. Za kierownicą siedział 21-latek. Został zatrzymany, podobnie jak drugi uczestnik wyścigu.
19: Ulicami Nowego Sącza odbywał się nielegalny wyścig samochodowy. W tym momencie mamy wytypowane te dwa samochody, natomiast będą prowadzone w dalszym ciągu czynności, które będą miały za zadanie wyjaśnić i ustalić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także zweryfikować, czy jeszcze inne osoby brały udział w tym wyścigu.
17: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
20: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
21: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
22: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
17: Kierowcy może grozić 20 lat więzienia. I w Małopolsce zostajemy. Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj wyszła na grzyby w rejonie Krzyżówki. Akcja jest trudna, bo teren jest rozległy.
1: Kobieta wyszła na grzyby około południa. Od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu do oczepienia.
17: Mówił Mateusz Wiater z krynickiej grupy GOPR. Kobietę szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. Przyznał, że popełnił poważne przestępstwo kanoniczne, relacjonuje biskup Roman Pindel. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zabrał głos w sprawie księdza Józefa Zborka, odwołanego proboszcza parafii w Grójcu pod Oświęcimiem. Decyzja spotkała się z protestami wiernych.
3: Miałem okazję spotkać się z księdzem Józefem i odbyliśmy długą rozmowę. Przyjął decyzję Trybunału Kościoła i zgodził się na opuszczenie parafii.
17: Relacjonuje biskup Pindel, nie chciał jednak zdradzić, o jakie przestępstwo chodzi. Przypomnijmy, parafianie z Grójca protestowali przeciwko odwołaniu swojego proboszcza. Doszło do szarpaniny z biskupem. Z budynku kościoła ewakuowała go policja.
5: Ucieka! Tak się kościół prezentuje!
23: Oddajcie proboszcza!
24: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca. Z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. On tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
25: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
17: Ksiądz Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu. Butelki i puszki, do tego blisko 30 opon i wózki sklepowe. To wszystko wyłowili uczestnicy krakowskiej akcji Sprzątanie dna Zakrzówka. W zbieraniu odpadów pomogło blisko 140 osób, w tym ponad 100 wolontariuszy z klubów nurkowych czy organizacji.
26: Tych śmieci są tony, trudno to policzyć, bo nie kładziemy ich na wagę. Natomiast rzeczywiście jest tego dużo, to są czasami śmieci wielkogabarytowe, które ważą, a to jest związane z tym, że ciężko je wydobyć też właśnie ze zbiornika.
17: Mówił Damian Joniec, jeden z organizatorów akcji. Regularne usuwanie śmieci z dna ma poprawiać również bezpieczeństwo użytkowników Zakrzówka.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Na termometrach dzisiaj w najcieplejszych miejscach w kraju nawet do 22-23 stopni Celsjusza.
28: Pomogłabym ci z tą pogodą, ale telefon mi się zaciął na przepisie na placki z gruszkami, więc albo lecę z plackami.
18: A dlaczego by nie? No mów,
28: super delikatne, aromatyczne. Wiesz, co jest potrzebne?
18: Co jest potrzebne?
28: Szklanka mąki pszennej, 3 średnie jajka, pół szklanki jogurtu, 2 gruszki, łyżeczka proszku do pieczenia, łyżeczka cukru i 2 kropki. Nie, można aromat sobie odpuścić. Wanilię w słupku polecam.
18: Gdzie ja teraz?
28: Parę ziarenek.
18: Gruszki znajdę.
28: W Portlandie. Podlasiu, u moich rodziców na działce.
29: Ty, słońce, jesteś też potrzebna wtedy.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Ja już widzę, że Paweł na kuchni się nie zna. Nie o takie gruszki chodziło!
30: A ja mam gruszki w domu. Przynieść ci? Przynieść
18: tak?
30: Wam?
18: Tak.
30: Wam?
18: Dobra, tak.
28: Pawełczyk już chyba idzie do domu jednak, co?
18: 5 minut po 10. Tak, sobie smakujemy wtorek. Klaudia Wasiluk
28: i Arek Sikora, dzień dobry.
18: Marta Kiermasz wraca za godzinę. Tak? Zgadza się?
30: Chyba tak.
18: Dobrze?
30: Tak jest plan.
28: Zapraszamy, niezmiennie zapraszamy.
18: A Paweł Pawelec wypije jeszcze z nami pewnie kawę.
31: Bardzo chętnie zostanę.
30: To by się nie pomyliły pasma?
31: Nie,
30: to nie jest pierwsza zmiana. To nie jest pierwsza zmiana. To już jest druga zmiana.

0: Zawsze wychodzimy naprzeciw tego, czego potrzebujecie. My tak próbujemy domyślić się.
1: Gdzie jesteście w tym momencie? Tak, co robicie? Czego wam potrzeba?
0: Tak, właśnie.
1: I wiecie co? My wiemy.
0: Przy wtorku to chyba trzeba by było, żeby nam się wszystkim chciało, nie? A żeby nam się chciało, to trzeba sobie pomyśleć, co my mamy właściwie do zrobienia i teraz sobie pomyślcie, co musicie dzisiaj zrobić, a jak już pomyślicie, to dzwońcie 609-869-869.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
1: Jesteśmy z wami, kochani.
0: Otwieramy linię w tym momencie naszą telefoniczną i można dzwonić, chwalić się tym, co macie dzisiaj do zrobienia. Właściwie to trzeba to teraz zrobić. 609-869-869, linia otwarta.
1: To jest też łatwiej, czekamy, kiedy wiesz, że nie tylko ty masz całą listę rzeczy do zrobienia, właśnie, ale że połowa świata.
0: Możecie zrobić komuś dobrze, opowiadając o tym, co macie do zrobienia, bo wtedy ktoś pomyśli sobie, o,
1: co masz
0: ten,
1: dzisiaj do
0: ma więcej. Nie wiem, halo, dzień dobry.
1: Halo.
3: Halo, słucham, wyskrzycisz.
0: Dzień dobry, kto po drugiej stronie?
3: Cześć, z tej strony Ola.
1: Cześć, Ola.
0: Ola. Ola, dzwonisz do nas tutaj do Vox FM, pochwalić się, co masz dzisiaj do zrobienia we wtorek, proszę bardzo, antena jest twoja.
3: No więc tak, aktualnie siedzę w samochodzie, mój mąż prowadzi, obok siedzi mój cudowny synek i jedziemy na badania z synkiem.
0: Na badania z synkiem, coś poważnego, czy tak profilaktycznie?
3: Absolutnie nie, taka sobie po prostu rutynowa kontrola, żeby potwierdzić, że mamy najcudowniejszego synka na świecie.
0: O, super! A ten syneczek to ma najcudowniejszą mamę, coś tak słyszę.
1: Ściskamy was mocno, jedźcie, załatwiajcie wszystkie sprawy.
0: Powodzonka.
3: I zdrówki, dobrego,
0: zdrówka, zdrówka, zdrówka. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie? Halo? Halo? O, próbujemy odebrać, ale to, o, teraz może. Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Michał z tej strony.
1: Cześć
0: Michał.
4: Słuchajcie, no co robię? No słucham waszego radia i czyszczę DPF-a. Uwierz mi, to jest ciężka robota.
1: Co czyścisz?
0: Muszę DPF-a, filtr cząstek stałych w samochodzie.
1: O, tak, brawo, myślałam, tak, brawo. Myślałam,
0: obok,
1: że to
0: obok bulbulatora
1: tak
0: się znajduje. Tam.
1: A między instrumentem.
4: Tak jest. Jeszcze wyobraź sobie, że muszę wyczyścić EGR-a. A, i wierz mi, że
1: ja
4: do godziny pierwszej muszę to zrobić, bo jadę do pracy.
1: No. Aha, to po...
0: Ale co?
1: To powodzenia, szybciutko czyścimy, my wszystko rozumiemy.
4: Słucham was, kurczę, i ten. I se czyszczę, no.
0: No to czy, bo to czy czyść. To powodzenia.
4: No, cześć, pa.
0: Halo, dzień dobry. Halo, kto tym razem przy telefonie? Dowiemy się, nie dowiemy. Halo, halo.
1: Ale teraz się dowiemy. Halo,
0: teraz
1: halo
0: się dowiemy.
5: Halo, cześć, witam, Krzysiek ze Szczecina.
1: Cześć Krzysiu,
0: opowiadaj.
5: Cześć, witam, no dzisiaj tak, żona mi kazała rybkę usmażyć, poczeka doprawić i jeszcze grzejnik kazała naprawić.
1: Ale no, żona ci listę narobiła.
0: Ale to nie przypomina ci o tym co 3 miesiące, mam nadzieję.
1: To tylko na dzisiaj, nie, tak, lista?
5: No troszeczkę, nawet codziennie prawie przypomina. Mówię, że zawsze zrobię, ale zrobię, kiedyś zrobię.
0: Jak żona ma na imię?
5: Jola.
0: To słuchaj, to tak, żeby Jolę pocieszyć, paczuszka gadżetów od Vox FM leci do was, dobra? Możesz nam podesłać adres na 609-869-869. Jakby ci się nie udało całej listy zadań wypełnić, to przyniesiesz niebieskie gadżety, może się jakoś tam uda załagodzić sprawę.
5: Ale ja muszę zrobić to zadanie.
1: Widzisz, jaki obowiązkowy krzyk?
0: Dobrze, Krzysiu, tym bardziej.
1: I też się chce.
5: Nie ma takiego słowa, nie ma czasu.
0: Tym bardziej, Krzysiu, paczuszka gadżetów od Vox FM leci do ciebie.
5: Dzięki.
0: Dobrego wtoreczku.
2: Żeby tak się chciało.
1: Jak będę duża, będę jak Krzychu.
0: O, ładnie powiedziane. A my teraz zagramy wam Pedro, żeby wam się chciało.

0: Ci znowu się bawią w synoptyków. No i nie wierzę. Klasyk Sławomir, będzie gorąco tej nocy, czyli utwór Zabiorę. Na VoxFM.pl wchodzimy, słuchajcie. Zakładka Bestlista.
1: Poczekaj, ja powiem.
0: No to powiedz.
1: VoxFM.pl, zakładka Bestlista. Szukam.
0: Szukaj,
1: siódemeczka, drodzy państwo.
0: Być może to szczęśliwa siódemka.
1: Szczęśliwa to jest jedynka. Ale to szczęście zależy od was.
0: VoxFM.pl, zakładka Bestlista, głosujcie. W naszej apce również, a w piątek o 17 na najnowsze notowanie zaprasza Krzysztof Skrzypkowski.
2: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
3: A, co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się nie obudzili.

0: Ukrainie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
11: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
16: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Budowa nowej drogi S12 może podzielić gospodarstwa z gminy Wieniawa i zwiększyć koszty produkcji. Rolnicy sprzeciwiają się planowanemu przebiegowi trasy. Sadowniczka Monika Bankiewicz wskazuje też na brak dróg dojazdowych, co wydłuży dojazd do sadów.
17: Po jednej stronie zostaje 20% gospodarstwa z budynkami przechowalniczo-sortowniczymi, a po drugiej stronie drogi 80% gospodarstwa sady. I to nie jest jeszcze najgorsze, co powiedziałam, tylko że my nie mamy dróg przejazdowych.
16: Wybrano najkorzystniejszy wariant, a mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi na etapie przygotowania inwestycji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
18: Zgłoszone uwagi RDOŚ uwzględnił w wydanej decyzji środowiskowej. Należy wspomnieć, że te uwagi nie wpłynęły na konieczność rozważenia innego wariantu przebiegu.
16: Do rozpoczęcia inwestycji potrzebne jest

jeszcze pozwolenie na budowę od wojewody mazowieckiego. Decyzja ma zapaść do końca roku. Dlaczego odkrycia dokonane w Borkowicach pod Radomiem uznano za światowej klasy i co wyjątkowego zachowało się w tamtejszych skałach? Już w najbliższą niedzielę w amfiteatrze przy ulicy Parkowej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z doktorem Grzegorzem Niedźwieckim, współodkrywcą tropów z Borkowic. Paleontolog opowie o kulisach przełomowego znaleziska. Tropy z Borkowic mają niemal 200 milionów lat i są uznawane za jedno z najcenniejszych takich znalezisk na świecie. Początek wydarzenia o godzinie 16:00. Wstęp wolny.

0: bezchmurne niebo i dużo słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy dziś przez cały dzień. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie.
1: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Vox FM.
3: To jest dzień.
1: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: W tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Tato, to my z Zuzią lecimy.
6: Dokąd?
5: Do Antka na urodziny.
6: To bawcie się odlotowo.
5: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
7: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: Reklama.
10: Vox FM Radom.
11: Są zarzuty dla kierowcy, który w Nowym Sączu potrącił pieszego. 50-latek zginął na miejscu. Ponad 130 dronów uderzyło w Ukrainę. Kolejny potężny atak Rosji. Alerty RCB rozesłane do mieszkańców nie tego województwa. Komunikaty trafiły do lubuskiego.
12: 11 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
11: 21-latek, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił na pasach pieszego, usłyszał zarzuty. Mężczyzna wyraził skruchę, przyznał się do winy, ale w trakcie przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do udziału w nielegalnym wyścigu.
13: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
11: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 km na godzinę. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu do 10 lat więzienia. W sprawie zatrzymano także drugiego kierowcę, który brał udział w nielegalnym wyścigu. Dziś ma zostać przesłuchany. Ponad 130 dronów zaatakowało Ukrainę. Ostrzelany został Krzywy Róg, rodzinne miasto ukraińskiego prezydenta. Dron uderzył w szpital. Ranne zostały 3 osoby. Łącznie w ciągu ostatniej doby w wyniku rosyjskich ataków życie straciło 11 osób. Ponad 80 zostało rannych. Najwięcej ofiar było w Charkowie. Zginęło tam 6 osób. Bomby lotnicze spowodowały zniszczenie budynków mieszkalnych i warsztatu krawieckiego. W mediach pojawiają się dramatyczne relacje z tego miejsca. Zginął mój mąż. Ja byłam w parku, potem usłyszałam eksplozję i pobiegłam do domu. Tutaj była moja matka i mąż, odpoczywał po pracy. Relacjonuje mieszkanka zniszczonego bloku. Ukraińskie władze ostrzegają przed kolejnymi atakami. Zamiast do Lubelszczyzny trafiły do lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza za zamieszanie z komunikatami. Wczoraj alerty o poderwaniu myśliwców trafiły do mieszkańców zachodniej Polski, którzy do takich SMS-ów nie są przyzwyczajeni.
14: Wiadomo, że się pomylili. Nie lubuskie, tylko lubelskie powinno być. Ktoś tam poszedł za daleko, tak się wyrażę, bo tam ciągle były jakieś kłopoty z tymi alertami, nie? No to poszli na całość.
15: Przeczytałam. Nie widziałam. Już po czasie.
16: No nie powinno, no bo to myli ludzi strasznie.
17: Takie alerty jak przeciwpogodowe czy tego to dostaję, ale wczoraj nic nie dostałam.
11: Wiadomość mogła trafić nawet do 700 tysięcy osób. Zmieniony kamuflaż, krój i materiał. Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibę 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówi minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
18: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
11: Nowy wzór maskujący K03 Ryś dostępny będzie w 5 kolorach w wersji damskiej i męskiej. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne za godzinę zapraszam już w imieniu Pawła Donsbacha.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: działa. Nie będzie przepisów działa? Na placki.
12: No nie, już się nastawiłem.
9: A chcesz?
12: No ty to
9: ja
12: teraz
9: ci przyniosę
12: jakiś...
9: następnym razem.
12: A, że placki. No o wiele lepsze rozwiązanie niż czytanie przepisów. Tak właśnie powinno się robić. Super.
9: A jeżeli przykładowa chodzi o pogodę, drodzy państwo. No wczoraj ci ten zerk załatwiłam.
12: No w ogóle ja
9: ty będziesz miał
12: szczerze,
9: ze mną za dobrze.
12: Już mam.
9: Nie, to ja to muszę zmienić.
12: Nie zmieniajmy niczego. Jest wspaniale.
9: 22 stopnie dzisiaj maksymalnie, drodzy państwo. I dużo słońca.
12: Tak.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Ale żeby nie było tak słodko, deszcz znalazłam.
12: A tam deszcz.
9: Sułałki, 16 stopni.
12: Biomet, jaka petardunia.
9: Petardunia? Ile tam?
12: Biomecik.
9: Korzystne, a ciśnienie
12: same,
9: jakie?
12: Korzystne same. A ciśnienie, gdzie się sprawdza ciśnienie? Tam... Tutaj, tu trzeba palce przyłożyć w którymś miejscu, nie?
9: No, i co?
12: I co?
9: No, bardzo nie, dobre. Bo na oko 1013 hektopaskali.
12: Tyle mówisz na oko?
9: No. A dasz
12: więcej? Że mamy dwa oka, no to 2026.
9: Brawo my. Dzień dobry, 5 po 11.
12: Klaudia Wasiluk
9: i Arek Sikora.

0: są takie numery, które nigdy nam się nie znudzą. I to jest jeden z nich. Black Eyed Peas, Shut Up w Vox FM.
1: To teraz nie Shut Up, bo zadajemy bardzo ważne pytanie. Czy pytanie warte 1000 złotych. Czy mają państwo ochotę uderzyć w banjo?
0: Ależ to jest retoryczne pytanie, mój drogi. Okazja się szykuje na niezłe banjo, słuchajcie.
1: Dokładnie,
0: i to
1: na hulanki.
0: Za dwa dni.
1: Na Coco Banjo nawet.
0: Coco Banjo
1: będzie. Amfiteatr w Siemiatyczach. A jak tam? 30 taka, że...
0: Ło! A na scenie jedno wielkie banjo?
1: Banjo, tak, ojejciu. Pewnie nie jedna osoba przegnie strunę na tej imprezie. No. Jadę tam, więc mogę mówić za siebie.
0: Ekipa Voxa jedzie, to prawda, ale jeżeli chcielibyście to wy pojechać, to Vox.fm.pl, drodzy państwo, zbieramy ekipę.
1: Dokładnie,
0: na urodziny
1: na banjo. Dokładnie. Kto uderzy z nami w kontrabas, na przykład? Kto zaśpiewa 100 lat do podkładu muzycznego?
0: A kto chciałby na to wszystko 1000 złotych? I mało tego jeszcze, spotkanie takie ekskluzywne. No z samym...
1: Z Kolimem. Urodzinowe. Może razem świeczkę będziecie dmuchać.
0: Na przykład.
1: Nie wiem, co tam się...
0: Bawcie się jak chcecie, tak jest, jak tak lubicie.
1: Ale
0: my nie wnikamy.
1: Zgłaszajcie się na vox.fm.pl, napiszcie, dlaczego to właśnie wasza paczka powinna wpaść na banjo urodziny z Kolima. No i co? I tańczymy. I hej.
0: Już w czwartek. O, do tańca teraz też zaprosimy.
1: Duel Corazon.
0: Troszeczkę innego, ale również króla Latino. Enrique Iglesias. To wszystko na 20 minut po 11.
1: Gramy.

0: Góry Anielskiej. A cię kręcę, Call My Name w Vox FM.
1: Jakie to ładne szanse.
0: Bardzo ładne.
1: To wszystko na 25 minut przed godziną 12. Teraz też będzie ładnie.
0: No.
1: O bardzo ładnym show powiemy.
0: Ładne show.
1: Tym
0: dobra.
1: Razem w radiu będziemy mówić o telewizji, słuchajcie, ale no to jest powód niesamowity. Musimy o tym po prostu powiedzieć. W polskim show biznesie mało kto potrafi tak zaskoczyć jak ta pani, a mowa o Danucie Martyniuk.
0: Danuta Martyniuk. Królowa! No bo to żona króla disco, nie?
1: A to jest bardzo dobre słowo. No. Okazuje się, słuchajcie, że ukochana właśnie naszego króla disco polo najpierw zachwyciła spektakularną metamorfozą, potem zadebiutowała przed kamerami i do tego stopnia jej się przed tymi kamerami spodobało, że będzie teraz walczyć o tytuł Królowej Przetrwania.
0: O, proszę bardzo, dobra, ładnie, no ładnie, czy muszę przyznać, ale jestem zaskoczony.
1: I właśnie tak mógłby powiedzieć właśnie jej mąż.
0: Mógłby.
1: Czy jest zaskoczony? Nie wiem. Powiedział, że bardzo dużo wyjeżdżał, że Danuta wspominała, że będzie uczestniczyć w takim programie. Za bardzo nie jest w temacie, jak przygotowania wyglądają, ale na pewno kibicuje.
0: Ja mówiłem, jestem zaskoczony.
1: Celebrytka, słuchajcie, pakuje walizki. No i pytanie, czy da czadu w dżungli?
0: Okazuje się, że Danuta Martyniuk zakochana w telewizyjnych programach. Nie wiem, czy nie za późno.
1: Dlaczego?
0: Jakby tak lata temu zgłosiła się do Super Niani.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
10: Reklama.
11: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Drogowcy w Radomiu ruszyli ostro do pracy. W wielu newralgicznych miejscach kierowcy muszą zwolnić, a w godzinach szczytu stać w korkach. Tak jest na Chrobrego, gdzie prace potrwają do listopada. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, na terenie miasta trwa przebudowa zatok autobusowych.
12: Na ulicy 1905 roku remontowane są zatoki i perony przystankowe. Prace realizowane są w ramach większego zadania polegającego na przebudowie infrastruktury przystankowej na terenie miasta. Wykonawca ma zakończyć wszystkie prace przystankowe w mieście w styczniu 2027 roku.
11: Za kilka tygodni mają się zakończyć prace na Indalińskiej i Sandomierskiej oraz przy budowie trasy NS. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
13: W odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie tutaj ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to tutaj w tym urządzeniu RoboGate ortezy mocowane są na stopy pacjenta i dzięki temu umożliwiają wymuszanie takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka jest odciążona.
11: Nabór do projektu trwa. Szczegółowe kryteria dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Dwa stopnie pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Przez cały dzień będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
7: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
8: Tato, to my z Zuzią lecimy.
9: Dokąd?
8: Do Antka na urodziny.
9: To bawcie się odlotowo.
8: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
10: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Fox FM, FM Radar.
14: Byli i obecni menadżerowie Orlenu w rękach służb. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw. Jest podejrzane o szpiegostwo. Zatrzymano byłego szefa niemieckiego wywiadu. Zakazy i ograniczenia potrwają do czwartku. W Świnoujściu kolejny dzień wydobywania z morza niewybuchów. Posłuchajcie.
15: W studiu Vox FM witamy Pawła Donsbacha.
14: Dzień dobry.
15: Na zegarze 12:00. To czas na wiadomości Vox FM.
14: Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżenia cen paliw w 2023 roku, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
16: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menadżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menadżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Przenosimy się do Niemiec. Były szef BND, czyli Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, podaje prokuratura federalna. August Hanning został zatrzymany dzisiaj rano. Był szefem BND w latach 1998-2005. Niemiecka prasa pisze o postępowaniu związanym m.in. z podejrzeniem szpiegostwa na szkodę państwa, usiłowaniem zdrady stanu oraz działalności agenturalnej na rzecz wywiadu obcego państwa. W rękach służb jest również jego były bliski współpracownik.
17: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
14: Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden z nich zatonął. Los jego załogi jest nieznany, przekazał premier Bułgarii Rumen Radev.
18: W
14: momencie zdarzenia w pobliżu znajdował się bułgarski statek typu Roro Dioskuria. Załoga była świadkiem eksplozji i skierowała się na miejsce zdarzenia. Odnaleziono jednak jedynie przewróconą łódź, trzy odwrócone tratwy ratunkowe oraz kamizelki ratunkowe, lecz nie znaleziono ludzi. Z drugiego statku uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Nadal bez konkretów, ale temat jest aktualny. Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Mówił o tym podczas spotkania z dziennikarzami. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak, tak myślę. Trump nie wykluczył, że podobna baza może powstać również na Litwie. Służby, mieszkańcy i turyści na plaży, w wodzie neutralizacja min. W Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej.
19: Komunikaty były przez megafony w kilku językach. Ludność była poinformowana.
20: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
21: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
14: W związku z akcją ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić również do wody na odcinku od niemieckiego Albeck przez Świnoujście do Międzyzdrojów. I tak będzie do czwartku.
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: A zaczynamy od smutnej informacji. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowanek ŁKS w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, w których zdobył 8 goli. W reprezentacji występował ponad 5 lat, grał też w klubach we Francji i Hiszpanii. Wiadomo, że w ostatnim czasie poważnie chorował. I jeszcze echa wczorajszego meczu. Zasłużyliśmy na lepszy wynik, uważa Jan Urban. Polska przegrała na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i po czterech spotkaniach Ligi Narodów ma na koncie tylko 4 punkty. Jedyny gol padł po rzucie karnym.
22: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika, tam jest walka o pozycję.
14: Mówił trener biało-czerwonych. W drugim wczorajszym meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: No to witaj, Pawełku, jest... Pawełku,
24: no witam,
23: no.
24: Trochę się nie widzieliśmy.
23: Ale dobrze, że wróciłeś, słuchaj, nowości na antenie Radia Vox FM, tak. Pogodoskop.
25: Tak, robota. Czyli jest dla ciebie, Paweł.
23: Na pogodzie robimy horoskop.
24: Dobra, tak, który, tutaj, który?
25: Lwa zamawiali słuchacze, panny i bliźniaka jeszcze z uśmiechem,
24: no,
25: do ciebie.
24: Ale małe literki. Lew, wystarczy, że ktoś coś ci podpowie, a od razu zmieniasz zdanie, pomyśl, co sam o tym sądzisz.
25: Wszyscy możemy być dzisiaj lwami. Obudzić w sobie lwa.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Co tam jeszcze było?
24: Miały być trzy znaki, tak?
23: Bliźnięta jeszcze, koniecznie.
24: Bliźnięta, dobra. Sam widzisz, że rozwiązanie problemów, przed którym tak długo niepotrzebnie się
25: Zdrygałeś,
24: tak tu jest napisane, przyniosło same pozytywne rezultaty.
23: Ale zdradzamy...
24: Kto jest bliźniaczkiem?
25: No właśnie, Paweł Dąbra.
24: Ja jestem bliźniaczkiem. Gdzie jest mój bliźniak?
23: To pytanie, czy teraz jednojajowy, czy dwujajowy. Sprawdzał, nie będę.

0: Jakby ktoś zapomniał, to ja jestem w temacie urlopowym teraz na czasie. No, tak, tak, byłem na urlopie, przede mną jeszcze jeden.
1: Wcale się nie chwalę.
0: Wcale się nie chwalę, ale słuchaj, to jest bardzo ważne, no bo dzięki temu, że jestem na czasie z rzeczami turystycznymi, to wyłapałem nowy trend turystyczny, mianowicie chodzi o spanie. O spanie chodzi. Ludzie biorą urlop.
1: To jest trend turystyczny, mówisz?
0: Jadą gdzieś tam hen daleko i tylko po to, żeby się wyspać. Rezygnują, wiesz, ze zwiedzania, coś tamtego.
1: W domu nie można, że tak zażartuję?
0: Podobno nie, bo to zawsze coś rozproszy. Tak jak, wiesz, praca w domu,
1: to
0: nie?
1: Prawda.
0: A to jeszcze pozmywam, to jeszcze coś ugotuję, a tu
1: pralka,
0: kurzę, coś tamtego. Właśnie,
1: i tak dalej, tak i tak dalej.
0: A tu, przy sprzątaniu coś tam znalazłem i zaczynasz, nieważne, jeździ się spać. I teraz powstał ranking, słuchaj, firma pewna przeprowadziła analizę, której wyniki przytoczył magazyn Forbes, to widzisz, w Forbesie napisali, i tego Forbesa teraz zacytuję, gdzie w Europie najlepiej się wyspać? No, coś byś obstawiła, coś ten?
1: U mamy.
0: U mamy to najlepiej zjeść.
1: Ale jak
0: się
1: mama
0: wyspać,
1: jeszcze
0: to raczej,
1: tam, wiesz,
0: to już...
1: łóżko pościeli, kapcie naszykuje po piżamkę, to ja nie wiem, czy nie wymiękają przy tym jakiekolwiek hotele.
0: Reykjavik podobno. Miejsce pierwsze.
1: Powietrze tam mają.
0: 99,21 punktów na 100 możliwych. Miasto wyróżnia się wyjątkowo niskim poziomem hałasu, zanieczyszczeniem światłem, co pozwala na głęboki, nieprzerwany sen. To ważne. No. Dalej jest na przykład Sztokholm. No. W pierwszej piątce też znalazło się Göteborg, kolejne szwedzkie miasto. Tam Skandynawia, nie? Ale też podobno na Litwie spoko.
1: Drodzy Państwo, jeżeli we wtorek na 20 minut po godzinie 12 czujecie się delikatnie przygnieceni tymi obowiązkami, nie dziękujcie. Taką drzemeczkę, chociaż oczami wyobraźni wam zaserwowaliśmy właśnie teraz.
0: No tak, bo tak przeglądam tą listę polskich miast na próżno tu szukać. Dlatego ludzie jeżdżą do pracy za granicę, bo tam się chociaż w pracy wyspać można.

0: Klaudia!
1: Trzecie.
0: Trzecie miejsce, dokładnie, to Jack Style John.
1: Wybudzona w nocy, o północy też ci to powiem.
0: Właśnie, tak chciałem
1: trzecie miejsce, Jack Style John, What Are We Gonna Do? To wszystko na Vox.fm.pl, wy możecie akurat sprawdzać i głosować oczywiście, bo bestlista w piątek o 17.
0: Klaudia na pamięć zna bestlistę.
1: Oczywiście, no, kochany. Krzysiek Skrzypkowski w piątek o 17, zapraszam.
0: O, tak jest, wiem. Tak jest.
2: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie.
12: Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ma być ono odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Parterowy budynek powstaje przy ulicy Jana Pawła II. W placówce zostanie zapewniona opieka dla 20 osób w trybie dziennym i całodobowym, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
19: Głównym zadaniem tej placówki będzie podejmowanie działań zmierzających do jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i aktywności takiej społecznej osób z niepełnosprawnościami. Będą się tam odbywały zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, w tym także rehabilitacja, treningi pamięci.
18: Koszt prac to prawie 5 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym miesiącu. Odwiedzają pustostany, ruiny, altanki, a nawet prowizoryczne koczowiska. Streetworkerzy wspólnie ze Strażą Miejską zorganizowali patrol medyczny. Z pomocą docierają do bezdomnych. Wsparcie funkcjonariuszy jest dla nas szczególnie ważne jesienią i zimą, mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker radomskiej Caritas.
20: Też dzięki temu, że mamy wsparcie ze strony Straży Miejskiej, możemy wchodzić w miejsca, które wymagają dodatkowej obstawy ze względów bezpieczeństwa chociażby.
18: Szacuje się, że w Radomiu jest 200 osób bezdomnych.

0: wyjątkowo ciepło, jak na październik, jest dzisiaj w naszym regionie. Na termometrach w Radomiu i Grójcu termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie.
1: Vox FM jest impreza.
0: To ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu, mówi Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
2: No, starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych w zaświatach, zdobione polichromią maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie, figurki uszepti, które miały pracować za zmarłych.
0: Wystawę można oglądać do 20 grudnia.
3: Vox FM.
4: Vox FM Radom.
3: Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM. Rado.
14: Usłyszeli zarzuty w sprawie zaniżania cen paliw, na początek polityczne komentarze po zatrzymaniu menadżerów Orlenu. Sprawca czeka na przesłuchanie i zarzuty to po wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kobieta, którą potrącił autem, pozostaje w śpiączce. Zbadał najbardziej nieuchwytne cząstki na świecie. Poznaliśmy laureata Nagrody Nobla z fizyki. Posłuchajcie.
15: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 13. Zaprasza Paweł Dącbach.
14: PiS oburzony akcją śledczych, koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Chodzi o zaniżanie cen paliw w czasie kampanii wyborczej przed wyborami w 2023 roku. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli już zarzuty. Z mównicy sejmowej bronił ich dzisiaj poseł PiSu Przemysław Czarnek.
16: W czasach największego kryzysu paliwowego obniżali marże na rafinerii po to, żeby Polacy płacili najniższe w historii ceny paliw w sytuacji największego kryzysu. Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
14: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni z kolei decyzji prokuratury. Jak podkreśla, działania m.in. tych menadżerów doprowadziły do straty Orlenu w wysokości 3,5 miliarda złotych.
17: My wszyscy pamiętamy tą sytuację, gdzie Polacy po prostu paliwa kupić nie mogli. Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
14: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca wzrosły. Doprowadziło to do problemów z importem paliw do Polski i braku paliwa na kilkuset stacjach. Oficjalnie tłumaczono to wtedy awarią dystrybutorów. Dzisiaj przesłuchanie i zapewne zarzuty dla sprawcy to po dramatycznym wypadku w podwarszawskim Piastowie. W niedzielę kierowca sportowego auta potrącił na pasach 20-letnią kobietę. Nie zatrzymał się, nie udzielił jej pomocy i odjechał z miejsca zdarzenia. Ofiara w śpiączce, przebywa w szpitalu.
18: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu, natomiast w jakim stanie znajdował się w momencie zdarzenia, odpowiedzą nam na to wyniki i opinia biegłego. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy pieszej i ona również jest zatrzymana.
14: Mówi Monika Orlik z policji w Pruszkowie i dodaje, że sprawca jest dobrze znany mundurowym z uwagi na kryminalną przeszłość.
19: To są wiadomości Vox FM.
14: A w nich przenosimy się do Hiszpanii. Tam ciąg dalszy protestów związanych z kryzysem mieszkaniowym. Wczorajszy masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło do starć z policją, podpaleń i budowy barykad. Kilkanaście osób aresztowano, a blisko 30 mundurowych zostało lekko rannych. Przypomnijmy, demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września. Nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków na zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie w tym kraju zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga, strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówiła przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Są planowane na 29 listopada. I jeszcze Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem nagrody z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin, Francis Helsen.
20: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić. Cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują. I żeby je wykryć, potrzeba gigantycznej ilości lodu.
14: Tłumaczy profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Belgijski fizyk otrzyma 12 milionów koron szwedzkich, czyli blisko 4 700 000 złotych nagrody. A jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z dziedziny chemii.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Uwaga, tej nocy na mgłę mogą się pojawić zwłaszcza na zachodzie kraju. Deszczu raczej nie będzie, może z wyjątkiem Suwałki i tutaj na termometrach 9 stopni, najchłodniej w Zakopanem,
21: prawda,
15: zaledwie 5.
21: No. Jutro słoneczny dzień znowu, 22 stopnie w najcieplejszych miejscach w kraju. Czwartek już nieco mniej słoneczny, z licznymi opadami deszczu na zachodzie kraju.
15: Potem ale jeszcze sobota, będzie. To już no. Tak bardzo kiepsko, niedziela jeszcze bardziej.
21: Korzystajmy z dnia dzisiejszego.
15: Ale będą grzyby, tak. To jest plus.
21: Będą grzyby, a dzisiaj biomecik, no nie biomet. Biomecik
15: się popisał?
21: Tak, ładny
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: No, dzień dobry. 4,5 minuty po 13:00, Klaudia Wasiluk.
15: I Arek Sikora, dzień
21: jesteśmy...
15: dobry. Paweł Dącbach wróci o 14:00.
14: Zapraszam na kolejne wiadomości.
21: Przyjmujemy zaproszenie.
15: Oczywiście, tak, no komu ale Pawłowi się nie odmawia.
21: Tak. No, ty nie możesz jeść, bo będziesz mówił, ale my zjemy.
14: Tak jest.
15: Układ idealny.
21: Dzień dobry.

0: Mars. Tak jeszcze już powiem wam jesieniową porą.
1: No, bo taka jesień za oknem, nasza aha, piękna polska złota, jak jesień to oczywiście dynie.
0: Dynie?
1: A jest taka jedna. Kobiet się o wiek nie pyta, ale o wagę można.
0: Gdzie?
1: Tutaj wręcz można, tutaj wręcz nawet trzeba, bo jest czym się pochwalić,
0: ja
1: naprawdę.
0: Ja cię kręcę, ach, że w tą stronę.
1: Ma na imię Renia.
0: Renia.
1: A wiesz, ile waży?
0: Ile waży Renia?
1: Prawie tonę. Dokładnie co? 918 kg.
0: Co?
1: Jest to najcięższa dynia w Polsce.
0: W Polsce?
1: Tak.
0: Mamy takie dynie?
1: Udało nam się, słuchajcie, pobić rekord polski. To znaczy nie nam, no nie my to wyhodowaliśmy, ale...
0: Gdzie? Nasza polska dynia.
1: Tak, sukces ma wielu ojców, dokładnie, więc my też się pod tym podpisujemy.
0: Tak, każdy z nas może przyczynił się do podlania kroplą czegoś tej
1: tak,
0: dyni, no.
1: To postawimy kropkę. Słuchajcie, w Krapkowicach zorganizowano Bania Fest.
0: Bania Fest, tak? Podoba mi się.
1: No. I Krapkowice zamieniły się w polską stolicę gigantycznych dyń. Świetnie. I właśnie ta oto Renia, ważąca 918 kg, zdobyła tytuł tej najwspanialszej.
0: To no, są sukcesy.
1: Nie wiem, czy oni karmili te dynie,
0: to żeby są... tak... No mówię ci, podlewali. Dynie należy podlewać, zapisać, zanotować, stosować.
1: Ja mogłabym dopytywać, czym, ale po
0: nie,
1: co?
0: Nie dopytuj, nie wolno
1: nie
0: nam
1: drążymy
0: o
1: takich
0: gadać. Poza tym nawozy różnego rodzaju, wiesz, no tak. Tak.
1: Ty wiesz, co mówisz, co?
0: Oczywiście.
1: Ty to się znasz na tym.
0: Nie ma jak na wiosce rankiem.
1: 20 po 13. Trzeci wymiar. Z Foxem.
0: Gramy.

0: śmigamy jak Jagger.
1: No,
0: razem z Maroon 5.
1: To są te ruchy.
0: Christina Aguilera. I to wszystko na 24 minuty przed godziną 14. A słuchajcie, sztuczna inteligencja też śmiga. Wyobraźcie sobie,
1: aha,
0: że historycy i kryptolodzy główkowali nad pewnym szyfrem ponad 200 lat. A ona ogarnęła temat w 6 godzin.
1: 6 godzin mówisz?
0: Tak.
1: Niesamowite, niesamowite. Ale to różnie z tą sztuczną inteligencją bywa. Bo rozwiązywaliśmy dzisiaj, to takie życie pozaradiowe wam opowiemy.
0: No.
1: Rozwiązywaliśmy dzisiaj krzyżówkę z Klaudią i nie wiedzieliśmy w pewnym momencie jednego hasła. I mówimy, ty AI, weź nam podaj to i to na 4 litery, a ta podaje na 5.
0: No, to... takie rzeczy musieliśmy jej tłumaczyć. Ale może gdybyśmy mieli szyfr? Ogarnęłaby szybciej.
1: Jedna literka w tą czy we w tą.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Kiciu,
12: a?
11: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama.
20: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Szpital w Jeżynie wznowi przyjęć w październiku na 2 oddziałach, chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Nie zostanie wznowiona także działalność chirurgicznej izby przyjęć. Powodem jest brak lekarzy. Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Joanna Pionka, z powodu trudnej sytuacji finansowej lecznicy, część anestezjologów zrezygnowała z pracy.
21: Część, która została, nie jest w stanie mi zapewnić 100% obsady w szpitalu. Wobec powyższego niestety nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć w 100% usług medycznych, czyli zabiegów operacyjnych.
20: Planowe zabiegi wykonywane są w dniach, gdy w szpitalu dyżur mają anestezjolodzy. Nie wiadomo, czy oddziały wznowią przyjęcia w listopadzie. Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. Zapytaliśmy więc Radomian, czy znają sposoby na niemarnowanie jedzenia.
22: Nie kupować za dużo, więcej niż potrzeba.
23: Jeżeli coś mi zostanie z obiadu, a wiem, że na przykład nie będę tego korzystać w najbliższym czasie, po prostu pakuję woreczki takie do mrożenia i zamrażam.
24: Lista zakupów
0: przed wyjściem do sklepu, to na pewno jest dobry pomysł.
20: Pozyskiwaniem żywności zajmują się banki żywności, które odbierają jedzenie ze sklepów i marketów. Za oknem niebo pełne słońca, taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 21 stopni.
1: Vox FM jest impreza.
20: Miłośnicy gier mają tę datę zarezerwowaną w kalendarzu. Przed nami konwent gier i fantastyki Geek Expansion, mówi Łukasz Haśkę, organizator imprezy.
2: Mniej więcej to wszystko kręci się wokół gier planszowych, gier wideo i różnych prelekcji, quizów. Wbijamy formułę, jeśli chodzi o gry wideo, bo e-sport jest tutaj wkrótce bardzo oblegany.
20: Konwent odbędzie się 10 października w Grójeckim Ośrodku Kultury. Więcej szczegółów na stronie Grójeckiego Klubu Gier i Fantastyki. Grofan.

0: reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Tubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
6: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
14: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: Reklama.
16: Vox FM.
15: Vox FM Radom.
16: Vox FM Radom.
17: Poderwany śmigłowiec, do tego drony i psy tropiące. Policyjna obława w Małopolsce po zabójstwie 73-latki. Taniej zapłacimy za diesla, drożej za 95. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na środę. Posłuchajcie, ile wyniesie nas tankowanie. Na świecie z tą chorobą żyje ponad 17 milionów osób. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego i o tym będzie za chwilę.
18: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 14 zaprasza przygotowany już teraz Paweł Dącba.
17: W akcji mundurowi, psy tropiące, drony i śmigłowiec trwa obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
19: Został ogłoszony alarm dla chrzanowskich policjantów. Teraz trwa obława za 49-letnim synem tej kobiety, który może mieć związek ze sprawą. W tych działaniach uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec w naszych działaniach.
17: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zabójstwa. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na środę. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,86 zł. 98 7,74, oleju napędowego 7,80. Tymczasem pakiet CPN analizuje Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w nim obniżkę podatku VAT, która według Komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
20: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
17: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
20: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
17: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz.
0: To są wiadomości Vox FM.
17: Kielce chcą rosnąć, ale sąsiednie gminy mówią nie naszym kosztem. Wójtowie i burmistrzowie 7 samorządów sprzeciwiają się pomysłowi poszerzenia granic stolicy województwa. Spotkali się dzisiaj na specjalnej naradzie. Z kolei kieleccy radni przekonują, że większe miasto to więcej inwestycji. Co na to mieszkańcy okolicznych gmin?
21: Byłyby na pewno jakieś korzyści większe dla mieszkańców.
22: O, ja jestem przeciwna.
23: Ja wiem, jak w Niewachlów przyłączyli do Kielc. Tam nic nie robią. Tam się tą dzielnicą w ogóle nie przejmują.
24: Tutaj jest gmina tak już dobrze ułożona i raczej z naszej gminy to był taki obrzeża miasta, to tak jakby slumsy.
23: Żyje się tutaj dobrze, tak jak jest
25: bardzo
23: teraz?
25: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Widzi pani, że jest sklepów, jest i apteka, i lekarzów, dwie przychodnie.
23: Mieszkańcy się nie zgodzą jednak. Mam nadzieję, że wójt będzie walczył o nas, mieszkańców.
26: Raczej nie powinno do tego dojść.
17: Na razie konkretnej mapy nowych granic miasta nie ma. Jego cel to podnoszenie świadomości na temat schorzenia, z którym na świecie żyje ponad 17 milionów osób. Dzisiaj Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
27: To grupa chorób, których wspólną cechą są zaburzenia ruchu, zaburzenia postawy. Jest to zachorowanie, które dotyczy wieku dziecięcego. Chodzi tutaj przede wszystkim o okres przed narodzinami, w trakcie porodu i też ten krótki czas po porodzie dziecka, kiedy dochodzi z różnych przyczyn do uszkodzenia tkanki nerwowej.
17: Mówi dr Wiktoria Czekaj-Barańska ze Szpitala Specjalistycznego imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W Polsce spośród wszystkich dzieci z niepełnosprawnością ruchową ponad połowę stanowią dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Zaryzykuję i zapytam, jak myślisz, jaka pogoda dzisiejszego popołudnia, jeżeli chodzi o Polskę? Piękny nadwiślański kraj.
17: No na pewno słonecznie.
18: Dobrze, dalej.
17: Bezchmurnie.
18: Dalej, dobrze.
17: Z dobrym biometem.
18: Dobrze, dalej.
17: Miejscami może być ciśnienie wysokie.
18: Jest wysokie i to w zasadzie wszędzie
17: tak, jest
18: wysokie.
17: Wiatr raczej słaby.
18: Praktycznie nie ma.
17: No właśnie.
18: Dobrze, a temperatura? Strzelaj, po południu ile będzie na termometrach?
17: No tak do 20 kresy.
18: No tak 18, ale byłeś bardzo blisko, bo 19 w Gorzowie. Przepraszam, 20 we Wrocławiu.
17: Pogodę ty jesteś się po prostu chciało robić, co?
18: Ty jesteś mentalnie na Dolnym Śląsku, Paweł.
28: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: A dasz się namówić na noc? Takie podchwytliwe pytanie. No ciemno w nocy, dużo słońca.
17: Mdliście na pewno.
18: Troszkę tak, ale niewiele.
17: Tak, no, trochę mniej na termometrach, tak około 10 może, trochę mniej.
18: Ja ostatnio zauważyłem, że te mgły...
29: Fox FM.
18: Porównałbym te mgły do takiej gimnazjalistki na dyskotece. Bo już nie ma gimnazjum, więc mogę mówić. Gimnazjalistki. No.
17: Czyli?
18: Niezdecydowany, tak.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
18: Takie wiesz, wcale się boję.
17: Daj im chwilę i się zdecydują. Zobaczysz.
18: Dałem, wiesz, ostatnio jechałem, mgła, bez mgły. Widać mnie, nie widać. Teraz widać, teraz nie. Teraz trochę widać, teraz nie.
17: Poczekaj, tydzień, dwa.

0: Wam w programie To jest dzień, to oznacza tylko jedno, mamy wtorkowe popołudnie. Czy wam też się wydaje, że wtorki powinny mieć jakąś instrukcję obsługi? Bo moja na dzisiaj brzmi tak: kawulka, głośniej Vox FM i absolutnie nic nie trzeba. Jeśli utknęliście w korku, to pamiętajcie, że trąbienie w rytm muzyki z Vox FM podobno spala kalorie. Przynajmniej ja w to wierzę. Czy spala benzynę? Pewnie niestety spala. A jeśli jedziecie, to teraz uwaga, trzymajcie się mocno kierownic. Mam dla was absolutny hit naukowy na dzisiaj. Okazuje się, że przeciętny człowiek spędza w swoim życiu aż 2 tygodnie na szukaniu zgubionego pilota od telewizora albo telefonu, który, uwaga, trzyma w ręku. Trzyma w ręku. Jak ci naukowcy znajdują czas na takie badania, nie mam pojęcia. Ale jeśli dzisiaj szukaliście, szukacie albo będziecie szukać kluczy, a macie je w kieszeni, spokojnie, naukowo jesteście po prostu normalni.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A to też bez przesady oczywiście, tak na swój sposób. Playboys, gramy.

0: Toxic Bromance, czyli taka miłość, w której coś ewidentnie poszło nie dokładnie tak, jak chyba powinno pójść. Kochaj albo rzucaj. Tam się polecamy z takimi tematami. 19 minut po godzinie 14 mamy cały czas. Urodziny z Kolima, nie wiem, czy pamiętacie, 30 lada moment. A czekają jeszcze zaproszenia do wzięcia, także bardzo proszę, voxfm.pl. Nie namawiam, ale pokazuję możliwości. A pod numerem 609-869-869 prosto do nas. Dajcie znać, co robicie, jak stoicie, jak wam mija dzisiejszy dzionek wtorkowy, bo ja mam taką teorię, że każde popołudnie dzielimy na dwa typy ludzi, czyli takich, którzy planują wielki obiad, są tacy, i takich, którzy planują, jak zjeść czekoladę, ale w taki sposób, żeby nikt z domowników nie zauważył, albo przynajmniej nie spostrzegł gdzieś, nie usłyszał szeleszczącego papierka. I w tym drugim przypadku, nie wiem jak wy, ale moim zdaniem szeleszcząca folia po czekoladzie ma głośność startującego odrzutowca, więc ukryć się nie da, ale próbować warto.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: I teraz przyznajcie się, uwaga, cicho, tylko wszyscy cicho. Słyszycie? No, czyli ktoś słyszał i właśnie szeleści folią. Ale mu dobrze. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu, Fast Boy Music Sound. Za chwilę 10 minut i wiadomości.

0: Tak to właśnie jest, jak się nie patrzy na zegarek, prawda, Paweł?
1: I wtedy wchodzę ja.
0: Właśnie, Paweł jest punktualny. I dzięki temu mogę powiedzieć tak. Basta! Za chwilę wiadomości.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
2: Reklama.
0: 14.30 na zegarze. Paweł Donsbach oczywiście w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Już teraz najświeższe wydanie.
1: Drugi kierowca z zarzutami udziału w nielegalnym wyścigu w Nowym Sączu. Prokuratura wnioskuje o areszt 20-latka. Posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutro. Według śledczych mężczyzna dotarł do przejścia dla pieszych krótko po tym, jak jadące przed nim auto potrąciło 50-latka. Ten kierowca nie był wcześniej karany. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Jedna osoba zginęła, 7 zostało rannych. To w wyniku ataku rosyjskiego drona na cywilny statek w pobliżu Odessy. Jednostka pływała pod banderą wysp Marszala i przewoziła olej rzepakowy, podała administracja wojskowa Ukrainy. Przypomnijmy, wczoraj Rosjanie przeprowadzili atak na cywilny statek należący do Turcji. Znajdował się na Morzu Czarnym. Dzisiaj kolejne 2 zostały trafione przez drony w strefie ekonomicznej Bułgarii i jeden zatonął. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja. Ryzyko związane z doniesieniami o dżumie w Rosji jest niskie dla samego kraju i bardzo niskie dla Europy. WHO podaje, że prowadzi konsultacje po śmierci pracownicy laboratorium w Irkucku na Syberii. Pod koniec września kobieta zajmująca się leczeniem dżumy rozbiła próbówkę zawierającą jej patogen. Kilka dni później zmarła, miała objawy ciężkiego zapalenia płuc.
0: Ile to było lat temu? 6 lat temu? Pandemia? 6 już, prawda?
1: 6,5 nawet.
0: To myślę, że już można skomentować ostatnią wiadomość. Aha! Ten doktor Alban to nie przez przypadek. Najlepszy z możliwych lekarzy.

0: Alan Walker i Ava Max, to jest Fate z tą niesamowitą końcówką. 20 minut do godziny 15. Padło pytanko, co tam u was? Dla mnie popołudnie podwójnie bardzo dobre. Pozdrawia Artur. Wolne popołudnie po pracy. Super. A do tego 35 urodziny. Kochany, kiedy ja miałem 35 urodziny. Kiedy to było? No parę lat temu. Lady Gaga, Abrakadabra, zatem dla ciebie.
1: Reklama.
2: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź.

0: to na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
2: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
3: No co wy, spawane z profili będą git.
4: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
2: Siadek.
4: No co,
5: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
6: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
7: Tato, to my z Zuzią lecimy!
8: Dokąd?
7: Do Antka na urodziny!
8: To bawcie się odlotowo!
7: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
6: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w 4 strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
9: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Radom Kościuszki 7, CKZIU2, radom.pl.
10: Reklama.
11: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Ponad 18 tysięcy pasażerów skorzystało we wrześniu z radomskiego lotniska. To wzrost o 40% w porównaniu z 2025 rokiem. Od początku roku z radomskiego portu skorzystało ponad 100 tysięcy osób. Chcemy, by pasażerów było więcej, mówi Marcin Daniu, wiceprezes Polskich Portów Lotniczych.
12: Jest szansa, nie chciałbym powiedzieć, w jakim okresie czasu do podwojenia ruchu. Dojścia 200 tysięcy pasażerów obsługiwanych w okresie jednego roku.
11: We wrześniu pasażerowie mogli podróżować m.in. do Antalai, Tel Awiwu, Rzymu czy Prewezy. Ustawa podpisana, rozporządzenie wydane. Wraca rządowy program Ceny paliw niżej. To oznacza przywrócenie cen maksymalnych za benzynę czy olej napędowy. A my wybraliśmy się na ulicę Radomia zapytać, co kierowcy sądzą na temat tych zmian.
13: Najważniejsze jest, żeby wróciło do tych cen, które były jeszcze niedawno. No, to paliwo jest drogie, inflacja rośnie.
14: Po 9 ponad złotych, to chyba lekka przesada, bym powiedział, tak? Każdy ruch cieszy w dół.
15: Będzie to bardzo duża ulga dla budżetu domowego. Jest na przykład rodzina czteroosobowa, są dzieci, które trzeba zawieźć do szkoły na zajęcia do domu.
11: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski.

0: Ciepło i słonecznie. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 21 stopni.
1: Vox FM jest impreza.
0: Przygodowe, strategiczne czy karciane. Resursa Obywatelska w Radomiu organizuje kolejne spotkanie z cyklu Klub Gier Planszowych. Na zajęciach można poćwiczyć pamięć czy pogłębić zainteresowania. Mówi Damian Drabik, pracownik resursy.
2: Na uczestników wydarzenia czekać będzie setki tytułów oraz mnóstwo czasu na zagranie w te ulubione. Doświadczony animator zrobi wszystko, by zapoznanie się z zasadami było szybkie, przyjemne i aby nie wymagało czytania instrukcji. To propozycja dla odbiorców w każdym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
0: Spotkanie już 16 października o 15 w Resursie Obywatelskiej. Wstęp wolny.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony.

0: Zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
1: Wiktor Sotnikow. Siał terror wśród mieszkańców rosyjskiego Gryazji, zabijając łącznie 8 osób. Posłuchajcie historii szatana z Lipiecka.
0: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
1: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
12: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
13: Mam ochotę na safari.
14: Na safari to trochę daleko.
13: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
14: A ile można upolować?
13: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
14: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
18: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
2: Reklama.
19: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Radomia. Przypominam o utrudnieniach przy ulicy Bernardyńskiej, bo trwa tam budowa parkingu. W czasie modernizacji nie będzie można tam parkować aut. Zamknięte zostały także wszystkie wjazdy na ten teren od strony ulicy Bernardyńskiej i Lekarskiej. Jednak na całej jej długości po obu stronach jezdni obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Utrudnienia w ruchu w tej części miasta potrwają do połowy października. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację w mieście i o tej porze więcej aut w centrum. Postoicie na Malczewskiego i Wołowej. Jeśli jedziecie w kierunku osiedla Borki, to w cierpliwość musicie uzbroić się na Limanowskiego i 1905 roku. O tej porze postoimy także dojeżdżając do Ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Tutaj mocno zakorkowana jest ulica Żółkiewskiego i Warszawska. To tyle szerokości i do usłyszenia.
20: Rado. Ponad 4 miliardy złotych strat. Prokurator generalny komentuje zatrzymania w Orlenie. Nikomu nic się nie stało, jedna z sal doszczętnie spalona. Interna wyłączona z użytku po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Rozmawiają o emocjach, konfliktach i życzliwości. Kampania Dzieciństwo bez przemocy zawitała do Mysłowic. Posłuchajcie.
21: Z przyjemnością zaprasza Paweł Donsbach. Nie sposób odmówić, czas na wiadomości na zegarach punktualnie 15.
20: Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
22: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
20: Mówił szef resortu sprawiedliwości, który był też pytany o ewentualną odpowiedzialność ówczesnego prezesa Orlenu, dzisiaj europosła PiS Daniela Obajtka.
22: Ja nie chcę tutaj przesądzać, dlatego że na razie nie ma mowy tutaj o panu Obajtku. Jest mowa o 5 osobach, które pewnie staną przed sądem, ale ja również pozwalam swobodnie działać zespołom śledczym. Prokuratorzy działają samodzielnie, więc musimy poczekać.
20: Przypomnijmy, jesienią 2023 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził ceny paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. Wywołało to masowy wykup benzyny i diesla, co doprowadziło do ogromnych braków na stacjach. 10. piętro jest wyłączone, a oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia do odwołania. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Placówka na pozostałych piętrach funkcjonuje normalnie. Ogień pojawił się w nocy na jednej z sal. Blisko 40 osób ewakuowano.
23: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Straty trudno jest ocenić. W tej chwili jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą. No nie nadaje się do użytku.
20: Mówi dyrektor szpitala Rydygiera Artur Asztabski, który podejrzewa, że przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji, ale to zbadają dopiero policjanci i eksperci. W akcji brało udział 50 strażaków.
24: To są wiadomości Vox FM.
20: Wpadł po 17 latach. Wielkopolskie Archiwum X zatrzymało sprawcę brutalnego gwałtu z piły. Podejrzany 47-latek przyznał się do winy, grozi mu do 15 lat więzienia. Okazało się, że mężczyzna to wielokrotny recydywista. Był notowany za groźby karalne, pobicia, kradzieże, rozboje oraz wyłudzenia. Kolejne 2 niewybuchy udało się zneutralizować. To najnowsze informacje ze Świnoujścia, gdzie służby zajmują się wojennymi minami znalezionymi na wodach Zatoki Pomorskiej.
25: Zakończyliśmy dzisiaj pracę nurków minerów przy neutralizacji min typu Mark 6 i Mark 4 w miejscu budowy falochronu dla przyszłego portu kontenerowego w Świnoujściu. Poszło sprawnie, bez zakłóceń. Zgodnie z harmonogramem jutro kontynuujemy pracę.
20: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jutro o poranku specjaliści będą usuwać ostatni z 5 niewybuchów. Na czas neutralizacji na wodzie i lądzie wyznaczone są strefy bezpieczeństwa. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody od niemieckiego Albeku do Międzyzdroju. Jak budować empatię, rozpoznawać zagrożenia i radzić sobie z trudnymi emocjami? Tego dowiedzą się najmłodsi z Mysłowic. Śląskie miasto dołączyło do ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy.
26: Jak mówimy, jak ktoś coś ci daje?
27: Dziękuję.
26: A jak wchodzisz do pomieszczenia, to co mówisz?
27: Przepraszam.
28: Dagmara Kucharska, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach. Te zajęcia są szczególnie ważne w kontekście tegorocznej odsłony kampanii, która koncentruje się na przemocy emocjonalnej i zwraca uwagę na znaczenie komunikacji, szacunku.
26: Dlaczego warto być miłym i życzliwym?
27: Dlatego, że jak nie będzie się życzliwym, to pójdzie się do piekła.
20: Cykl warsztatów dla dzieci z Mysłowic potrwa do 19 listopada.
1: Genialne! Jak było, że jak nie będziesz życzliwy, to pójdziesz do piekła.
20: Tak jest.
1: A co, jak ktoś już wrócił? To jeszcze raz i tak
20: dzieci
1: w kółko.
20: Wiedzą najlepiej.
1: Ba!
29: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Zresztą sprawdźmy. To Paweł, mógł cię prosić, żebyś zawołał przedstawiciela płci najmłodszej.
0: Ale serio?
21: Tak.
0: Dobra.
21: A ja tu w międzyczasie szybciuteńko o pogodzie, bo najbliższa noc bardzo pogodna, 10 stopni pokażą termometry niemal w całym kraju, 15 stopni najcieplej w Szczecinie. Jeżeli chodzi o to, co jutro, to jutro mamy niemal powtóreczkę z dzisiaj, czyli w całym kraju bardzo dużo słońca, delikatne zachmurzenie, 21-22 stopnie pokażą termometry. Także zachęcamy do tego, żeby korzystać z uroków, bo to wszystko tylko i wyłącznie do czwartku. Cześć Olek.
27: Cześć.
21: Cześć, słuchaj, będzie do ciebie jedno pytanie, dobrze? Za chwilę. To skup się.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Pytanie zadaje wuj Paweł, wuju, prosimy. Słuchaj, jest pytanie do ciebie. Co jak się nie będzie...
0: A właśnie, co jak się nie będzie życzliwym?
21: To co wtedy?
0: Mhm. Co się stanie?
27: Wtedy będzie się tak? Wpływać na ludzi.
21: Co będzie? Głośno.
27: Wtedy będzie się będziesz miał zły wpływ na ludzi.
0: O, tak. Super.
27: I nikt nie będzie cię lubił.
0: Pięknie.
21: Pasuje mi to.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
21: Olek, a czy ty jesteś życzliwy dla innych osób?
27: Tak.
21: Czyli jednym słowem wszyscy cię lubią, tak? Tak?
27: Tak, tak myślę.
21: To teraz pozostaje ci tylko zapisać się do orkiestry dętej. Jennifer Lopez i Pitbull on the Floor. Larek Nowator, moi panience, za chwilę. Dzień dobry.

0: Ależ to się przypominają takie czasy, kiedy mam wrażenie, wszystko było prostsze. Leryk Innowator, tu moja panienka, znaczy tam moja panienka, tu Vox FM i program To Jest Dzień, aczkolwiek z tą panienką nigdy nie wiadomo, bo jeżeli chodzi o moją panienkę, ona może być wszędzie. 13,5 minuty mamy po godzinie 15, a co robicie, jak stoicie? 609 869 869 pod tym numerem. Różnego rodzaju i zwierzenia, ale także różnego rodzaju porady od was. I uwaga, to będzie porada od Bartka, który pisze tak: jak już musicie zmieniać koło na poboczu, to bardzo bym prosił, żebyście robili to na poboczu, a nie samochód na poboczu, koło na poboczu, ale nogi zmieniającej osoby wystają na prawy pas. Przed chwilą prawie bym się po takich nogach przejechał. Jeżeli to by były męskie nogi, to jeszcze pół biedy, ale gdyby damskie, to szpilek szkoda.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Odpadnie i co wtedy? Straty idą w miliony.

0: To jest ICMC Think About The Way. 21 minut mamy po godzinie 15:06:02x8:69. Ja podglądam SMS-y od was cały czas. Nie, ja was podglądam, nawet tak bym mógł powiedzieć. Podoba mi się to, jak na was patrzę. A stoję sobie dzisiaj, prawda, w korku i powiem wam szczerze, nie chce mi się wracać do domu. Zdziwiłem się tak jak wy, ale jest drugi SMS. Teściowa przyjeżdża. A, no to wszystko jasne. Kochany, twój dom właśnie przestał być twoim domem. 609-869-869. Numer oczywiście do waszej dyspozycji. A tymczasem Borem Lasem, koniec pewnej epoki. Proszę państwa, ostatni mecz Leo Messiego w narodowych barwach i to przed nami. Argentyńczyk ma się pożegnać z kibicami Albicelestes, towarzyskim meczem rozgrywanym w Buenos Aires. Uwaga, z potęgą światowego futbolu, czyli z Beninem. No i teraz tak, selekcjoner wicemistrzów świata Lionel Scaloni mówi, od momentu, w którym wejdzie na stadion, będzie to dla wszystkich niezapomniany dzień. No, nie dziwię się. No raz, że ten Leo Messi po raz ostatni w narodowych barwach. No a po drugie, pojedynek z Beninem to jest zawsze dodatkowa temperatura.
1: To jest dzień z VoxFM.
0: A tak sobie myślę o tych biednych graczach Beninu. No ludzie, no nie dość, że i tak mało kto wie w ogóle, co to jest, to jeszcze ostatni mecz Messiego. Może równie dobrze mogliby nie wychodzić na boisko, to wyjdzie dokładnie na to samo. Grubson na szczycie. Trochę w temacie. Drenchill Indiana, Never Never. Za chwilę 8 minut i wiadomość. Także sportowe.

0: To jest Drenger Indiana i oczywiście Never Never, a nigdy nie mów nigdy, jak to mówią. 28 minut po 15, za 2 minuty wiadomości. Pamiętajcie, że bilety na urodziny z Kolima czekają. Gdzie?
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Kolima ze swoimi znajomymi.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Reklama.
12: Skoro na zegarach 15.30, a Paweł Donzbach w studiu, zapraszamy już teraz najświeższe wydanie wiadomości Vox FM przed Wami.
13: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, poinformował o tym premier tego kraju Ulf Kristersson. Decyzję uzasadnił zagrożeniem ze strony Rosji. Jak podkreślił, zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Niewykluczone, że wraz ze sprzętem do Polski przyjadą tamtejsi żołnierze. Teraz ważne informacje dla kierowców na Mazowszu. Są spore utrudnienia na S8 po wypadku na trasie w Wyszkowie nad Bugiem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Dwa pasy w kierunku Białegostoku są zablokowane. Utworzył się kilkukilometrowy korek. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. I jeszcze Francja. 86 tysięcy osób wzięło udział w porannych demonstracjach w związku z protestami w liceach. Takie informacje przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Manifestacje odbędą się również po południu, w szczególności w Paryżu.
14: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Jutro mecz z Iwą Jowicz. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał w Pekinie. Mecz Polki z Amerykanką zaplanowano na godzinę 7 czasu polskiego. Będzie to pierwsze w karierze bezpośrednie starcie obu tenisistek. Zwyciężczyni w ćwierćfinale zagra z Elise Martens lub Coco Gauff. W tym sezonie już nie zagra z powodu problemów z kolanem. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner mierzy się z kontuzją. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał Niemca Aleksandra Zwierewa, który zakończył sezon na czele rankingu ATP. Indie, Katar i Republika Południowej Afryki, do tego Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja, to 7 chętnych do organizacji letnich igrzysk w 2036 roku. Dwie pierwsze kandydatury od dawna uchodzą za faworytów.
12: Paweł, lata 90.
15: Ulubione.
12: Prawda? I to jest jedna z tych piosenek, która, mógłbym chyba śmiało powiedzieć, troszeczkę definiuje lata 90.
15: Jak najbardziej.
12: Z przyjemnością.
15: I wszystko jasne.
12: Snap.

0: Ona nie, i jest taka cudowna. 20 minut do godziny 16, no sorry, no musiałem tak powiedzieć, no bo wiecie, żeby nie było później, że tamte pozostałe one czują się niedowartościowane. A co z tymi biletami na Skolima, jakby prowadzący powiedział? Jakieś tu pretensje. A są, czekają. Dzisiaj w programie na pełnej do zdobycia. Ale zgłaszać można się już teraz w voxfm.pl. Na tej stronie czekają bileciki do wzięcia. Urodziny 30 Skolima, już pojutrze, czyli w czwartek. Więc powiem wam tak, to jest klasyczny tekst każdej babci, tu nie ma na co czekać, ty nie rób tego jeden z drugim na ostatnią chwilę. Bo do czwartku coraz mniej czasu. Voxfm.pl bileciki czekają.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
11: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Coraz bliżej powstania Europejskiego Centrum Renesansu w Sycynie, które będzie oddziałem Muzeum imienia Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Trwa przygotowanie dokumentacji przedprojektowej koniecznej do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną nowej placówki, mówi Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
12: Projekt bardzo ciekawy w realizacji, ale oczywiście będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Nikt, myślę, że nie byłby w stanie tego obiektu tak naprawdę przywrócić do piękności, a nam, myślę, że to się uda.
11: Dokumentację przedprojektową dla Europejskiego Centrum Renesansu w Sycynie przygotuje Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Wybór koncepcji do realizacji jest planowany na wiosnę 2027 roku. Nawet niewielki odblask może uratować życie, przypomina policja i apeluje o noszenie elementów widocznych w ciemności. Jesienią, gdy szybciej zapada zmrok, a pogoda często ogranicza widoczność, piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo. Dlatego odblaski powinny stać się codziennym nawykiem, mówi rzeczniczka radomskiej policji Justyna Jaśkiewicz.
13: Każdy element odblaskowy może zwiększyć kilkukrotnie odległość, z jakiej kierowca widzi pieszego. Każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierowców. Za brak widocznego elementu odblaskowego grozi mandat do 500 zł i policjanci z całą surowością egzekwują te przepisy.
11: Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów poruszających się po zmroku. Nie minie nam pod znakiem bezchmurnego nieba. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 20 stopni.
14: Vox FM. Jest impreza.
11: Będzie można stworzyć swoją własną maskę halloweenową. Radomski Amfiteatr zaprasza całe rodziny na kreatywne warsztaty Cukierek albo Psikus. Uczestnicy za pomocą specjalnie przygotowanych szablonów będą mogli stworzyć swoje halloweenowe maski. Warsztaty odbędą się 17 października o 15 przy Śniadeckich. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie amfiteatru.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
3: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tato, to my z Zuzią lecimy!
8: Dokąd?
7: Do Antka na urodziny!
8: To bawcie się odlotowo!
7: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
9: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
10: Reklama. Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grójca. I o tej porze mocno zakorkowany jest dojazd do ronda honorowych dawców krwi. W cierpliwość musicie uzbroić się także na Mogielnickiej, Krótkiej i Lewiczyńskiej. Chwilę czasu stracicie także dojeżdżając do ronda żołnierzy wyklętych. O tej porze więcej aut także na Laskowej w stronę ulicy Piłsudskiego. Zakorkowana także jest Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualność. Sytuację drogową w Radomiu i o tej porze więcej aut w okolicach Placu Kotlarza. Tutaj postoicie na Okulickiego i Wernera. Nielepsza sytuacja przy rondzie Kisielewskiego. Tutaj stracicie chwilę czasu dojeżdżając do ronda od strony ulicy Limanowskiego i Narutowicza. Zaglądamy do Śródmieścia i tutaj już tradycyjnie więcej aut na 25 czerwca. Szerokości i do usłyszenia.
11: Prokuratura składa zażalenie. To w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Szwedzkie patrioty trafią do Polski. To ze względu na zagrożenie ze strony Rosji. Siedziska, kasowniki, uchwyty i poręcza zbadają je w autobusach studenci z Wrocławia. W jakim celu? Posłuchajcie.
12: Wyjaśnimy to oczywiście w wiadomościach Vox FM, a wyjaśni Paweł Donsbach na zegarach 16. Słuchamy.
11: Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju może uchronić go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. Były wiceminister ukrywa się za granicą, jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja śledczych?
13: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Wcześniej Romanowski przebywał na Węgrzech, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczną ochronę, wyjechał z tego kraju.
11: Michał Skolimowski, dziękuję za tę informację. Szwecja dostarczy do Polski Patrioty. Systemy obrony powietrznej pojawią się w Rzeszowie i będą chronić węzeł logistyczny NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. To kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenia centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno kontyngentu maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją.
14: Ukraina i teraz przeszła mód Ryszland.
11: Mówi szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając jednocześnie decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy. Informację potwierdził już szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
12: Przesyłka okazała się niegroźna. Koniec działań służb w szpitalu w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. W środku był list, którego zawartość sprawdzili specjaliści.
16: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy. Osoby, które były odizolowane, ewakuowane, zostały decyzją dowódcy zwolnione. Wszyscy czują się dobrze, nikt nie uskarżał się na żadne dolegliwości.
12: Mówi Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. Na czas akcji ewakuowano 31 osób, a ta, która miała kontakt z przesyłką, została odizolowana. To drugi taki incydent w Nowej Dębie w ostatnich dniach. Wcześniej podobny list z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej. Nie ma potwierdzenia, że sprawy są ze sobą powiązane. A teraz jeszcze pytamy, jakie bakterie jeżdżą komunikacją miejską. Zbadają to studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Sprawdzą każdą powierzchnię, których codziennie dotykają pasażerowie. Siedziska, kasowniki, uchwyty i poręcze.
17: Cały cel tych badań polega na tym, aby potencjalnie zidentyfikować, nazwijmy to, niedoskonałości w higienie ludzi, którzy mogą potencjalnie transmitować te bakterie.
12: Wyjaśnia Krzysztof Migas ze Studenckiego Koła Mikrobiologów i dodaje, że badanie potrwa najbliższe 2 tygodnie. I ode mnie to już dzisiaj wszystko. Dziękuję za wspólny dyżur, a za niespełna pół godziny przywita się z Wami Małgorzata Łukowska.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Pięknie się to zapowiadło. Wiecie... Hej. Słuchajcie, no tej nocy, Paweł, to dawno nie było tyle słońca, co będzie tej nocy. 15 stopni na termometrach w Szczecinie, w nocy, w najchłodniejszym momencie nocy. Najchłodniej w Olsztyn i Suwałki 8 stopni, ale wszędzie bardzo pogodnie, bardzo mało chmur, można gwiazdki sobie pooglądać, no księżyc, można jutro słońce, można oglądać mało chmur, 21-22
19: gwiazda spadająca będzie gdzieś tam w międzyczasie.
18: Na pewno ta gwiazda, która w górze lśni. Pierwszym mym życzeniem jesteś ty, mawiał wieszcz.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: A ponieważ tak zwróciłem uwagę, że ty bardzo ładnie mówiłeś po szwedzku, a już na pewno dobrze tłumaczyłeś, to żegnamy ciebie piosenką szwedzką, wiesz, bo Paweł sobie idzie, to szwedzki song.
19: Okay, nazywa dobra, się posłuchamy.
18: Saryder jak mig.
19: I co to znaczy?
18: Nie mam pojęcia, ale widzę, że jest po szwedzku, mówię, pasuje, dobra. Myślałem, że to będzie bardziej coś skocznego.
19: Może się rozkręci.
18: Obawiam się, że chyba... To robi Paweł! Proszę dać mu dodatek do wypłaty. Jak można. 5 minut po godzinie 16. Pawłowi bardzo dziękujemy.
19: Dziękuję również.
18: A ja zostaję, wiesz? Ja jeszcze zostanę, bo ja za chwilę mam bardzo ważne pytanie do wszystkich. Bardzo ważne.
19: Jakie to jest?
18: Czy wtorek na tak, czy na nie? U ciebie?
19: No tak.
18: Wyłącznie. Bierzcie przykład z Pawła Maszechy. Już gramy za chwilę. Ekipa, Wujek Łuki, Wiktoria Niekało, Michu... A kogo tam nie ma?
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.

0: Ekipa Wujek Łuki, Wiktoria Niekało i kto wie, kto tam jest jeszcze. 12 minut mamy po godzinie 16. Telefony w dłoń, bo za chwilę o tej porze w Vox FM w programie To Jest Dzień sprawdzamy rzecz najważniejszą, czyli bilans wtorku, dodatni czy ujemny, czyli jednym słowem, czy wtorek na tak, czy wtorek na nie. Lada moment, słyszymy się, mam nadzieję, w komplecie. 609-2x869 numer, mam nadzieję, dobrze znacie, a gdybyście nie znali, no to już znacie. Rano gra Iga Świątek, także nocka najprawdopodobniej przez pana w tym wypadku. Bardzo proszę, bo wstajemy rano i kibicujemy naszej, bo będzie grała ćwierćfinał turnieju w Pekinie. Bardzo ważne, jak czytam, bo to może być w końcu przełamanie. Po chudych miesiącach, nawet prawie już latach, prawda? To nie, to jest pierwsza rakieta świata i czas wrócić na należne sobie miejsce. Oczywiście cała Polska bardzo mocno trzyma kciuki, ale po tym, co wydarzyło się wczoraj w Bośni i Hercegowinie, jest ważniejsze pytanie a propos piłki nożnej, bo niektóre portale szybko zaczęły donosić, że Jan Urban to z reprezentacją to tak już za wiele wspólnego, to nie. Później sprostował ktoś, że no nie, że jednak tak, że wszystko dobrze. Ja tak sobie z drugiej strony myślę, co ja bym zrobił, gdybym ja był trenerem i przegrał w Bośni i Hercegowinie z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Co ja bym zrobił? No na pewno przez kilka dni nie byłoby ze mną kontaktu.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Ale później, jakby nigdy nic, jak po dobrym weekendzie. Po co myśleć o rzeczach, o których lepiej nie myśleć? Tomboxer, Antonia Morena, Michael Schulte, Rehab już za chwilę.

0: Tak się nazywa ta piosenka, to jest Waterfall.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: I tak brzmi pytanie do was. 609-869-869. Numer znacie albo nie znacie, ale właśnie go poznaliście. 609-869-869. Wtorek, 6 października i tu się pojawia bardzo ważne pytanie. Czy to jest dzień na tak, czy to jest dzień na nie? Oczywiście u was i dlaczego? Gdybyście zadzwonili do nas, gdybyście zechcieli nam o tym troszeczkę więcej opowiedzieć, byłoby nam bardzo, bardzo miło. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: No cześć, witam cię, Ula z tej strony.
0: Cześć kochana, wtorek tak czy nie u ciebie?
4: No na nie, dlatego że mój wujek elektryk miał mi dzisiaj podłączać kuchenkę, no i jeszcze 3 lampy i niestety zachciało mu się odcinać drzewo, złamał rękę, jutro operacja i właśnie jadę chociaż po pizzę.
0: O matko jedyna, jak to się wszystko składa, a mówią, że no co prawda to racja, no elektryka prąd nie tyka, ale już to do innych wypadków, które chodzą po ludziach, nic nie wspomnieli. Zdrówka życzymy, powiedz, żeby jak najszybciej wracał i dokończył robotę. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony.
0: Cześć Krzyśku, wtorek tak czy nie u ciebie?
5: Szczerze nie wiem, bo jadę właśnie do Centrum Zdrowia Dziecka z dzieckiem na kontrol i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze, także no...
0: Wszystkie kciuki, wszystkie kciuki, jakie tylko mamy, trzymamy, nie ma innej opcji, musi być dobrze, ale dawaj znać, bo wiesz, będziemy wiedzieli, czy dalej te kciuki trzymać, czy może wręcz przeciwnie. Zdrówka, życzymy wszystkiego dobrego, 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, Mirek z tej strony.
0: Cześć Miruś, wtorek tak czy nie u ciebie?
6: No niestety, no nie.
0: Co tam się wydarzyło?
6: Tak, jak napisałem, przyłącze gazowe urwane.
0: Poszło.
6: No i awaryjka delikatna.
0: Ile będzie kosztowało?
6: Nie wiem, no.
0: Dużo.
6: Dużo.
0: Ale za dużo, zawsze za dużo. Kurde mol, jak to jest? A mówią, że wtorki podobno to najprzyjemniejszy dzień, a tu się okazuje, że nie do końca. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Cześć, Magdalena.
0: Magdalena ratuje sytuację, ma dzień na tak czy na nie?
7: A mam dzień na tak, bo na 212 Krasnali we Wrocławiu znalazłam już 46 i szukam dalej.
0: Jak to? Poczekaj, jeszcze raz. Gdzie jesteś?
7: We Wrocławiu na wypadzie i szukamy Krasnali. Na 212 mam już 46, ale dzień jest długi, wieczór piękny, także
0: A do kiedy masz czas? Do kiedy masz czas na resztę?
7: No powinnam dzisiaj, ale jestem do czwartku wieczorem, więc wszystko przede mną.
0: Proszę Państwa, gdyby ktoś z Wrocławia, a wiem, że jest Was sporo, pomógł Magdalenie i zebrał te wszystkie krasnale w jednym miejscu, to byłoby super.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Po co ma się bidna męczyć? Enrique, gramy.

0: Klasyki Sławomir, zabiorę.
1: No, chętnie. 28 minut po 16 za 2 minutki wiadomości.
2: Reklama.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
0: 16.30. Właśnie wybiła na zegarach Małgorzata Łukowska. Pojawiła się w studiu.
14: Dzień dobry.
0: Zapraszamy. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz przed wami.
14: Na początek w wiadomościach: wybuch gazu w Świętokrzyskiem w miejscowości Pełczyska. Dom nadaje się do rozbiórki, a przebywający w nim mężczyzna został poparzony. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Na miejscu pracują służby, a sprawą zajmie się teraz policja. Rusza śledztwo w sprawie zaginięcia Emilii Koprowskiej. Kobiety nie ma już od ponad miesiąca. Zaginęła 30 sierpnia podczas festiwalu Techno w Darłowie, na którym przebywała wraz z mężem. Do tej pory znaleziono jej plecak oraz telefon. Sprawą zajmuje się już policja, a teraz dołącza prokuratura, mówi prokurator Ewa Dziadczyk.
15: Chcielibyśmy niejako nadzorować te czynności, a przede wszystkim móc zebrany w czasie tych czynności poszukiwawczych przez policję materiał i dowody przełożyć na formę procesową.
14: Szczegóły śledztwa nie są jeszcze znane. Na koniec o tym, że Polacy ruszyli zbierać grzyby, a policjanci ostrzegają, że w lesie łatwo się zgubić. Trzeba pamiętać o podstawowych zasadach, mówi Tomasz Markowski z policji.
16: Najważniejsze, żeby być widocznym, żeby mieć kontakt ze światem pozaleśnym, żeby najlepiej mieć też jakiegoś towarzysza ze sobą. Ubierzmy się ciepło i też w sposób widoczny dla innych.
14: Funkcjonariusze przypominają też, żeby przed wejściem naładować telefon, mieć przy sobie podstawowe wyposażenie i przede wszystkim informować bliskich, dokąd idziemy. A w razie zgubienia się, zamiast szukać drogi, najlepiej wybrać numer alarmowy.
0: Przepraszam, to tak zupełnie niechcący, ale bo przyszło mi do głowy, bo ja mam znajomego. Właśnie dlatego on sobie wyhodował grzyba na ścianie, nigdzie nie chodzi, na pewno się nie zgubił.

0: Textile John, to What Are We Gonna Do? Dzień na tak. Dzień absolutnie na tak. Wróciłam z wywiadówki od syna, jestem w 100% zadowolona, bo tym razem, co prawda same nagane, ale żadnej pały. Ahaha, czyli są jednak plusy dodatnie i plusy ujemne. 22 minuty do 17, a zróbcie sobie prezent i zgarnijcie od nas prezent zaproszenie na urodziny z Kolima 30. Tysiaka dorzucamy, żebyście zabrali całą paczkę znajomych, bo zaproszenie ulala! Że się tak wyraża, grupowe. voxfm.pl.
1: Reklama. AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
2: Reklama. Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. 3 miliony złotych ma kosztować budowa nowych chodników i ścieżek rowerowych w centrum miasta. Prace będą prowadzone na ulicy Okulickiego, Struga i Czachowskiego. Jak mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, prace będą prowadzone również na ulicy Żeromskiego.
3: Nowa infrastruktura dla pieszych i rowerzystów powstanie po północnej stronie ulicy Żeromskiego. Od ronda Turbinowego przed nowym wiaduktem do skrzyżowania z ulicą 25 czerwca. Dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy zostanie wybudowany wzdłuż odcinka ulicy Czachowskiego, od Żeromskiego do drogi za jednym ze sklepów.
2: Pieniądze na remont ulic pochodzą z programu Polska Wschodnia. Narasta problem z uzależnieniem, alarmuje Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Do placówki coraz częściej zgłaszają się osoby wymagające pomocy. Warto również pamiętać, że choruje nie tylko osoba uzależniona, ale także wszystkie osoby związane z chorym, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z ośrodka.
4: Jest to bardzo ciężka choroba, na którą choruje cała rodzina. Nie tylko osoba, która ma problem z zażywaniem tejże substancji, ale i również żona, mąż, cała rodzina, w szczególności dzieci.
2: Po pomoc można zgłosić się do Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Placówka czynna jest całą dobę.

słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 22 stopnie. Asymetrie to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać w Galerii Sześciu Kadrów. Autorem prac jest Bartłomiej Kopiński, związany z radomskim plastykiem. Na ekspozycji zobaczymy fotografie miejsc czy budynków, które przyciągają powtarzalnością, ale jednak coś pomiędzy nimi zakłóca ten rytm. Do zobaczenia będzie jak zwykle sześć kadrów. Wernisaż wystawy już 7 października o 18:00. Wstęp wolny. Ekspozycja dostępna jest w filii numer 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
4: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
1: Reklama.
6: Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Wyjeżdżamy na ulicę Radomia i o tej porze nadal spory ruch przy rondzie Kisielewskiego. O tej porze więcej aut także na dojeździe do ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Tutaj postoicie na Żółkiewskiego, Warszawskiej, ale i także na Czarnieckiego. O tej porze więcej aut także na ulicy Wierzbickiej. Podobnie jest w centrum na Malczewskiego i Reja. Zator także na ulicy Strugan. Zaglądamy do Śródmieścia. No i tutaj już tradycyjnie postoicie na 25 czerwca, ale także przytrzymają Was światła przy Parku Kościuszki, jeśli jedziecie w stronę ulicy Słowackiego. Kierując się w stronę dworca, musicie uzbroić się także w cierpliwość na dojeździe do ronda Mikołajczyka. Dalej postoicie na Olszewskiego. No i teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Grójcu i o tej porze więcej aut na Lewiczyńskiej, Mogilnickiej i Piotra Skargi. Postoicie także na dojeździe do ronda Żołnierzy Wyklętych. To tyle. Uważajcie na pieszych szerokości.
7: Vox FM Radom.
8: Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. W rękach policji prawdopodobny morderca własnej matki. Zamiast lubelskiego strzegli lubuskie. Opozycja chce kontroli po błędnie wysłanym alercie RCB. Podejrzany pakunek w Świętokrzyskiem. Jego zawartość badają teraz służby.
9: Jest godzina 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
8: Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. Zatrzymany to syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Obława trwała kilka godzin. W akcję zaangażowanych było kilkuset policjantów, psy tropiące, a także drony i policyjny śmigłowiec. 49-latek trafi teraz do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano też do odbiorców w województwie lubuskim.
9: Miłym, ja od

0: Dzisiaj będę miłym, nie chcę iść do piekła. Nie. Ale czy piekło mamy w pogodzie? Nie do końca, bo okolice 23 stopni w Legnicy to najcieplejsze miejsce na mapie Polski, najchłodniej w Suwałkach, tam zaledwie 14, ale dzisiaj na pogodę narzekać nie powinniśmy, bo mnóstwo słońca w całej Polsce, gdzie niegdzie ewentualnie, ale to naprawdę ewentualnie i to tyci na północnym wschodzie, tam możliwe przelotne opady deszczu, ale takie naprawdę malutkie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: 4 minuty po 17 na naszych radiowych zegarach. Mamy wtorek, 6 dzień października. Mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
1: Na pełen

tobie. To taki utwór, żeby sobie potuptać nóżką, prawda? Nawet jeżeli się stoi gdzieś w miejskim korku, to jest to ten czas oczekiwania na zielone światło albo na to, że przejedziemy 30 cm do przodu, staje się po prostu lepszy. 12 minut po 17 na naszych radiowych zegarach, to tak propos właśnie pracy, propos jazdy, propos wracania do domów. Zakładam, że część z Was w tym momencie właśnie do domów jedzie, a kto jedzie do pracy, czyli w przeciwnym kierunku, a wiem, że takie osoby też są, za tych rzecz jasna mocno trzymamy kciuki. No i pamiętajcie, jeżeli macie nie za specjalny dzień, to warto być z nami, warto być z Vox FM, posłuchać sobie muzyki, że gramy fajnie, bo w rytmie hitów, no to dzień staje się przyjemniejszy. Za chwilę też najświeższa, najnowsza, najgorętsza, bo dzisiejsza zagadka cioci Madzi, co tym razem dla nas przygotowała, nie wiem, no ale będzie czas, żeby trochę pogłówkować. Na pełne.

0: Zagadka cioci Madzi. Dzień dobry, kochani, w ten piękny dzień przygotowałam dla was nową zagadkę. Uwaga, co ma ząb, ale nie gryzie?
1: To proste, dziadek. Mój dziadek ma jeden ząb, ale czy... No nie gryzie, raczej nie gryzie, babcia nic nie mówiła. Nie no, a tak na poważne to nie wiem, ale jeżeli wy wiecie, to śmiało można pisać 609-869-869. Pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi. Odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Co ma ząb, ale nie gryzie? Śmiało.
0: Zagadka cioci Madzi.
2: Really?
3: Oh boy.
2: Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not funny.

0: 27 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Za kilka chwil najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, ale wcześniej przypomnijmy sobie dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co ma ząb, ale nie gryzie?
0: 609-8698-69. Pod ten numer wysyłacie swoje odpowiedzi.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Słuchaj codziennie od 6. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
11: Nie, a powinno?
10: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
11: I możesz z nich korzystać?
10: Jasne, w każdej chwili.
11: To i ja się zapiszę.
10: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
12: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
17: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
19: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
2: Reklama.
0: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
20: Jest areszt dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa w centrum miasta Gdańska. Na 3 miesiące trafił za kraty 33-latek, który pod koniec września postrzelił 29-letniego mężczyznę, mówi Aleksandra Kluge z policji w Gdańsku.
21: Grupa znajomych wyszła przed jedno z mieszkań na ulicy Ugarnej. Nagle podszedł do nich obcy mężczyzna, który zaczął im się przyglądać, nie chciał odejść. Wtedy pokrzywdzony zaczął iść w jego kierunku, a ten cofając się potknął i przewrócił. Gdy wstał, wyjął spod ubrania broń, a następnie oddał strzał do góry i w stronę 29-latka.
20: Strzelony 29-latek z raną brzucha trafił do szpitala. Sprawca sam zgłosił się na policję w ubiegłym tygodniu. Usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni palnej. Grozi mu dożywocie. Generał Kukuła zostaje na stanowisku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na kolejną kadencję mianuje go prezydent Karol Nawrocki. Uroczystość odbędzie się 11 listopada podczas obchodów Święta Niepodległości. Gratulacje dla generała Kukuły we wpisie na Platformie X umieścili m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na koniec jeszcze wyjątkowa wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie. Sekretne komnaty władzy ludowej odsłaniają historię luksusowych apartamentów, które w czasach PRL-u planowano dla zagranicznych gości władz. Ekspozycji towarzyszą zdjęcia Chrisa Niedertala, mówi kurator wystawy Mikołaj Baliszewski.
22: Te wszystkie nieznane ujęcia, które zgodził się odszukać w swoim archiwum, prezentujemy na wystawie.
20: Wystawa będzie czynna do 17 stycznia.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
20: Siedem państw walczy o możliwość zorganizowania letnich igrzysk w 2036 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał dziś, że na tej liście znalazły się Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Niemcy, Węgry i Turcja. Wiadomo też, że wszyscy zainteresowani biorą również udział i pod uwagę organizację igrzysk w 2040 i 2044. Nowak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze z rzędu i nigdy nie poniósł porażki. Serbski tenisista sięgnął dziś po już 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. Na koniec jeszcze smutne informacje. Nie żyje były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. To wychowanek ŁKS-u. W drużynie narodowej rozegrał 46 meczów, w których zdobył łącznie 8 goli. Karierę piłkarską rozwijał też za granicą. Jacek Ziober zmarł dziś rano, miał 60 lat.
0: 27 minut do godziny 18:00.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Czas, żeby ją sobie przypomnieć. Oto i ona, wtorkowa zagadka, proszę bardzo.
2: Co ma ząb, ale nie gryzie?
1: Co ma ząb, ale nie gryzie? I to wasze odpowiedzi. Uwaga, grzebień, czosnek, widelec, czas, widły, klucz, zębatka. No tak naprawdę to, jakby się zastanowić, to wszystkie pasują. No ale jak dobrze wiemy, jak znamy już ciocię Madzię, no to tam właściwa jest tylko jedna odpowiedź. To naprawdę tak szczerze to chodzi tutaj w tym momencie już tylko i wyłącznie o szczęście. To zależy, co ciocia Madzia miała dzisiaj na myśli, więc sprawdzamy, proszę bardzo.
2: Poprawna odpowiedź to widelec.
1: Widelec. No to nawet nie jeden ząb, a kilka zębów. No i faktycznie odpowiedź widelec pojawiała się w waszych wiadomościach. Ale tak jak powiedziałem, no tutaj widły, czosnek, grzebień. Ja myślę, że te odpowiedzi również możemy dzisiaj zaliczyć.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z

0: To w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Może nawet nie wiesz, że twoje obecne auto do pracy przestało się opłacać. Paliwo, serwis, przestoje. Sprawdź, czy nowy samochód nie będzie dla twojej firmy lepszym rozwiązaniem. Wejdź na www.toyotadopracy.pl i pobierz bezpłatny przewodnik doboru ProAce'a. A do 10 października przyjedź na wielkie dni otwarte aut dostawczych w Toyota Wrocław Długołęka. Rabaty nawet do 32%. Gwarancja do 1 000 000 kilometrów. A do zakupu rozdajemy przeglądy. Toyota Wrocław Długołęka. Po takie warunki warto przyjechać.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Dziadek.
6: No co?
7: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
10: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
11: Reklama. Vox FM. Radom.

0: Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Dużo dobrego.
8: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
7: Za mniej.
9: Tato, to my z Zuzią lecimy.
10: Dokąd?
9: Do Antka na urodziny.
10: To bawcie się odlotowo.
9: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
11: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Reklama.
2: Vox FM, FM Radar.
3: Dawid K. w stołecznej prokuraturze, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, został dziś przesłuchany. Śmiertelne potrącenie podczas nielegalnego wyścigu są zarzuty dla kierowców z Nowego Sącza. A rzecznik praw obywatelskich był z interwencją w łódzkim ZOO.
4: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarzowi przedstawiono zarzuty?
5: Prokuratura tego nie zdradza. Usłyszałem jedynie, że czynności trwały wiele godzin. Lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej nie wyraził jednak zgody na podawanie pełnego nazwiska, a to najpewniej oznacza, że usłyszał zarzuty. Czekamy na szczegóły od prokuratury. O Dawidzie K. zrobiło się głośno, kiedy media ustaliły, że jako koordynator SOR-u bez specjalizacji zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych, choć jego grafiki nie pokrywały się z rzeczywistością. W placówce miał też stworzyć specjalny salonik VIP dla polityków. Potem głos zabrał jeszcze lekarz sygnalista, był ordynator chirurgii, który informował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał właśnie Dawida K.
3: A ten, przypomnijmy, od początku odpierał zarzuty. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba ze zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Paweł Mikietyn.
6: Podejrzany 20-latek złożył w tej sprawie wyjaśnienia, opisał mniej więcej moment, w jakim rozpoczęli jazdę i także moment wypadku, natomiast uwagi na dobro prowadzonego postępowania i zaplanowane w tej sprawie czynności nie ujawniamy treści tych wyjaśnień. Będziemy dokładnie weryfikować, kiedy mężczyźni wspólnie rozpoczęli tą jazdę, w jakich okolicznościach doszło do spotkania, jaki był w ogóle przebieg tego zdarzenia. Mamy potwierdzenie, że od około 1,5 roku mężczyźni ci się znali.
3: 20-latek nie przyznał się do winy. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzja ma zapaść jutro. Za kratki na razie na 3 miesiące trafił już 21-latek. Wcześniej usłyszał zarzuty w sprawie śmiertelnego potrącenia pieszego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nie spodziewamy się radykalnych podwyżek, zapewniał progu sezonu grzewczego minister energii. Chodzi o gaz, który drożeje na rynku z powodu niskich zapasów surowca w Europie, mówi Miłosz Motyka.
7: Kontraktacja gazu, jeżeli chodzi o Polskę, ona była odpowiednio wcześniej realizowana na podstawie długoterminowych kontraktów, więc w tym zakresie decydujące będą jednak wnioski taryfowe, ale nie spodziewamy się tutaj radykalnych podwyżek.
8: A jakieś podwyżki będą?
7: Będzie zależało od grup energetycznych, jakie złożą wnioski taryfowe.
3: Minister Motyka zaznacza, że rząd działa w sprawie drożejącego peletu. Według nieoficjalnych informacji resort zakłada kilka scenariuszy. Najgorszy przewiduje nawet 5000 zł za tonę.
7: Podjęliśmy działania związane z tym, aby więcej do tego surowca do Polski importować, żeby go nie zabrakło, żeby te ceny możliwie były jak najniższe. Więc w tym zakresie pełna koordynacja działań jest prowadzona przez Ministerstwo Energii i Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
8: A planujecie jakąś tarczę osłonową?
7: Jeżeli chodzi o kwestię podatkową, to tutaj władzym jest Ministerstwo Finansów, więc tutaj należałoby już pytać Ministerstwo Finansów.
3: Usłyszał nasz reporter Jakub Krzyżak. W połowie września w części składów cena za tonę dochodziła już do 2600 zł. A rzecznik praw obywatelskich zajął się sprawą zmian w zasadach bezpłatnego wstępu do łódzkiego ZOO dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Sprawa dotyczy ograniczenia bezpłatnego wstępu w weekendy i dni świąteczne, mówi Joanna Budzińska z ZOO.
9: Łódzkie ZOO nie zamyka możliwości uczestniczenia osobom z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Bezpłatne wejścia obowiązują w 5 dni w tygodniu, gdzie warunki do spacerowania są bardziej komfortowe dla tych szczególnych gości.
3: ZOO podtrzymuje obecne zasady. Jak na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi miasta w tej sprawie.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Dzisiaj było ładnie, ładnie i słonecznie, no to sprawdźmy, jak będzie jutro, czyli w środę. O, proszę bardzo, też ładnie, mnóstwo słońca, wysokie temperatury, wysokie jak na październik, 22-23 stopnie. To może jeszcze czwartek? W czwartek, no tutaj sprawa się trochę komplikuje, bo na południu i na południowym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, one mogą zahaczać również o Wielkopolskę. Piątek już bez deszczu, słonecznie, ale trochę chłodniej, 14-13.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Więc jak sami słyszycie, warto korzystać z dnia jutrzejszego, bo jutro ma być jeszcze ładnie, ładnie i ciepło. I tego się trzymajmy.
2: Na pełnej Vox FM.
4: 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry. Zapraszam.

0: Mówi się, że klasyków nie powinno się dotykać, że jak już coś wyszło i stało się klasykiem, to takie powinno zostać. Ale czasami okazuje się, że można to troszeczkę upiększyć i to jest właśnie przykład tego, że się da. Da się zrobić coś dobrze. Roxette, Listen to Your Heart, Ale Farben Remix w Vox FM. Co robicie 8 października? Jeśli nic, to może warto zapisać sobie tę datę w swoim kalendarzu i wybrać się na urodziny króla Latino. Amfiteatr w Siemiatyczach, tam będziemy się bawić i wy możecie się bawić razem z nami. Na scenie między innymi, no właśnie, wspomniany Skolim, Zenek Martyniuk, Ryder czy Cleo. No a do tego wszystkiego, żeby nie jechać tam z pustymi rękoma, to dorzucamy 1000 zł kieszonkowego, żebyście wy i wasza ekipa mogli się pobawić. Jeśli jesteście zainteresowani, to odsyłam na voxfm.pl, tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza, My Oh My w Vox FM, czyli numer 10 naszej best listy. A jeżeli chcecie, by był to na przykład numer 5, numer 2 albo numer 1, no to trzeba wejść i na ten utwór zagłosować. VoxFM.pl, zakładka best lista, tam wchodzimy i tam klikamy, tam są plusy, minusy, różne utwory, różni artyści, no każdy znajdzie coś dla siebie. A nieco niżej z kolei znajdują się propozycje, propozycje, które też walczą o wasze głosy, żeby się do tej best listy dostać. I teraz taką propozycję właśnie zagramy. Messner i cały blok.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: W kieszeni, że ten płonie przez panych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Pokaż.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama.
3: Fox FM, Radar.
4: Mieli obniżać ceny paliw na potrzeby wyborów. Wiadomości zaczniemy od afery w Orlenie. 10 lat więzienia za nielegalne wyścigi, śmiertelne potrącenie. Są zarzuty dla kierowców z Nowego Sącza. Powiemy też o dwudniowych targach dronów w Krakowie.
5: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
4: Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich dziś w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował dziś na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co wiadomo o zatrzymanych i sposobie ich działania.
6: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
7: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
6: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
7: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
6: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
4: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Na razie 3 miesiące w areszcie, w więzieniu może spędzić nawet 10 lat. Sąd aresztował 21-letniego kierowcę podejrzanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Nowym Sączu. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzuty. Według śledczych jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę, gdy uderzył w 50-letniego pieszego, który przechodził przez pasy, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
8: Mężczyzna nie przyznał się do uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym, natomiast przyznał się do potrącenia pieszego. Odmówił on składania wyjaśnień, a także odpowiedzi na poszczególne pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny osoby pokrzywdzonej.
4: Zarzut udziału w nielegalnym wyścigu, w związku z którym doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego, usłyszał też drugi ze zatrzymanych kierowców. Grozi mu 5 lat więzienia. Jutro sąd zajmie się wnioskiem o tymczasowy areszt. Drony, systemy antydronowe i przyszłość bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O tym jutro i pojutrze dyskutować będą uczestnicy międzynarodowych targów Drone Security Expo w Krakowie. W programie m.in. panele dotyczące wykorzystania bezzałogowców przez wojsko i służbę, ale też przy ochronie infrastruktury krytycznej, wyliczy organizator wydarzenia Tomasz Kupś.
9: Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędziem wykorzystywanym przez wojsko, policję, służby, przemysł, infrastrukturę krytyczną. Mogą być również realnym zagrożeniem. Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami.
4: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków Arenie potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. A studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe, prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 km za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczek.
10: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
4: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma na koncie też rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał w przeliczeniu na litr benzyny 2267 km.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: Nowak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze z rzędu i nigdy nie poniósł porażki. Serbski tenisista sięgnął dziś po 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. Tymczasem lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner ogłosił, że w tym sezonie już nie zagra. To z powodu problemów z kolanem. Włoch ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał Niemca Aleksandra Zvereva, który zakończy sezon na czele rankingu ATP. Tak słabo w XXI wieku jeszcze nie było. Po wrześniowych i październikowych spotkaniach Ligi Narodów bilans piłkarskiej reprezentacji Polski w tym roku wygląda wyjątkowo słabo. Biało-czerwoni zaliczyli tylko 2 zwycięstwa w 8 meczach. Kolejne spotkanie z drużyną Rumunii 14 listopada w Bukareszcie, a 17 listopada we Wrocławiu zagram jeszcze ze Szwecją.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: Dzisiejsza noc do super ciepłych i przyjemnych należeć nie będzie, bo no jak widzę to okolice 5-6 stopni, chociaż na północy kraju i na zachodzie nawet 9-10, więc tragedii nie ma. Jutrzejszy dzień za to będzie ładny, słoneczny, dużo słońca, więc korzystajcie, szczególnie że czwartek, no już taki łaskawy nie będzie, na zachodzie i południu kraju w czwartek możliwe opady deszczu, a niestety...
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
5: 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Dobry wieczór, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam Wiki Gabor, superhero, na początek.
3: Radio.

No to jak zapraszają do tańca, to trzeba iść i potańczyć, dlaczego by nie? Pomimo tego, że wtorek i środek tygodnia, to można sobie zrobić troszeczkę tany-tany, prawda? No właśnie, kto nam zabroni? Umówmy się, dajcie spokój. Nie ma się co przejmować, tylko trzeba się bawić. Nawet o takiej godzinie, a to już 16 minut po 20, więc kto może, niech się bawi, kto pracuje, za tych trzymamy kciuki, ale pamiętajcie, w pracy od czasu do czasu jakaś mała przerwa też powinna się pojawić. I to właśnie może jest ten moment, bo za chwilę Backstreet Boys, Everybody, kolejny taneczny numer.

Fast Boy Music Sounds w Vox FM. No umówmy się, jak takie brzmienia właśnie słychać z głośników, to od razu człowiekowi chce się żyć, prawda? Ale co tutaj się dziwić? Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów i u nas tylko takie brzmienia, które pobudzają, które dodają energii. Zresztą, kolejny na to przykład teraz.

Don't go breaking my heart, Joel Corey w Vox FM. Jeżeli ten numer wam się podoba, to warto na niego zagłosować, bo znajdziecie go w naszej bestliście. Aktualnie jest to numer 8, ale wszystko w waszych rękach i pamiętajcie, że no według tego, co wy tam naklikacie, to sytuacja może się zmienić na plus albo na minus. No i właśnie, plusy, minusy też tam znajdziecie. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam klikacie i tam decydujecie, czy utwór powędruje ku górze, czy jednak zaliczy, no, delikatny albo i nie, spadek. VoxFM.pl, zakładka bestlista, przypominam.

0: Witkowski. Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Vox FM.
6: Vox FM. Radom.

Vox. FM. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Szukasz samochodu?

0: Samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama. Szwedzkie patrioty trafią w grudniu do Polski. O systemie obrony powietrznej od naszych sąsiadów powiem już za chwilę. Ciąg dalszy afery z Rzecznik Praw Dziecka. Do jej biura weszło dziś CBA. 19-latek z zarzutami za wywoływanie fałszywych alarmów w Poznaniu. Jest 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Szwedzkie patrioty będą stacjonować w Polsce od grudnia. To informacja od ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rząd w Sztokholmie zdecydował o przekazaniu systemów obrony powietrznej na naszą granicę w ramach misji NATO. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Szef MONU przekazał, że żołnierze ze Szwecji i ich systemy Patriot w ramach sojuszniczych działań przejmą od Holendrów misję ochrony polskiego nieba i hubu logistycznego w Rzeszowie, przez który przechodzi duża część zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Do tego już teraz szwedzkie samoloty Gripen są włączone w dyżury bojowe nad terytorium naszego kraju. Cel jest jeden, mówił premier Szwecji Ulf Kristersson. Chodzi o zapewnienie, żeby kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Według szwedzkich mediów publicznych wraz z systemami Patriot do Polski zostanie wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy.
3: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Centralne Biuro Antykorupcyjne w biurze Rzecznik Praw Dziecka doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
3: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, Służby Ochrony Kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Pasterski z policji.
6: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
3: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomogą chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr. habilitowany Michał Markuszewski.
7: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
8: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczynowych. Michał Hoffman, rektor do spraw klinicznych. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
9: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
3: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Pogoda. Z sezon grypowy w pełni, ale póki jest słońce, to warto w tym słońcu się wygrzewać, żeby tych chorób się pozbyć. Jutro kolejny dzień z dużym słońcem, no i z wysokimi temperaturami. 18 stopni na plusie nad morzem, tak będzie w najchłodniejszym miejscu w kraju jutro. Natomiast najcieplej będzie w Małopolsce i na Podkarpaciu, tutaj nawet 23 kreski powyżej zera. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, to tutaj uwaga od IMGW, będą alerty przed mgłami zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
10: Daria Żurowska, zapraszam. Są jednym z najaktywniejszych stowarzyszeń biegowych w Polsce. Organizują m.in. Maraton Trzeźwości, Półmaraton Radomskiego Czerwca czy Bieg Niepodległości. Stowarzyszenie Biegiem Radom działa już w naszym mieście od ponad 13 lat. O działalności stowarzyszenia rozmawiałam z Tadeuszem Kraską, prezesem Stowarzyszenia Biegiem Radom.
11: Stuknęło nam 13 lat, ale myślę, że 13 mnie osobiście kojarzy się z dobrym okresem, tak mówiąc kolokwialnie, z naszych tej trzynastki pracy w stowarzyszeniu. No świeżo jeszcze pamiętam ten moment inicjatywy, moment pierwszego założycielskiego zebrania. No i te 13 lat myślę, że się na trwałe wpisało, że tak powiem, na rzecz społeczności, nasza działalność na rzecz społeczności biegowej naszego miasta i okolicy, chyba tak mógł to powiedzieć, poprzez to, że no myślę, że jesteśmy najbardziej aktywną grupą, jeśli chodzi o organizację imprez biegowych, prowadzenie tego życia biegowego, szereg różnego rodzaju inicjatyw nam towarzyszy, ale generalnie głównie zajmujemy się organizacją imprez biegowych oraz sami aktywnie uczestniczymy w treningach biegowych, popularyzacji biegania, uczestniczymy w wielu imprezach właśnie poprzez to, że jesteśmy stowarzyszeniem, imprezach, w których uczestniczymy grupowo, no, jeździmy lub latamy też po całej Europie. Także grupa jest, myślę, bardzo zintegrowana. Jesteśmy grupą, to tak można powiedzieć, co jest plusem, a niekiedy i minusem, dosyć zaprawionych w bojach biegaczy ze sporym doświadczeniem biegowym i taką trochę bolączką naszego stowarzyszenia jest trochę może starzenie się grupy, a niezbyt duży dopływ młodych osób do naszego stowarzyszenia. I zawsze namawiamy, zawsze zachęcamy do tego, żeby wstępować, bo taki pełny przekrój wiekowy to też jest ciekawszy, jeśli chodzi o właśnie o różnego rodzaju eventy, czy różnego rodzaju wyjazdy, wprowadzanie młodych w te struktury NGO-sów, czyli pracy na rzecz też społeczeństwa, działalności społecznej, działalności charytatywnej, bo to jest takim elementem też bardzo istotnym funkcjonowania naszego stowarzyszenia, że praktycznie każda z imprez, którą organizujemy, nie jest przypadkową. Każda niesie jakieś przesłanie, każda ma jakiś konkretny cel. Czy to jest impreza z celami charytatywnymi, czy zdrowotnymi, czy nawiązująca do ważnych wydarzeń historycznych naszego kraju, czy naszego miasta. Więc to wszystko razem powoduje, że jak gdyby ogarniamy, mówiąc kolokwialnie, ogarniamy swoją działalnością całe spektrum jakichś potrzeb. W cudzysłowie to mówię potrzeb, czyli czegoś, co fajno propagować, co fajno szerzyć. Pojawiają się inicjatywy jednorazowe, tak ten rok się tym szczególnie charakteryzuje, bo mieliśmy może niekoniecznie jednorazowe, ale nowe, czyli bieg stulecia fabryki broni. No myślę, że to inicjatywa chyba jednorazowa. Natomiast pierwszy radomski bieg onkologiczny też udało nam się we współpracy z Radomskim Centrum Onkologii zrealizować i tutaj jedynka w nazwie biegu się pojawiła, co jest jak gdyby taką zachętą i deklaracją realizacji kolejnych i sama impreza potwierdziła potrzebę jej organizacji.
10: Przez te 13 lat to chyba był pierwszy bieg, mówię o tym biegu onkologicznym, gdzie na starcie więcej było kobiet.
11: Dokładnie tak, byłem niesamowicie zaskoczony, patrząc na frekwencję, ale jest to zrozumiałe, jednak ta choroba nowotworowa częściej dotyka kobiety. Okres, termin tego biegu też był nieprzypadkowy. Miesiąc październik jest miesiącem profilaktyki raka piersi, więc tutaj też te organizacje właśnie, które skupiają osoby po przebytych nowotworach, właśnie też aktywnie włączają się do uczestnictwa, pokazania, że no, choroba nie zamyka i nie powinna zamykać aktywności społecznej, aktywności w ogóle fizycznej, wychodzenia do ludzi, kontaktów, wzajemnego się wspierania, a to dosyć skutecznie realizuje się właśnie poprzez tego typu eventy jak nasz bieg.
12: A zastanawiał się pan może, czemu tak jest, że na tych biegach więcej jest mężczyzn niż kobiet, czy ogólnie jest tak, że więcej mężczyzn uprawia bieganie?
11: Ogólnie tak jest, ale jak patrzę i moje doświadczenie i starty w różnych imprezach poza granicami kraju, to ja myślę, że czym dłużej trwa, czym bardziej popularna jest, może tak bym powiedział, aktywność biegowa w danym kraju, tym procentowo więcej kobiet startuje. Więc myślę, że mam jeszcze sporo do zrobienia, że w naszym kraju, mimo takiej powszechnej opinii, że to się fajnie nakręca, coraz więcej osób, ale jednak też pań procentowo przybywa. To nie jest tak, bo pamiętam czasy, że było mniej, mówiąc statystycznie, ujmując to procentowo, pań w stosunku do udziału mężczyzn, ale to jest proces chyba, który będzie trwał i coraz bardziej będziemy widzieli, coraz częściej będziemy widzieli panie, coraz więcej pani na imprezach biegowych. Nie ma już w tej chwili, tak bym to powiedział też, co zauważam, nie ma takich oporów też, bo wcześniej w naszym kraju były takie opory. Ja sam pamiętam takie historie, że biegałem z wizytówką jogger, namawiałem kogoś na ulicy, gdzieś spotkałem, zawsze odpowiedź brzmiała: ja biegam dla siebie. Ja mówię, no ja też dla siebie. No i teraz już widzę coraz więcej osób, które na przykład swoją sylwetką pokazują, że no nie są osobami aktywnymi, mają jakąś nadwagę. Ona i szanuje tutaj, nigdy nie odważyłbym się dokonywać jakichś ocen czy krytyki, ale często ktoś jest niezależna od osób, które tą nadwagę posiadają. Nie wstydzą się, nie krępują, wychodzą, biegają i to jest świetne. W tym biegu onkologicznym widziałem osób, które, wiele osób, które z pewnością nie są może zbyt aktywne, ale bez tak zwanej, bez skrępowania wychodzą, bawią się, cieszą, uczestniczą w imprezie i to jest fantastyczne, że ta aktywność fizyczna nie musi się natychmiast przekładać na takie no, ciągle oczekiwanie, że sylwetka jest istotna, sylwetka jest ważna, bo ja się nie pokażę, bo ja nie mogę. To wszystko myślę, że już minęło albo mija zdecydowanie i to jest fajne, że aktywność nie musi być skoncentrowana tylko na wyglądzie, na sylwetce, tylko ma być jednym z elementów życia, który też pozwala nam odreagować z problemy dnia codziennego, poprawiać swoją kondycję psychiczną.
12: No i dla niektórych też to jest sposób na życie, to bieganie.
11: Zdecydowanie, dla niektórych aż za bardzo. No jak obserwuję, to niektórzy popełniają moje błędy młodości, że tak powiem, choć może one miały mniejszy wymiar, ale w którymś momencie zreflektowałem, że bieganie stało się moim nadrzędnym jakimś w hierarchii wartości elementem, że trochę zapominałem o rodzinie, o pracy zawodowej, ale miałem to szczęście, że się dosyć szybko zreflektowałem, że niektórzy zagalopowują się w tym treningu i jak widzę osoby, które no, mają tych treningów tyle, a niekiedy i więcej, jak osoby, które czynnie uprawiają sport w wymiarze tym wyczynowym, no to niekiedy się dziwię i zastanawiam, gdzie, w czym jeszcze te osoby, jak sobie radzą w tym życiu codziennym, w tym bycia ojcem, matką i tak dalej, w pracy zawodowej, no bo taki duży wysiłek podejmowany, no to myślę, że się gdzieś tam w którymś momencie odbija też na zdrowiu, na aktywności już tej zawodowej, czy na tych obowiązkach. No, ale każdy jest panem swojego losu, nie chcę tu dalej ciągnąć, bo mogę zostać mocno skrytykowany przez tych, którzy podchodzą bardzo profesjonalnie do treningu, mają plany treningowe i to jest świetne, ale niekiedy po prostu jak widzę osoby, które regularnie, każdy weekend, co najmniej dwie imprezy, że tak powiem, dwóch uczestniczą, niekiedy więcej, przemieszczają się z jednego miejsca w drugie i udaje im się trzy imprezy zaliczyć w weekend.
13: no to troszkę się zastanawiam, czy to jest dobre, czy to już nie jest lekko przeholowane.
12: No właśnie, ale też chyba dla organizmu to nie jest dobre, taki wysiłek, tyle imprez przez weekend.
13: Oczywiście, ja sam jestem tego przykładem, że nie dbałem o regenerację, a regeneracja jest to powszechnie wiadomo. Tym, którzy się bawią w aktywność fizyczną, regeneracja jest jednym z elementów treningu też i musi mieć swoje miejsce. Brak regeneracji nieuchronnie prowadzi do kontuzji. Brak czasu na że tak powiem, naprawę swojego organizmu, czyli skierowanie się gdzie potrzeba z kontuzją, zaleczenie jej i dopiero kontynuowanie treningów też często prowadzi właśnie do skutków niekiedy bardzo przykrych i niekiedy kończy tą karierę, czy tą przygodę biegową. Mhm. Wiele osób tak niestety już nie widzę na ścieżkach biegowych, które świetnie się zapowiadały, ale po prostu kontuzje gdzieś wyeliminowały je.
12: Jak już wspomniałam na początku, Stowarzyszenie Biegiem Radom ma już 13 lat. Czy pamięta pan pierwszą imprezę, którą wy jako stowarzyszenie organizowaliście? Co to było?
13: O kurczę, trudne pytanie. Nie pamiętam i się trochę usprawiedliwię, bo jeśli o mnie chodzi, to stowarzyszenie było jak gdyby takim, no nazwałbym to bezbolesnym przejściem z jednej struktury takiej biegowej, może nie do końca formalnej, w kolejną, bo geneza powstania stowarzyszenia była taka, że wcześniej grupa osób łącznie ze mną była skupiona w klubie maratończyka Politechniki, później Uniwersytetu, wcześniej jeszcze w Wyższej Szkole Inżynierskiej na początku. I ta grupa, że tak powiem, w pewnym momencie doszła do wniosku, że ażeby móc właśnie bardziej skutecznie funkcjonować, no trzeba mieć osobowość prawną. My byliśmy w ramach struktury akademickiego Związku Sportowego AZS-u Uczelni Radomskiej. Troszkę z boku, troszkę z tyłu. Byliśmy no, mało znaczącą. Bo tak to wyglądało w tych strukturach. Były grupy sportowe, że tak powiem, wyczynowe, które miały istotne znaczenie dla funkcjonowania AZS-u. My byliśmy troszkę tak przyklejeni i wszelkie imprezy, jak gdyby inicjatywy, musiały mieć firmowanie poprzez AZS, co stwarzało trochę nam problemów, dlatego szukaliśmy pomysłu na taką strukturę z osobowością prawną, a takim jest stowarzyszenie. I stąd myślę, że w sposób taki bezbolesny przeszliśmy do działalności w stowarzyszeniu i niektóre imprezy kontynuujemy po AZS-ie, bo tak 20. Maraton Trzeźwości, który miał miejsce, no to zaczęliśmy, licząc wstecz, od 8, czyli te 7 pierwszej edycji realizowaliśmy jako klub maratończyka Politechniki i tak więcej imprez, albo niektóre imprezy upadły, zaczęliśmy organizować nowe, ale generalnie w roku, w którym powstało stowarzyszenie, w zasadzie nie było nowych imprez, czy nie powstały w związku z tym, że powstało stowarzyszenie. To się działo, że tak powiem, bez jakiejś takiej kropki, że tu zamykamy działalność klubu maratończyka, tu od dziś zaczynamy stowarzyszenie, tam to odcinamy, nic nie realizujemy z poprzednich eventów, a teraz zaczynamy. Nie, to wszystko jak gdyby przebiegło bezboleśnie, stąd moja usprawiedliwiona myślenie, wiedza, nie pamięć.
12: A którą imprezę można zaliczyć do takich flagowych, najważniejszych w waszym stowarzyszeniu?
13: No myślę, że przede wszystkim jest półmaraton Radomskiego Czerwca. My wspólnie z uczniowskim klubem sportowym Technik, którym też tam trochę miałem udziału w jego powstaniu, realizowaliśmy właściwie jako klub maratończyka, powstawał uczniowski klub sportowy Technik Bieg Kazików, który jest w tej chwili realizowany przez uczniowski klub sportowy Technik Artura Błasińskiego, ale też tam jak gdyby w jakiś sposób czuję się też, że tak powiem, jakiś może nie ojcem, ale tym, który też miał jakiś wpływ, żeby ten bieg powstał i jest to, myślę, że druga czy równorzędna impreza, jeśli chodzi o hierarchię taką ważności wśród biegaczy radomskich, czyli nasz półmaraton i kaziki uczniowskiego klubu sportowego. Natomiast wszystkie inne są bardzo ważne. Ja bym je nawet może nie próbował ustalać, który jest ważniejszy, a która mniej ważna. Wszystkie są ważne. Moim oczywiście dzieckiem takim to jest osobisty, to już może nie jako stowarzyszenie, to jest Radomski Maraton Trzeźwości. gdyż ta trzeźwość jest moją taką drugą, jeśli nie pasją, to takim elementem, który w swoim życiu staram się wprowadzać osobiście.
12: Dobrze, to na zakończenie powiedzmy, czego wam życzyć na kolejne lata?
13: Czego można nam życzyć? Bezpiecznych, dobrze zorganizowanych imprez, które by cieszyły i mieszkańców, biegaczy naszego miasta, mieszkańcom nie dokuczały w momentach, kiedy biegamy i powodujemy utrudnienia w ruchu. Dla nas dalszego rozwoju, podnoszenia poprzeczki, jeśli chodzi o organizację naszych imprez. Wiemy, że zawsze jest sporo do poprawienia i myślę, że nie zasypiamy gruszek w popiele, że staramy się nadążać na tym, co nowe, co się dzieje w światku biegowym, po to, ażeby te nasze imprezy, które dotychczas miały wysoki poziom, no ten poziom utrzymywały.
12: A jak do końca roku będzie wyglądał kalendarz biegowy?
13: Poza takimi organizowanymi imprezami, co nieco, jak to się mówi, dla siebie też ugraliśmy w tym roku, czyli w połowie października jedziemy do stolicy Chorwacji, do Zagrzebia. Tam się odbywają Mistrzostwa Świata Weteranów w maratonie. Jedziemy silną grupą 30, blisko 40 osób, także myślę, że też Radom będzie widoczny w tej stolicy. To tak coś, co dla nas. Jest to dla nas też pewna forma podziękowania naszym wolontariuszom, naszym biegaczom, którzy poświęcają swój wolny czas po to, żeby radomianie, radomscy biegacze mogli startować u siebie. I to jest taka nasza też forma gratyfikacji częściowej, bo wspieramy też te wyjazdy częściowo jako stowarzyszenie, więc też się cieszymy, że dajemy radę w tym programie napiętym organizowanych imprez również dać szansę i możliwość wyjazdu na takie integracyjne imprezy. Ale wracając do pytania, tak, jeszcze dwie imprezy biegowe w tym roku będą poza onkologią. Mamy oczywiście 11 listopada bieg realizowany w ramach budżetu obywatelskiego, który kolejny raz udało nam się wygrać. Jesteśmy już trzeci raz z budżetem na ty, czyli korzystamy z dobrodziejstwa budżetu, a bieg niepodległości będzie drugim biegiem organizowanym w ramach budżetu, czyli to, co jest z założenia istotne, jest dostępny dla wszystkich jako impreza bezpłatna. Biegamy na tej samej trasie, co w tym debiucie ubiegłorocznym, czyli trasa, nowa trasa, atestowana trasa na dystansie 10 km bieg. Natomiast Nordic Walking pokonuje tą trasę na dystansie, tą imprezę z dystansem 5-kilometrowym.
12: No i grudniowy bieg przed świętami.
13: Oczywiście, jak zawsze 20 grudnia. Bieg integracyjny środowiska biegowego radomskiego. Bieg w niedzielę poprzedzony sobotnim opłatkiem wigilijnym dla wszystkich, otwartym dla wszystkich biegaczy, bezpłatny. Oczywiście zapraszamy wszystkich i wiem, że przychodzą koledzy z innych grup biegowych, a jest ich trochę w Radomiu. A bieg realizujemy nad zalewem Borki, też już tradycyjnie biegamy na dystansie 10 km, a Nordic Walking maszeruje na dystansie 5 km.
12: A na koniec tej części magazynu trochę kultury. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. Więcej o wystawie opowie Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
14: Tak, no tytuł jest powiedzmy dość oczywisty, więc tutaj pewnie nikogo nie zaskoczę, ale myślę, że też jest taki pomocny. Gość będzie wiedział tak naprawdę, o czym będziemy na tej wystawie mówić. Oczywiście skupimy się na temacie śmierci, ponieważ dla Egipcjan ten temat był zarówno życia, jak i śmierci i tego życia po śmierci, prawda, był bardzo ważny, więc myślę, że to będzie taki bardzo ciekawy element i cała narracja wystawy będzie dotyczyła tego konkretnego symbolu, wydarzeń, rytuałów, elementów ochrony, elementów zachowania ciała.

grobach czy o jakichś większych grobowcach. Zależnie tutaj od statusu majątkowego osoby chowanej, no ale oczywiście cały ten moment pochówku, czyli to jak przygotowywane było ciało, sposób kremacji ciała, to jest wszystko bardzo ważne, to są takie pewne etapy, które trzeba było wykonać, a tak naprawdę przecież to wszystko trwało te 70 dni, więc na tym takim momencie, elemencie i tej całej takiej akcji przygotowywania, na tym będziemy głównie się skupiać na naszej wystawie. A dodatkowo taki element, który jest takim już chyba dodatkowym punktem działu archeologii, czyli pokazujemy przy takich okazjach, przy okazjach wystaw archeologicznych, pokazujemy Polaków pracujących.

0: Mura właśnie w Delcie Nilu.
1: Dobrze, skąd pomysł na taką wystawę, żeby stworzyć taką wystawę?
0: A to już taki mój pomysł czysto i taki mocno przy sercu zainteresowań, ponieważ ten Egipt

0: Studia, kierunek, który specjalizacja, czyli Egipt i Bliski Wschód, gdzieś tam zawsze kiełkował, a teraz akurat nadarzyła się ta okazja, żeby Państwu ten Egipt starożytny, ale również współczesny, Państwu pokazać i mam nadzieję, że również się tym tematem Państwo zainteresujecie.
1: To co zobaczymy na wystawie?
0: Zobaczymy zabytki z muzeów narodowych, z Muzeum Narodowego w Warszawie, z Muzeum Narodowego w Krakowie, z oddziału Książąt Czartoryskich. Zobaczymy również zabytki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz również, które są, część zabytków jest w depozycie Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy zabytki również, czy może to już ciężko nazwać zabytkiem, może już obrazem, tak już konkretniej, obrazy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej. To będzie taki element dodatkowy jeszcze do tej wystawy, czyli obrazy Aleksandra Leszenko, artysty, archeologa z zamiłowania, podróżnika i osoby, która myślę, że bardzo w taki mi odpowiadający sposób przedstawia ten Egipt. To jest taki Egipt, który myślę, że jeśli ktoś myśli o takim Egipcie faraonów, to właśnie jego obrazy to oddają. Ten kolor, który jest na tych obrazach. Mam wrażenie, że jak się na to patrzy, widzi się całe horyzonty, ulice Starego Kairu, miejsca, które też były pokazywane, nawet przecież te największe, najbardziej znane świątynie. Więc jeszcze taki Egipt z oka takiego artysty-podróżnika. To też zobaczymy i będzie to taki dodatkowy jakby akcent

0: częścią zabytków. Amuletów na naszej wystawie będzie dosyć sporo. W różnych kształtach, w różnych formach, pod względem wykonania. Więc to jest też malutki element, bo czasem taki, który zajmuje dosłownie 2 cm, ale myślę, że niesie ze sobą taką moc, ochronną oczywiście, i też będzie bardzo ciekawym takim elementem. Oczywiście figurki uszewki, które też się w dużej ilości u nas pojawią. Maski sarkofagowe, to też jest fantastyczna kategoria zabytków. Będzie ich bodajże 5 albo 6, chyba nawet 6. Część jeszcze właśnie z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. I to są takie, myślę, kategorie zabytków, które będą bardzo ciekawe, ponieważ można do tego jeszcze całą historię dodać, opowiedzieć, a też ten kunszt taki ze sobą niosą. Zobaczymy papirus z Muzeum Narodowego w Warszawie. To jest taki ostatni fragment w Galerii Sztuki Starożytnej. Pokazywany jest 11, ten 12 przyjedzie akurat do nas. Jest ciekawy pod względem tego, że był wykonany dla kobiety, co też jest swego rodzaju rzadkością. No i oczywiście ten panel, który mówi nam o mumiach. Mumie ludzkie i mumie zwierzęce też się pojawią na naszej wystawie. Myślę, że wszystkie po trochu te kategorie zabytków będą dla gości bardzo takie ciekawe i interesujące. Mhm.
1: Powiedzmy, jak już wspomniałaś wcześniej, te wszystkie zabytki pochodzą z różnych muzeów z całej Polski.

0: zaangażowanych, bo przecież tu trzeba i dobrać światła, jakieś takie wydarzenia towarzyszące też, które też urozmaicą, ponieważ nasza wystawa będzie trwała tylko 3 miesiące. I też chcemy, żeby to był taki moment, gdzie będziemy mogli jeszcze dodatkowo się spotkać z paroma ciekawymi osobami. Więc tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo duża praca. Mam nadzieję, że Państwo też to docenią i troszkę inaczej na taką pracę spojrzą. Mhm.
1: Powiedzmy, tytuł wystawy to Śmierć to dopiero początek. Powiedzmy dla Egipcjan, czym była śmierć i jakie miała dla nich znaczenie?
0: To jest właśnie przewrotność tego tematu, że ona oznaczała początek końca, prawda? Równie można to tak samo tak naprawdę chyba i odwrócić, ponieważ życie było życiem, ale do tej śmierci trzeba było się przygotować. To, co robiliśmy

0: przy tym rytuale sądu Ozyrysa, kiedy to serce było ważone z piórem bogini Mat, która symbolizowała tę sprawiedliwość i prawo, i pomyślny tak naprawdę moment tego rytuału oznaczał, że serce tak naprawdę, czy ta śmierć może dojść do pewnego następnego etapu, także ona nie była końcem, lecz nawet początkiem tego życia w raju, na polach trzciny, także to było tak dla nich. Życie oczywiście było dla nich bardzo ważne, ale ten moment śmierci, przygotowania i samej śmierci, czyli życia po śmierci, też był dla starożytnych Egipcjan bardzo, bardzo ważny. Zawsze te dary grobowe były dokładane do tego grobu. Były naczynia, były przecież takie przedmioty codziennego użytku, były amulety i masa jeszcze różnych mniejszych czy większych takich elementów, także tak, ten moment, czyli to, co zmarły zachowa ze sobą, czy będzie miał w tym grobie, będzie mu pomagało w tym życiu po śmierci. Mhm.
1: A czy w tych grobowcach, jak już wspomniałaś, umieszczono te przedmioty codziennego użytku, a czy dla nas jest jakiś obiekt, który może nas zaskoczyć, że w tym grobowcu się znalazł?
0: Czy nas zaskoczy? Chyba nie, bo to są rzeczy, które powiedzmy przez całe życie nam towarzyszą, więc to nie są rzeczy, które na przykład nie możemy ich powiązać z jakimś takim naszym życiem codziennym. Także myślę, że nie. Myślę, że to są takie

0: przyjść i ją zobaczyć.
1: Mam nadzieję, że wszyscy, od najmłodszego do najstarszego. Myślę, że to są takie tematy, no przecież starożytny Egipt, w ogóle chyba taki dział, przerabiamy też w szkole, także myślę, że dzieci też są do tego tematu przyzwyczajone, coś na pewno już wiedzą, będą mogły sobie tę wiedzę poszerzyć.

którzy zajmują się różnym etapem czy okresem chronologii starożytnego Egiptu. Na pewno będą jeszcze dodatkowe takie ciekawe spotkania. Na pewno będzie cały szereg warsztatów w naszym muzeum. No to myślę, że to głównie skierowane jednak dla dzieci i młodzieży. Także będą bardzo ciekawe, będą bardzo fajnie otwierały i pokazywały tę historię. No i katalog oczywiście do wystawy, który będzie też

0: w Radomiu przez cały okres trwania tej naszej wystawy. Będzie to taki dobry czas, żeby zobaczyć zabytki, które no nie zawsze są wystawione w stałych gablotach, nie zawsze mamy możliwość je zobaczyć i akurat przyjadą wszystkie do nas do Radomia, także myślę, że to też będzie taki no nieliczny moment, kiedy będziemy mogli akurat tego typu kategorie zabytków zobaczyć u nas.
1: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
2: Gdzie szukać początków Radomia? Oczywiście na Piotrówce. O archeologicznej przeszłości tego miejsca i praprzeszłości Radomia mówi dr Maciej Trzeciecki, archeolog, który uczestniczył w badaniach tego miejsca. Co wiemy o Piotrówce?
3: Tej zagadki nigdy nie rozwikłamy i całe szczęście, bo dzięki temu zawsze będzie to pobudzało nasze zainteresowanie tym, co działo się 1000 lat temu i później. Natomiast wiemy bardzo dużo. Wiemy, kiedy gród powstał, w jakich okolicznościach, dlaczego. Mniej więcej wiemy, jak wyglądał, mniej więcej wiemy, jak wyglądało życie ludzi tam, mniej więcej wiemy, jakie były dalsze losy tego miejsca i też wiemy, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda dzisiaj i mamy podstawy, żeby stworzyć wizję tego, jak wyglądać by mogło, czy jak wyglądać powinno. No, wyglądało to dość skromnie, bo był to otoczony drewniano-ziemnym wałem obszar o powierzchni 1,5 hektara. Niezbyt intensywnie zabudowany, tam w tym grodzie na stałe mieszkało pewnie kilkunastu ludzi, w tym kilku uzbrojonych, którzy pełnili takie funkcje nie tyle może obronne, co bardziej policyjne wobec ludności, która świadczenia księciu musiała na czas składać i którzy też przygotowywali ten gród pod cykliczne pobyty władcy, bo tak wtedy wyglądało sprawowanie władzy, że książę objeżdżał wszystkie swoje ziemie i tam po pierwsze egzekwował daniny, rozstrzygał sprawy sporne, pełnił władzę sądowniczą, a jednocześnie swoim majestatem podtrzymywał wiarę poddanych w to, że ten interes trzeba dalej finansować. I pewnie głównie temu ten gród służył. Obok niego zamieszkiwało też kilkanaście, kilkadziesiąt rodzin, które pełniły rozmaitego rodzaju świadczenia na rzecz mieszkańców tego grodu, utrzymywały ten obiekt w stanie nadającym się do używania. I taki był początek Radomia. No przede wszystkim dostarczali tym rezydującym w grodzie urzędnikom i zbrojnym tych podstawowych rzeczy, które trzeba zjeść, żeby było na czym to jedzenie ugotować. Dbali też o to, co najważniejsze dla ówczesnego wojownika, czyli o konie, czyli pewnie był wśród nich jakiś kowal, byli ludzie, którzy wyrabiali przedmioty, jak to mówimy, codziennego użytku, czyli przede wszystkim to, co jest potrzebne w kuchni. Ludzie, którzy zajmowali się pracami przy naprawie wałów tego grodu, bo to była budowla w całości drewniana. Drewno, jak wiemy, dość szybko się zużywa i właściwie cały czas te wielkie obiekty wczesnopiastowskie były w ciągłym, nieustannym remoncie. Dbali też o to, żeby budować rozmaite drogi, utwardzone trakty prowadzące przez dolinę rzeki, bo nie zapominajmy, że Radom leżał na etapie dość istotnego szlaku łączącego wschód z zachodem, Ruś Kijowską z wielkopolskim centrum państwa i potem dalej Via Poznań na Magdeburg i kraje niemieckiej Rzeszy. Znaczy nie tyle może na skrzyżowaniu, co po prostu na osi takiej drogi, bo te szlaki wschód-zachód były jednak dość istotne. Tu się nie tyle co krzyżowało, co raczej przechodziła taka jedna droga. No można by to porównać z takim punktem postojowym przy autostradzie i może też dlatego ten gród miał taką dość dużą powierzchnię w tych wałach i niezbyt luźną zabudowę, niezbyt gęstą zabudowę. Tam taka karawana kupiecka mogła spokojnie wejść, spędzić noc, ogarnąć się, zagospodarować, przy okazji może coś sprzedać, kupić i ruszyć dalej na wschód czy na zachód. Jak nam się wydaje, budowa grodu była inicjatywą jednego z naszych pierwszych władców. Albo Mieszka, albo Chrobrego. Chyba raczej Chrobrego, bo koniec wieku X jest tu bardziej prawdopodobny. Więc formalnie byliśmy już krajem chrześcijańskim. Więc formalnie pierwsi mieszkańcy Radomia byli chrześcijanami, choć de facto nie wiemy, czy ktokolwiek ich ochrzcił. W tamtym czasie, te 1050 lat temu, chrzest władcy był równoznaczny z chrztem całego kraju. Nie wszyscy jego mieszkańcy musieli przejść ten obrzęd. Wystarczyło ochrzczenie władcy, kraj był uważany za chrześcijański. Kiedy, jak to się ładnie mówi, samo światło wiary dotarło do Radomia, tego dokładnie nie wiemy. Wydaje się, że dość wcześnie, bo przy ulicy Limanowskiego pod obecnym internatem już przed laty odkryto duży cmentarz taki, gdzie już byli ludzie chowani w obrządku chrześcijańskim, czyli kładzeni do ziemi. Groby były orientowane na osi wschód-zachód, tak jak ówczesny kanon wiary nakazywał. W tych grobach nie było zbyt wiele przedmiotów świadczących o przeżytkach jakichś praktyk pogańskich, są to pochówki już zdecydowanie chrześcijańskie. 100 lat temu to się wydaje dużo, ale to jest takie tempo właśnie, w jakim w tych głównych ośrodkach państwa piastowskiego ta chrystianizacja, ta wiara schodziła na poziom życia codziennego. Wiemy na pewno, że kościół świętego Piotra tam na tym wzgórzu to nie jest pomysł, powiedzmy sobie, XVIII-wiecznych dominikanów, że nie dominikanów, tylko benedyktynów sieciechowskich, którzy w ten sposób mogliby na przykład chcieć zawarować sobie prawa własności do tego terenu, tylko jest to faktycznie przetrwała w pamięci zbiorowej tradycja sięgająca co najmniej wieku XIII. Wiemy stąd, że mimo, że jego materialnych śladów nie ma i raczej ich nie odkryjemy, zostały one pewnie zniszczone gdzieś w wieku XIX, a może nawet XX, w centralnej części wzgórza dość intensywnie wybierano piasek. Ale mamy w tej chwili już kilka grobów, które możemy datować na wiek XII-XIII. W ostatnim sezonie badań wykopaliśmy taki jeden pewny. Teraz przy pracy nad materiałami ze starszych sezonów z tego XVIII-wiecznego cmentarzyska udaje się wyodrębnić jego warstwy, powiedzmy sobie, dużo starsze. Mamy kilka kamiennych detali architektonicznych z jakiejś dużej budowli murowanej, a na pewno żadne elementy zamkowe na Piotrówce nigdy nie stały, więc najprawdopodobniej pochodzą one z kościoła. Mamy w końcu ten krzyż relikwiarzowy, XII-wieczny najpewniej, który jest zabytkiem unikalnym na skalę ziem polskich. To są faktycznie przedmioty charakterystyczne dla chrześcijaństwa wschodniego, tego chrześcijaństwa, które przyszło na Ruś z Bizancjum, i na Rusi są to znaleziska stosunkowo częste, z tym, że też to były przedmioty zarezerwowane bądź dla przedstawicieli wyższego duchowieństwa, bądź dla ludzi z wysokich kręgów elit ówczesnych społecznych, z jednego prostego powodu, bo w każdym takim przedmiocie znajdowała się relikwia święta. W części z nich było to drzewo krzyża świętego i takie krzyże dostawali biskupi przy otrzymywaniu sakry. W części z nich były to inne relikwie, drobiny kości jakichś świętych, czasami relikwie kontaktowe tak zwane, czyli na przykład kawałek ściereczki potartej o kość świętego, i to już wystarczało, żeby tą energię przekazać. Natomiast nie były to przedmioty, które trafiały do byle kogo, z tym, że są to przedmioty dość silnie związane właśnie z wschodnim chrześcijaństwem. U nas to wyglądało inaczej, u nas relikwie trzymano jednak starannie w kościołach, nikt się z nimi nie obnaszał na co dzień. Więc takie akurat krzyże, które u nas się pojawiają, pojawiają się bardzo rzadko i najczęściej świadczą o jakimś bezpośrednim kontakcie z człowiekiem z tamtego kręgu i chrześcijańskiego, i kulturowego. No a druga sprawa jest taka, że tych enkolpionów ruskich jest dość sporo. My mamy je dość dobrze skatalogowane z tamtych terenów i dość dobrze rozpoznane. No a jak do tej pory nie udało się znaleźć takiego krzyża, który byłby podobny do tego radomskiego, więc być może nie pochodzi on z Rusi, być może przyjechał, znaczy odbył znacznie dłuższą drogę niż taka prosta, powiedzmy, Kijów-Radom. Być może gdzieś przyjechał z południowego wschodu Europy, czy wręcz z Bliskiego Wschodu. Tego jeszcze nie wiemy. Wygląda na to, że sama jego forma i sposób zakomponowania przedstawień jest czymś unikalnym, czymś wyjątkowym. Jeszcze przez pewnie parę lat się będziemy nad nim zastanawiać. Klasztory tu się pojawiają dopiero w późnym średniowieczu, wtedy, kiedy już mamy miasto kazimierzowskie, takie miasto typowo zachodnioeuropejskie, otoczone murami z zamkiem, kościołem farnym. Jeden z tych klasztorów stoi zresztą do dzisiaj przy ulicy Żeromskiego i jest też przepięknym obiektem. Natomiast czy byli tu zakonnicy? Wiemy, że byli w wieku XIII. Jan Długosz zapisał, że właśnie kaplicę świętego Piotra obsługiwali, czyli pełnili tam funkcje religijne, benedyktyni z Sieciechowa. I pewnie wyglądało to w taki bardzo prosty sposób, że jeden z zakonników klasztoru sieciechowskiego dostawał od swojego bezpośredniego przełożonego delegację do Radomia. Jechał tam, mieszkał, sprawował mszę i, co jest najważniejsze, nauczał miejscowych mieszkańców prawd wiary. Bez tej obecności benedyktyńskiej u początków państwa polskiego i u początku chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo by się nie przyjęło. Ci właśnie ludzie osadzani po takich ośrodkach jak Radom delegowani ze swoich macierzystych klasztorów są bezpośrednio odpowiedzialni za to, że to chrześcijaństwo nam zostało wpojone na tyle głęboko, że przysłoniło kompletnie tradycje wcześniejsze. W pamięci zbiorowej to nie przetrwało. To pokazuje, jak silna była ta chrystianizacja mimo tego początkowego, bardzo wolnego tempa. Ona zmieniła właściwie na tyle naszą świadomość, że do tej przeszłości pogańskiej powrót jest już właściwie niemożliwy, mimo tam różnych radosnych starań tych wszystkich neopogan, którzy co jakiś czas się pojawiają. Ten panteon pogański, o którym my mówimy, to jest w dużej mierze wytwórczość kronikarzy średniowiecznych, a potem romantycznych poetów i pisarzy. Wiemy bardzo niewiele. Dokumenty się nie zachowały, jeśli chodzi o ziemię polskie, właściwie żadne. To, co archeolog może powiedzieć, to jak sobie wyobrażali podróż do świata pozagrobowego, bo na ślady tego najłatwiej natrafić w ziemi. Wiemy, że palili swoich zmarłych na stosie, więc może to wskazywać na to, że uważali drogę przez ogień za najszybszą drogę na tamten świat po prostu. Wiemy, że chowali ich w dość specyficzny sposób, który pozostawia bardzo mało śladów. Albo rozsypywali szczątki zmarłych na szczycie takiego niewielkiego kopczyka kurhanu, albo stawiali tam gliniane naczynie, w którym te przepalone szczątki się znajdowały. Co wskazuje raczej na to, że nie wyobrażali sobie tego świata pozagrobowego tak jak Germanie czy Skandynawowie, w postaci takiego zhierarchizowanego miejsca, gdzie jest osobne miejsce dla wojowników, osobne miejsce dla władców, osobne miejsce dla ludzi podlejszego stanu. Chyba to słowiańskie zaświaty były tak samo egalitarne jak to bezpośrednie codzienne słowiańskie życie wówczas, i takiego rozróżnienia nie było. Wydaje nam się, że jedna rzecz zasadnicza, która różni te wszystkie religie tradycyjne od chrześcijaństwa, nie było tam pojęcia kary i nagrody w życiu przyszłym. Po prostu to życie się kończyło i przechodziło się do świata alternatywnego, w którym bądź się pełniło takie same funkcje, bądź inne. To już, no, tak jak to sobie wyobrażali dokładnie, to już się nigdy nie dowiemy. I to palenie na stosie właśnie służyło temu, żeby to przejście było jak najszybsze i jak najbardziej skuteczne. I jeszcze jedna rzecz może, czy mieli jakieś świątynie, czy mieli jakieś miejsca kultu? Niewątpliwie tak, natomiast to nie były takie świątynie, jak to sobie wyobrażamy też z tej romantycznej, XIX-wiecznej literatury. To były raczej miejsca otwarte, miejsca wyróżniające się w jakiś sposób w terenie, jak góry na przykład, czy jakieś bagniska, w których można było ofiarę zatopić. Nie było też raczej, przynajmniej w tym X wieku u nas, wyspecjalizowanej grupy kapłanów czy ludzi obsługujących ten kult. Wydaje się, że tak jak to było w tradycji indoeuropejskiej czy w starożytnym Rzymie, ojciec rodziny był też osobą, która odpowiadała za kontakty z bogami. I jak zaistniała potrzeba, to po prostu szedł w odpowiednie miejsce, przyprowadzał tam prosiaczka czy owieczkę, podrzynał gardło, wypowiadał określone słowa, prosił bogów o przychylność w swoich sprawach, i to najprawdopodobniej wystarczało. Oni z tym światem nadprzyrodzonym funkcjonowali na co dzień, ale też nie czuli takiej potrzeby jak my, żeby budować dla tych kontaktów specjalne miejsca. Natomiast fakt, że ta góra nad rzeką jest taka troszeczkę opuszczona, odizolowana, mogłoby na to wskazywać. Natomiast jeśli nawet ktoś z okolicy tam przychodził tego typu obrzędy sprawować, no to są rzeczy, które śladów właściwie dla archeologów nie pozostawiają, i to są pytania poza naszą odpowiedzią. Ja mogę tylko powiedzieć, co myślę sam na ten temat. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wybór akurat tego miejsca był wyborem podyktowanym czysto i wyłącznie świeckimi czy politycznymi przesłankami. Akurat w tym miejscu i na takim szlaku był potrzebny punkt obronny, punkt otoczony fortyfikacjami, i książę zdecydował, że ma on się znajdować właśnie tutaj. Wtedy, w tym wieku XIII, gród nadal funkcjonował. Te pierwsze osady podgrodowe bardziej się trzymały dna doliny rzeki, bo tam było po prostu bardziej sucho jeszcze wtedy. W ciągu wieku XII-XIII, kiedy coraz więcej ludzi dookoła mieszkało, erozja tych stoków doliny postępowała, wycinano lasy, coraz więcej ziemi spływało do nurtu rzeki, poziom dna tej doliny się podnosił, rzeka coraz szerzej wylewała. Tam się po prostu przestało dać mieszkać. To się już nie dawało mieszkać po prostu. Ktoś podjął decyzję, że w tym a tym momencie trzeba mieszkańców stamtąd przenieść. Może któryś z władców, tego już się pewnie nie dowiemy. Ale faktem jest, że równie nagle, jak się kończy osadnictwo na dnie Doliny Rzeki, równie nagle zaczyna się przy kościele świętego Wacława, i pewnie też z tych przyczyn tam ten kościół zbudowano, bo wydaje się, że w tym XIII wieku Cotygodniowe uczęszczanie na mszę świętą już było nie tyle obowiązkiem egzekwowanym przez przedstawicieli władz, co już się stało po prostu normalnym życiowym nawykiem mieszkańców tego wczesnego Radomia. A też to był i moment taki, że to rozproszenie osadnictwa już nie było potrzebne. Coraz więcej mieszkańców tego wczesnego Radomia utrzymywało się z wymiany bądź z produkcji różnych przedmiotów, które sprzedawali na targu bądź wymieniali za żywność, więc naturalna jakby potrzeba mieszkania coraz bliżej siebie, żeby na ten targ było bliżej po prostu, no to zaowocowało pierwszą mało nam znaną lokacją miasta, czyli nadaniem praw miejskich tej osadzie gdzieś na początku XIV wieku. A potem Kazimierz Wielki zrobił bardzo radykalny ruch, czyli przeniósł miasto o pół kilometra dalej, rozplanował je po swojemu i najprawdopodobniej też sprowadził osadników z zewnątrz. Ci pierwsi Radomianie pozostali starymi Radomianami, tak tą część miasta zaczęto wtedy nazywać. No ale potem Radom dalej wędrował. W XIX wieku rozplanowano nową dzielnicę wokół ulicy Żeromskiego ze szkodą dla starego miasta, bo też jego wygląd dzisiejszy no, jest skutkiem tego, że tak sobie wymyśliły władze Królestwa Kongresowego, nie pytając się mieszkańców miasta o zdanie. Założyły im po prostu nowe centrum. Stare miasto podupadło, tak jak wcześniej podupadła Piotrówka. No jak to powiedział mój znajomy, zajmujący się nieco wcześniejszymi epokami, było krótkie, ciężkie i kończyło się wczesną dosyć śmiercią. Ludzie nie żyli wtedy długo, bo warunki były dość surowe. Umierali na ogół po trzydziestce. Wiemy, że zajmowali się głównie, tak jak już to mówiłem, dostarczaniem różnych potrzebnych rzeczy mieszkańcom tego obwarowanego grodu. Utrzymywali się przede wszystkim z tego, co zasiali, co wyrosło, co zebrali i co wyhodowali, a hodowali głównie krowy i świnie, tak jak w ówczesnych czasach było to przyjęte. Utrzymywali się też pewnie z takiej uprawy ogródkowej na dnie doliny rzeki. Tam były żyzne gleby i wszelkiego rodzaju rośliny strączkowe czy warzywa. To się na pewno tam bardzo dobrze udawało. Ślady tego w pyłkach roślinnych znajdujemy. A takim ośrodkiem, można powiedzieć, rzemieślniczym na dużą skalę, to się chyba staje ten Radom XIII-wieczny, dopiero o którym jeszcze wiemy niewiele. A też się wydaje, że takim pewnym sposobem na utrzymanie się było obsługiwanie władców, którzy w wieku XV, XIV, a pewnie też i wcześniej, w Radomiu dość regularnie bywali i taka duża ilość ludzi zawsze powodowała popyt na to, co jest związane ze sferą szeroko pojętych usług.
2: To tyle na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Słuchajcie podsumowania dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od najnowszych ustaleń naszego reportera w sprawie głównego bohatera afery w szpitalu południowym. Dawid K. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. W związku z tym prokuratura zwołała na środę specjalną konferencję. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co ma odpowiadać lekarz, a zarazem były już radny Koalicji Obywatelskiej.
1: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
0: Konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego w środę o 14:45. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. A to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenie centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy, głównie z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad. Informację potwierdził już szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, podkreślił wicepremier. Tymczasem Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak myślę. Trump nie wykluczył, że podobna baza może powstać też na Litwie. Pół roku temu Polska oficjalnie ogłosiła gotowość do powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej na terenie kraju. Ma być zlokalizowana na zachodzie i mieścić około 5000 żołnierzy. Według wcześniejszych informacji Amerykanie patrzą na ten pomysł pozytywnie, ale na pierwsze decyzje Polska będzie musiała zaczekać co najmniej do grudnia. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku, teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informacje o zatrzymanych i sposobie ich działania.
2: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
3: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
2: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
3: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
2: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Finał jednego z najgłośniejszych procesów drogowych ostatnich lat w Polsce jest już na wyciągnięcie ręki. W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
4: Prokuratura w swoich mowach końcowych będzie domagać się dla oskarżonego najwyższego wymiaru kary za zarzucany mu czyn, czyli 8 lat więzienia.
5: Ten materiał zgromadzony jest bezsporny.
4: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Na tej samej rozprawie głos zabiorą również obrona oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, po czym sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku.
0: Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 3 lata temu na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Biegli ustalili, że Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę, po czym najechał na tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. A teraz Hiszpania, gdzie nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Ostatni masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło m.in. do starć z policją, podpaleń i budowy barykad. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga: strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówi przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada. W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Biura Rzecznik Praw Dziecka. Doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień?
0: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Drony, systemy antydronowe i przyszłość bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O tym w środę i w czwartek dyskutować będą uczestnicy międzynarodowych targów Drone Security Expo w Krakowie. W programie m.in. panele dotyczące wykorzystania bezzałogowców przez wojsko i służby, ale też przy ochronie infrastruktury krytycznej, wylicza organizator wydarzenia Tomasz Kupś.
7: Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędziem wykorzystywanym przez wojsko, policję, służby, przemysł, infrastrukturę krytyczną. Mogą być również realnym zagrożeniem. Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami.
0: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Paterski z policji.
8: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
0: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Sprawcy grozi teraz 8 lat więzienia. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na środę. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 86 groszy, 98 7 zł i 74 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 80 groszy. Tymczasem pakiet CPN analizuje Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w nim obniżkę podatku VAT, która według Komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
9: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
0: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
9: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. To sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
0: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzania pakietu CPN o autogaz. Tymczasem studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 km za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczek.
10: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
0: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma też na koncie rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał 2267 km w przeliczeniu na zaledwie litr benzyny. Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halzen, mówi profesor Rafał Domkowicz-Dobrzeński z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują i żeby je wykryć potrzeba gigantycznej ilości lodu.
0: W środę poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomagają chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr. habilitowany Michał Markuszewski.
12: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
13: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczynowych. Michał Hoffman, prorektor do spraw klinicznych. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
14: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Smiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
0: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gościem Mateusza Chłystuna będzie były oficer polskiego wywiadu Nick Tarski. Z kolei minutę po 8.00 na antenie Vox FM program Ósma Runda, którego gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański. Jednym z tematów rozmów będzie absurdalna pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek wysłało alerty do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast na Lubelszczyznę. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. W jego mieszkaniu znaleziono blisko 70 gramów marihuany, ponad 11 gramów mefedronu, wagę elektroniczną oraz gotówkę. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali 46-latka podejrzanego o handel środkami odurzającymi. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Grozi mu 10 lat za kratami. Coraz bliżej powstania Europejskiego Centrum Renesansu w Cycynie, które będzie oddziałem Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Trwa przygotowanie dokumentacji przedprojektowej, koniecznej do ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną nowej placówki, mówi Rafał Rejkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Projekt bardzo ciekawy w realizacji, ale oczywiście będzie wymagał dużych nakładów finansowych. Nikt, myślę, że nie byłby w stanie tego obiektu tak naprawdę przywrócić do piękności, a nam, myślę, że to się uda.
0: Wybór koncepcji do realizacji jest planowany na wiosnę 2027 roku. Asymetrie to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać w Galerii 6 Kadrów, filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Autorem prac jest Bartłomiej Kopiński, związany z radomskim plastykiem. Na ekspozycji zobaczymy fotografie miejsc czy budynków, które przyciągają powtarzalnością, ale jednak coś pomiędzy nimi zakłócało ten rytm. Wernisaż wystawy już jutro o godzinie 18. Wstęp wolny. Budowa nowej drogi S12 może podzielić gospodarstwa z gminy Wieniawa i zwiększyć koszty produkcji. Rolnicy sprzeciwiają się planowanemu przebiegowi trasy. Sadowniczka Monika Bankiewicz wskazuje też na brak dróg dojazdowych, co wydłuży dojazd do sadów.
2: Po jednej stronie zostaje 20% gospodarstwa z budynkami przechowalniczo-sortowniczymi, a po drugiej stronie drogi 80% gospodarstwa sady. I to nie jest jeszcze najgorsze, co powiedziałam, tylko że my nie mamy dróg przejazdowych.
0: Wybrano najkorzystniejszy wariant, a mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi na etapie przygotowania inwestycji, mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Zgłoszone uwagi RDOŚ uwzględnił w wydanej decyzji środowiskowej. Należy wspomnieć, że te uwagi nie wpłynęły na konieczność rozważenia innego wariantu przebiegu.
0: Do rozpoczęcia inwestycji potrzebne jest jeszcze pozwolenie na budowę od wojewody mazowieckiego. Decyzja ma zapaść do końca roku. Dlaczego odkrycia dokonane w Borkowicach pod Radomiem uznano za światowej klasy i co wyjątkowego zachowało się w tamtejszych skałach? Już w najbliższą niedzielę w amfiteatrze przy ulicy Parkowej odbędzie się wyjątkowe spotkanie z doktorem Grzegorzem Niedźwieckim, współodkrywcą tropów z Borkowic. Paleontolog opowie o kulisach przełomowego znaleziska. Tropy z Borkowic mają niemal 200 milionów lat i są uznawane za jedno z najcenniejszych takich znalezisk na świecie. Początek wydarzenia o godzinie 16. Wstęp wolny. Drogowcy w Radomiu ruszyli ostro do pracy. W wielu newralgicznych miejscach kierowcy muszą zwolnić, a w godzinach szczytu stać w korkach. Tak jest na Chrobrego, gdzie prace potrwają do listopada. Jak mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu, na terenie miasta trwa przebudowa zatok autobusowych.
4: Na ulicy 1905 roku remontowane są zatoki i perony przystankowe. Prace realizowane są w ramach większego zadania polegającego na przebudowie infrastruktury przystankowej na terenie miasta. Wykonawca ma zakończyć wszystkie prace przystankowe w mieście w styczniu 2027 roku.
0: Za kilka tygodni mają się zakończyć prace na Indalińskiej i Sandomierskiej oraz przy budowie trasy NS. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
5: W odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie tutaj ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to tutaj w tym urządzeniu RoboGate ortezy mocowane są na stopy pacjenta i dzięki temu umożliwiają wymuszanie takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka jest odciążona.
0: Nabór do projektu trwa. Szczegółowe kryteria dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Dobiega końca budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Ma być ono odpowiedzią na potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. Parterowy budynek powstaje przy ulicy Jana Pawła II. W placówce zostanie zapewniona opieka dla 20 osób w trybie dziennym i całodobowym, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
6: Głównym zadaniem tej placówki będzie podejmowanie działań zmierzających do jak najdłuższego utrzymania sprawności fizycznej i aktywności takiej społecznej osób z niepełnosprawnościami. Będą się tam odbywały zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe, w tym także rehabilitacja, treningi pamięci.
0: Koszt prac to prawie 5 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym miesiącu. Odwiedzają pustostany, ruiny, altanki, a nawet prowizoryczne koczowiska. Streetworkerzy wspólnie ze Strażą Miejską zorganizowali patrol medyczny. Z pomocą docierają do bezdomnych. Wsparcie funkcjonariuszy jest dla nas szczególnie ważne jesienią i zimą, mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker radomskiej Caritas.
7: Też dzięki temu, że mamy wsparcie ze strony Straży Miejskiej, możemy wchodzić w miejsca, które wymagają dodatkowej obstawy ze względów bezpieczeństwa chociażby.
0: Szacuje się, że w Radomiu jest 200 osób bezdomnych. To ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu, mówi Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
8: No, starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych w zaświatach, zdobione polichromią maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie, figurki uszepti, które miały pracować za zmarłych.
0: Wystawę można oglądać do 20 grudnia. Szpital Iłży nie wznowi przyjęć w październiku na dwóch oddziałach chirurgii ogólnej oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Nie zostanie wznowiona także działalność chirurgii Izby Przyjęć. Powodem jest brak lekarzy. Jak wyjaśnia dyrektor szpitala Joanna Pionka, z powodu trudnej sytuacji finansowej lecznicy część anestezjologów zrezygnowało z pracy.
9: Część, która została, nie jest w stanie mi zapewnić 100% obsady w szpitalu. Wobec powyższego niestety nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć w 100% usług medycznych, czyli zabiegów operacyjnych.
0: Planowe zabiegi wykonywane są w dniach, gdy w szpitalu dyżur mają anestezjolodzy. Nie wiadomo, czy oddziały wznowią przyjęcia w listopadzie. Ponad 18 tysięcy pasażerów skorzystało we wrześniu z radomskiego lotniska. To wzrost o 40% w porównaniu do ubiegłego roku. Od początku roku z radomskiego portu skorzystało ponad 100 tysięcy osób. Chcemy, by pasażerów było więcej, mówi Marcin Danił, wiceprezes Polskich Portów Lotniczych.
10: Jest szansa, nie chciałbym powiedzieć, zobowiązać się w jakim okresie czasu do podwojenia ruchu. Dojścia 200 tysięcy pasażerów obsługiwanych w okresie jednego roku.
0: We wrześniu pasażerowie mogli podróżować do m.in. Antalai, Tel Awiwu, Rzymu czy Prewezy. Ustawa podpisana, rozporządzenie wydane. Wraca rządowy program Ceny paliw niżej. To oznacza przywrócenie cen maksymalnych za benzynę czy olej napędowy. A my wybraliśmy się na ulicę Radomia zapytać, co kierowcy sądzą na temat zmian.
11: Najważniejsze, żeby wróciło do tych cen, które były jeszcze niedawno. No, to paliwo jest drogie, inflacja rośnie.
12: Po 9 ponad złotych, to chyba lekka przesada, bym powiedział, tak? Każdy ruch cieszy w dół.
13: Będzie to bardzo duża ulga dla budżetu domowego. Jest na przykład rodzina czteroosobowa, są dzieci, które trzeba zawieźć do szkoły na zajęcia. Zajęć do domu.
0: Z kierowcami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski. Przemoc, problemy zawodowe, ciężka choroba czy depresja. Z takimi problemami zgłaszają się radomianie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Placówka rozpoczęła działalność ponad 20 lat temu. Specjaliści pomagają radomianom z różnymi problemami. Staramy się także wskazać odpowiednią drogę, mówi Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
14: Jakbyśmy chcieli cofnąć się do genezy powstania ośrodka, to od 1993 roku jako Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wspólnie z Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Radomiu prowadziliśmy rodzinny ośrodek interwencyjno-mediacyjny, który był takim zapleczem przyszłego ośrodka. Tam były prowadzone interwencje, mediacje. To była taka komórka, taka placówka stworzona przez organizację. Tak? W momencie zawsze marzyliśmy o tym, żeby w Radomiu tworzyć właśnie taki profesjonalny ośrodek interwencji kryzysowej. Tym bardziej, że jak ja pamiętam w 1999 roku w ramach takiego projektu, który gmina realizowała przeciwdziałania narkomanii w środowiskach lokalnych. Miałem przyjemność być w Niemczech, w Holandii i zobaczyłem, jak tam funkcjonują takie właśnie placówki, w jaki sposób zorganizowana jest pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie, bo tam właśnie w tych krajach funkcjonowały wówczas właśnie te ośrodki interwencji kryzysowej. I moim marzeniem było stworzenie tutaj w Radomiu takiego profesjonalnego ośrodka. I dopiero wówczas, kiedy ustawa o pomocy społecznej, a stało się to właśnie w 1999, w 2000 roku, wprowadziła do zadań własnych gminy na prawach powiatu prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. No i my jako organizacja wystąpiliśmy do gminy miasta Radomia o zlecenie zadania realizacji tego zadania gminy przez naszą organizację. No i takie zlecenie żeśmy otrzymali. No i oczywiście było to coś nowego, więc cała struktura organizacyjna, arkusze dotyczące organizacji pracy, zakresy obowiązków, zadania, cele, praca, myśmy tak naprawdę sami tworzyli, tak? Nie było żadnych takich, nie wiem, wzorców naśladowania. To wszystko było nasze autorskie, tak? Jak ten ośrodek ma wyglądać, jak ma funkcjonować, na jakich zasadach. I 24 stycznia 2001 roku nastąpiło oficjalne otwarcie ośrodka interwencji kryzysowej. Było to w Radomiu wydarzenie, bo nawet tutaj, ponieważ był to pierwszy ośrodek na Mazowszu, który powstał. Pierwszy ośrodek na Mazowszu, żeśmy przełamali te lody. No i później już tych ośrodków zaczęło powstawać coraz więcej. Oczywiście zawsze służyliśmy pomocą, poradą, wsparciem tym, którzy takie ośrodki tworzyli. No i tak to się zaczęło, tak. Tak to się zaczęła właśnie ta praca w ramach ośrodka. W zasadzie ośrodek interwencji kryzysowej jest przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie, tak. Ale pojęcie sytuacji kryzysowej jest odczuciem subiektywnym, nie tylko przemoc. I my nigdy nie dzieliliśmy tego, że tylko dla ofiar przemocy koniec, kropka. Zawsze mówiliśmy o tym, że każdy, kto ma jakąś trudną sytuację kryzysową, dotyczącą relacji rodzinnych, różnych spraw, socjalnych, materialnych, nie może sobie psychicznie z tym poradzić, żyje w traumie, w stresie, w depresji, zawsze może do nas przyjść o pomoc, tak? I zawsze taki sygnał do społeczeństwa z naszej strony ośrodka był wysyłany. No oczywiście te początki były zawsze trudne, ale w tym momencie się okazało, jaka skala problemu jest, tak? Bo proszę mi wierzyć, że w pierwszych 3 miesiącach myśmy nie mieli miejsc w hostelu. Dosłownie były takie sytuacje, że żeśmy musieli rozkładać materace na świetlicy, żeby te osoby pomieścić. Okazało się, że tego rodzaju problemów jest bardzo dużo. Jeszcze w tamtych czasach sytuacja była taka, do niedawna zresztą taka sama była, że osoba, która była ofiarą przemocy, nie miała gdzie mieszkać, sprawca czuł się dobrze, ona musiała uciekać z domu i takich uciekających kobiet było bardzo dużo. Jest procedura niebieskiej karty, jest tych 5 podmiotów, które może wszczynać tą procedurę niebieskiej karty, tak. Są ośrodki interwencji kryzysowej, są ośrodki wsparcia, są telefony zaufania, jest szeroka dostępność możliwości takich usług. Zadałem sobie taki trud, chciałem policzyć poszczególnych lat tych sprawozdań, ile osób skorzystało z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej. I proszę sobie wyobrazić, że to jest ponad 33 tysiące osób, które skorzystały z naszej pomocy w różnej formie, tak oczywiście, tak. To jest armia ludzi. Armia ludzi, która w jakiś sposób, którym w jakichś tam ciężkich sytuacjach udało się pomóc. Zawsze jest tak, że każdy ośrodek musi mieć taką linię pierwszego kontaktu. I myśmy od razu taką linię założyli. Myśmy tutaj, u nas był usytuowany ówczesny telefon, młodzieżowy telefon zaufania, tak to się nazywał, ten telefon. Później z tego telefonu zrobiliśmy telefon zaufania, telefon pierwszego kontaktu. Do tego mamy tą infolinię teraz obecnie, radomską pomoc linię. I to jest najważniejsze, że taka linia powoduje nawiązanie pierwszego kontaktu, bo każdy się, wiadomo, że może się obawiać, może się wstydzić, a ten pierwszy kontakt powoduje, że on się wszystkiego dowie, co można zrobić, jak można zrobić, że tu naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, sytuacji takiej bez wyjścia, że zawsze jakąś wspólnie się zastanowimy nad tym. Dlatego mi się wydaje, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu wypracował swoje własne procedury postępowania. Tych własnych procedur postępowania. Wykształcił sobie doskonałą kadrę interwentów, którzy potrafią pomagać właśnie w sytuacjach kryzysowych. opracował swoje własne procedury postępowania. Przez to w tej chwili jak gdyby no, łatwiej nam pomagać, łatwiej rozwiązywać te ludzkie problemy. Liczba tych osób, jakby spraw, które wpływają do ośrodka, nie zmniejsza się bynajmniej. Chociaż to nie jest zawsze wykładnią, czy problem większy, czy mniejszy. Ja na przykład się cieszę, że tyle osób zwraca się do nas o pomoc. To świadczy o tym, że osoby, ludzie dadzą nas zaufaniem, tak? Że ufają nam, że powierzają nam swoje bardzo często osobiste sprawy. Także no, z jednej strony bardzo się cieszymy z tego powodu, że właśnie ośrodek stał się taką stałym elementem systemu pomocy w Radomiu i w tym systemie no, zajmuje właściwe miejsce i że ludzie często właśnie do nas przychodzą z prośbą o rozwiązanie swoich takich bardzo często osobistych spraw i dają nam w ten sposób dowód zaufania, za co im również bardzo dziękuję.
0: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.

0: Anna Wadowska, zapraszam. Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
1: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii, i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka. Aha. Że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i jeszcze nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
0: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis z Fundacji.
2: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
0: Badanie obejmowało mieszkańców powiatu białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
3: To jest przede wszystkim projekt profilaktyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, po pierwsze, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami, to są zarówno kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji, a także kwestia tego, że jednak mimo wszystko urzędnicy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerami, zdecydowały o tym, że podjęliśmy starania i działania, żeby pozyskać dofinansowanie profilaktyczne, które właśnie w tym aspekcie będzie zabezpieczeniem dla naszych pracowników. I to trzeba w tym momencie na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, że jest to program profilaktyczny, a po drugie, że on jest dofinansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość tego projektu to 300 tysięcy, 254 tysiące udało się pozyskać z Unii Europejskiej, konkretnie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, bo praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i z godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także, co bardzo ważne, na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych. Ale tak jak wspomniałam, to jest tylko jeden z elementów tego projektu. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. Pierwsze treningi z użyciem i mat, i gogli odbyły się i spotkały się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem naszych pracowników. Bardzo istotne jest to, że ten sprzęt nie zniknie wraz z okresem trwania projektu. On tu w urzędzie zostanie i nawet po okresie realizacji tego projektu będzie mógł być wykorzystywany przez naszych pracowników. Najważniejsze jest jednak to, że projekt nie jest o matach, projekt nie jest o goglach. To jest projekt o pracownikach urzędu, pracownikach administracji publicznej, ich codziennym funkcjonowaniu. I chodzi o to przede wszystkim, żeby ci pracownicy mieli wiedzę, jak rozpoznać te pierwsze symptomy przeciążenia, wypalenia, jak sobie z tymi problemami radzić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli możliwość choćby krótkiej, kilkunastominutowej regeneracji w czasie pracy i ten projekt to umożliwia zarówno w kontekście wykładów merytorycznych, jak i wykorzystania sprzętu. Szanowni Państwo, praca w urzędzie to praca, która zwykle wiąże się z kilkunastoletnim stażem pracy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma pracowników, którzy nie czują się zmęczeni, wypaleni, obciążeni. W związku z tym są to naturalne reakcje urzędników, naturalne pytania o to, żeby próbować w jakikolwiek sposób realizować działania profilaktyczne w tym zakresie i potrzeba realizacji tego projektu wprost wyszła od pracowników urzędu.
0: Temperatura spada, co sprzyja przeziębieniom. Aby uniknąć infekcji, warto zadbać o swoją odporność, a w tym może pomóc nam dobrze zbilansowana dieta, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
4: Powinna być różnorodna, powinna zawierać właśnie, tak jak już powiedziałam, mikro, makro składniki, witaminy, bioflawonoidy, powinna zawierać nasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu, chociażby nerwowego, tak? Do naszego, do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Jest to wszystko niezwykle istotne. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie w jelitach. Mamy oczywiście produkty, które składają się z wielu cukrów i są to kasze, tak? Kasza jest bardzo dobrym takim zamiennikiem, źródłem węglowodanów. Mamy orzechy, które są świetnym zamiennikiem słodyczy, czy owoce suszone nawet, tak? To są bardzo dobre zamienniki zwykłego cukru. My nie potrzebujemy tak dużo cukru, ponieważ nasz organizm magazynuje sobie w wątrobie w postaci glikogenu cukier i jeżeli jest potrzebne do jakichkolwiek procesów, to organizm sobie sam z tej wątroby ten cukier weźmie. Także my nie musimy dodawać jeszcze tego przetworzonego cukru rafinowanego sobie do diety. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam, należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, w całym organizmie. A to jest już wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak po prostu suplementować tran z wątroby dorsza, o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikro-makroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega. Blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom.
0: Warto również pamiętać o suplementacji witaminy D w okresie jesienno-zimowym, a napoje gazowane zamienić na wodę. To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hackiwatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Woss, organizatorka.
5: Hackiwaton to tak naprawdę nazwa własna hackatonu. Hackatony to jest forma wydarzenia, tak jak na przykład mamy konferencje, mamy jakieś sympozja, to hackaton jest właśnie taką formą wydarzenia. Czym się wyróżnia? No przede wszystkim tym, że podczas hackatonu dochodzi do takiej bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy mentorami, jury, a uczestnikami. Hackatony też mają za zadanie rozwiązać jakieś realne problemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o hackatonie, że kojarzony jest z hakowaniem de facto, tak hackathon nie jest tylko i wyłącznie dla programistów. W hackathonie mogą brać udział też artyści, graficy, ludzie otoczenia biznesu, z tego względu, że hackathony mają taki troszeczkę charakter konkursowy, startupowy, zbierają się zespoły, tak? My przygotowujemy wyzwania, oczywiście w danej tematyce, i wtedy te zespoły wybierają sobie któreś z tych wyzwań i przez 24 godziny muszą znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Czyli to jest na przykład zaprogramowanie jakiejś aplikacji, czy jakiegoś systemu operacyjnego, tak? Natomiast tutaj nie chodzi też o to, żeby to było gotowe rozwiązanie, bo jeżeli mówimy tutaj o startupie, to chodzi o to, że te zespoły muszą przedstawić później przed jury 7 slajdów takiej prezentacji tego, tak? A więc to jest troszeczkę jak taki biznesplan nawet, tak? W jaki sposób chcieliby zaimplementować dane rozwiązanie. I to pozwala właśnie tak naprawdę każdemu zainteresowanemu nowymi technologiami, innowacjami zaangażować się, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, tak, nie trzeba być programistą, bo tutaj wiedza taka marketingowa, wiedza biznesowa też jest ważna.
6: Czyli tu z każdych tak naprawdę obszarów każdy może uczestniczyć i każdy wniesie coś od siebie.
5: Tak, dokładnie. Z tego względu, że jeżeli mamy przykładowo zespół 6-osobowy, tak, powiedzmy w takim zespole są 2 osoby, które zajmują się programowaniem de facto, tak na przykład inne osoby właśnie zajmują się, powiedzmy, nie wiem, marketingiem, grafiką albo właśnie takim podejściem biznesowym bardziej, no to wtedy oni razem właśnie łączą siły, to też pozwala uczestnikom fajnie współpracować, szerzej spojrzeć na dany problem, no i wtedy rzeczywiście te rozwiązania mają realne szanse, żeby można je było wdrożyć.
6: A proszę powiedzieć, co w takim razie czeka uczestników tej edycji, do której już zapisy trwają?
5: Tak, w tym roku stawiamy na dual use, czyli technologię podwójnego zastosowania. Z tego względu, że no wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, a więc no to bezpieczeństwo cywilne jest bardzo ważne. Dlatego przy wykorzystaniu tych technologii nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego tylko i wyłącznie z poziomu państwowego, ale też i cywilnego, tak? Bo właśnie tutaj przy dual use chodzi o to, że nawet tacy normalni ludzie, tak, też będą mogli wykorzystywać te rozwiązania, które się pojawią.
6: Tu pani wspomniała wcześniej o aplikacji mobilnej. Czy to stricte musi być aplikacja, czy może być też inne narzędzie?
5: Oczywiście, to może być inne narzędzie. Bardzo często na hackathonach zdarza się, że uczestnicy przynoszą nawet drukarki 3D, czasem prototypują nawet jakieś urządzenia, tak? Tak więc tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń na pomysły. To mogę taką dygresję wtrącić. Ja też brałam udział w hackathonie jako uczestniczka, gdzie ja też nie jestem przecież ani programistką, nie znam się kompletnie, nie jestem inżynierem, gdzie nasze rozwiązanie tak naprawdę w ogóle nie dotyczyło prototypowania i tak dalej. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny pomysł. Także nawet bez takich umiejętności też można zrobić coś fajnego.
6: No i właśnie tutaj pani prezes wspomniała przede wszystkim o tym, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co to ma być, ale czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
5: Tak, biorąc pod uwagę, że wydarzenie dotyczy poważnych tematów mimo wszystko, tak w tym roku stawiamy na osoby pełnoletnie. Zależy nam, żeby to byli uczestnicy, którzy też będą wchodzić na rynek pracy. A więc powiedzmy uczniowie klas maturalnych, właśnie szkół branżowych, techników. Bardzo fajnie, jeżeli zapisaliby się też tacy uczestnicy. Już wiem, że jeden zespół taki jest zapisany. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo ogólnie młodych ludzi zainteresowanych tematem. Tak, dopuściliśmy udział 17-latków, ale po wstępnej weryfikacji, czyli my jakby oceniamy umiejętności tych 17-latków, czy rzeczywiście oni się nadają, tak? I oczywiście tutaj wszystkie zgody, to wszystko jest dostępne na naszej stronie.
0: Dziś jest ostatni dzień zapisów. Hackiwaton rusza 9 października podczas targów Expo. Kamienica Dyskurów w Radomiu zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizował weekend z nauką. Uczestnicy mogli m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy zobaczyć prawdziwy meteoryt. Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
7: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
8: Powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
7: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych, poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna.
9: Tomasz Dwoliński, Polskie Towarzystwo Miejskich Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
10: Tak, na przykład ten meteoryt Campbell Bessel na górze ma oczko. Dlaczego? Dlatego, że to jest wisiorek. W dzisiejszych czasach z meteorytów robi się biżuterię, broszki, pierścionki, naszyjniki, a w starożytności było to wykorzystywane do wykuwania mieczy dla królów. Dlaczego dla królów i władców? Bo to był metal od bogów z niebios, tak? A poza tym był to bardzo czysty metal i łatwo dostępny, tak?
11: A ten duży?
10: Tak, to jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
11: W tym roku?
10: Tak.
11: A jest rzeczywiście, a o matko.
10: Może dotykać, śmiało, śmiało.
12: Bardzo nam się podoba.
8: A co najbardziej?
12: Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu 12-letniemu, zachęcić go może, oderwać od komputera, od telefonu.
8: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
12: To maszyna do układania kostki Rubika.
13: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokontrolerze, na mikrokomputerze, na dobrą sprawę, Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ. I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przyciski robot po zeskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znaczy rozwiązanie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach.
14: Joanna Wołczyńska-Kłytkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. No cóż, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec i też ożywiamy ludki, takie ożywiamy masakowe ludziki, dlatego mamy jeszcze wiele, wiele innych atrakcji, zachęcamy.
15: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan? bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
8: A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło?
15: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej interesuje.
8: I co podczas tych eksperymentów się działo?
15: No, córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie zachęcać dzieci do tej nauki.
16: Vox FM Radom. W rytmie hitów w Radomiu na

0: prowadzi podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od najnowszych ustaleń naszego reportera w sprawie głównego bohatera afery w szpitalu południowym. Dawid K. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. W związku z tym prokuratura zwołała na środę specjalną konferencję. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co ma odpowiadać lekarz, a zarazem były już radny Koalicji Obywatelskiej.
1: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
0: Konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego w środę o 14:45. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. A to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenie centrum logistycznego w Polsce. Upiw ten

0: Zadaniem zarówno maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy, głównie z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad. Informację potwierdził już szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, podkreślił wicepremier. Tymczasem Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak, tak myślę. Trump nie wykluczył, że podobna baza może powstać też na Litwie. Pół roku temu Polska oficjalnie ogłosiła gotowość do powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej na terenie kraju. Ma być zlokalizowana na zachodzie i mieścić około 5000 żołnierzy. Według wcześniejszych informacji Amerykanie patrzą na ten pomysł pozytywnie, ale na pierwsze decyzje Polska będzie musiała zaczekać co najmniej do grudnia. Zaniżali ceny paliwa na potrzeby wyborów w 2023 roku. Teraz usłyszeli zarzuty. Chodzi o grupę 5 pracowników Orlenu, 2 byłych i 3 obecnie zatrudnionych w koncernie. Na zlecenie śledczych, przypomnijmy, zatrzymali ich w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O szczegółach sprawy poinformował na konferencji prokurator generalny Waldemar Żurek. Był na niej nasz reporter Mateusz Chłystun, który ma informacje o zatrzymanych i sposobie ich działania.
1: Wśród nich są były członek zarządu spółki, 3 dyrektorzy i pracownik działu odpowiedzialni za obszar handlu hurtowego, politykę cenową oraz ustalanie cen paliw.
2: Na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając nieprawdziwe informacje.
1: Co było skutkiem wewnętrznej procedury na polityczne zlecenie, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Śledczy zarzucili zatrzymanym przekroczenie uprawnień oraz niedopełnienie obowiązków menedżerskich i wyrządzenie szkody w kwocie ponad 4 miliardów złotych.
2: Łamanie prawa w celach ewidentnie politycznych. To manipulowanie bezprawne ceną paliwa było w okresie wyborczym.
1: Zatrzymanym grozi od 5 do 25 lat więzienia. To nie jedyne trwające w sprawie Orlenu śledztwo. Prokuratura wciąż bada także fuzję koncernu z Lotosem.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Finał jednego z najgłośniejszych procesów drogowych ostatnich lat w Polsce jest już na wyciągnięcie ręki. W środę przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim zaplanowano mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
3: Prokuratura w swoich mowach końcowych będzie domagać się dla oskarżonego najwyższego wymiaru kary za zarzucany mu czyn, czyli 8 lat więzienia.
4: Ten materiał zgromadzony jest bezsporny.
3: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Na tej samej rozprawie głos zabiorą również obrona oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych, po czym sąd wyznaczy termin ogłoszenia wyroku.
0: Sebastianowi M. grozi 8 lat więzienia. Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło 3 lata temu na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Biegli ustalili, że Sebastian M. jechał z prędkością ponad 300 km na godzinę, po czym najechał na tył innego auta. Mężczyzna uciekł z Polski, zanim został przesłuchany przez prokuraturę. A teraz Hiszpania, gdzie nie ustają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym. Ostatni masowy marsz w Barcelonie zakończył się zamieszkami. Doszło m.in. do starć z policją, podpaleń i budowy barykad. Według katalońskiej policji aresztowano 13 osób, a 28 funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia. Demonstracje odbywają się w całym kraju od końca września i nasiliły się po tym, jak kongres odrzucił pakiet środków mających na celu zwalczanie kryzysu mieszkaniowego. Ignorowanie społecznych postulatów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji. Nie ustaniemy w działaniach, dopóki prawo do mieszkania nie zostanie zagwarantowane. Istnieje tylko jedna droga, strajk generalny w obronie prawa do mieszkania i przeciwko gwałtownie rosnącym kosztom życia. Mówi przedstawicielka Związku Lokatorów. Po nieudanym głosowaniu w sprawie reform mieszkaniowych premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił przedterminowe wybory parlamentarne. Mają się one odbyć 29 listopada. W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Biura Rzecznik Praw Dziecka. Doszło do tego na polecenie prokuratury. Do śledczych wpłynęło zawiadomienie dotyczące interwencji na warszawskiej Białołęce. Media informowały, że Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom 2 dzieci. O sprawę był pytany minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w tym wykonywaniu funkcji prawidłowej, wykonywaniu funkcji Rzecznika Praw Dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
0: Rzecznik Praw Dziecka odpiera zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą niebieskiej karty. Drony, systemy antydronowe i przyszłość bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej. O tym w środę i w czwartek dyskutować będą uczestnicy Międzynarodowych Targów Drone Security Expo w Krakowie. W programie m.in. panele dotyczące wykorzystania bezzałogowców przez wojsko i służby, ale też przy ochronie infrastruktury krytycznej, wylicza organizator wydarzenia Tomasz Kupś.
5: Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędziem wykorzystywanym przez wojsko, policję, służby, przemysł, infrastrukturę krytyczną. Mogą być również realnym zagrożeniem. Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami.
0: Oprócz konferencji eksperckiej zaplanowano też prezentacje, w tym loty i symulacje neutralizacji dronów. Targi w Expo Kraków potrwają od 9 do 16 w środę i od 9 do 15 w czwartek. Wstęp po wcześniejszej rejestracji jest darmowy. Zarzuty i areszt dla sprawcy fałszywych alarmów bombowych w szkole i na dworcu kolejowym w Poznaniu. To 19-latek z powiatu nowotomyskiego miał w nocy 30 września rozesłać do różnych instytucji maile z groźbami. Wiadomości trafiły m.in. do policji, służby ochrony kolei i Centrum Zarządzania Kryzysowego, mówi Łukasz Paterski z policji.
6: W jednym z maili jego autor, podając się za ucznia szkoły, zagroził wysadzeniem się przy użyciu ładunku w jednej z klas. W kolejnej wiadomości, posługując się innymi danymi, zagroził wysadzeniem dworca głównego PKP oraz peronów kolejowych.
0: Za odstąpienie od realizacji gruźb sprawca zażądał 300 tysięcy złotych w gotówce. Sprawcy grozi teraz 8 lat więzienia. Droższa benzyna, nieco tańszy diesel. Znamy maksymalne ceny paliw na środę. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 86 groszy, 98 7 zł i 74 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 80 groszy. Tymczasem pakiet CPN analizuje Komisja Europejska. Chodzi o zawartą w nim obniżkę podatku VAT, która według Komisji nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem.
7: Będziemy o tym rozmawiali z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
0: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rynek w najbliższym czasie będzie bardzo nieprzewidywalny.
7: Te ceny będą zmienne. Raz będą spadały, raz będą rosły. Sytuacja geopolityczna ma wpływ na ich zmienność. My natomiast obniżamy podatki tak mocno, jak jest to możliwe.
0: Ale nie na wszystkie paliwa. Minister potwierdził, że w najbliższym czasie rząd nie przewiduje rozszerzenia pakietu CPN o autogaz. Tymczasem studenci Politechniki Łódzkiej biją rekordy oszczędności. Zespół Iron Warriors buduje jednoosobowe, prototypowe bolidy, które potrafią przejechać 100 kilometrów za mniej niż złotówkę. Ze studentami spotkał się rajdowy mistrz Europy Miko Marczak.
8: Ja bardzo mocno wierzę w to, że jesteśmy w takim momencie bardzo dobrym dla Polski, zmian motoryzacyjnych, że wierzę w to, że ta nasza wiedza, narodowa siła może się przekuć w to, że jesteśmy w stanie wejść gdzieś do tego wyścigu technologicznego związanego z motoryzacją, a dzięki takim młodym ludziom to na pewno będzie możliwe w przyszłości.
0: Zespół z Politechniki Łódzkiej ma też na koncie rekord Polski w kategorii bolidów elektrycznych. Ich pojazd przejechał 2267 km w przeliczeniu na zaledwie litr benzyny. Nobel za badania, które położyły podwaliny dla nowego typu astronomii. Laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki został belgijski naukowiec z Uniwersytetu Wisconsin Francis Halsen, mówi profesor Rafał Domkowicz-Dobrzański z Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Jest to nagroda za zbudowanie urządzenia i dokonanie obserwacji neutrin, czyli najbardziej nieuchwytnych cząstek, jakie można sobie wyobrazić, cząstek, które prawie z niczym nie oddziałują i żeby je wykryć potrzeba gigantycznej ilości lodu.
0: W środę poznamy laureata Nagrody Nobla z chemii. Sezon grypowy nadchodzi, a Gdański Uniwersytet Medyczny zachęca do szczepień, które pomagają chronić przed wirusem i powikłaniami. Władze uczelni dały przykład i same przyjęły preparat. Do szczepienia zgłosił się m.in. rektor, profesor dr. habilitowany Michał Markuszewski.
10: Zaszczepiłem się, ponieważ chcę być zdrowy i namawiam wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, którzy się zastanawiają czy wahają, aby zaszczepić się jak najszybciej się da.
11: Przede wszystkim osoby, które są z grupy ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Michał Hoffman, prorektor do spraw klinicznych. chroniczne. Te osoby powinny przede wszystkim się szczepić. Wiemy, że szczepienia przeciwko grypie zmniejszają śmiertelność u tych chorych.
12: Jeżeli ktoś Państwu mówi, żebyście się Państwo nie szczepili, to przemyślcie to raz jeszcze, bo ten ktoś świadomie lub nie być może chce zrobić Państwu krzywdę. Tomasz Zmiatacz, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, które wskazywałyby na to, że nie należy poddać się szczepieniom.
0: Eksperci podkreślają, że wciąż za mało Polaków się szczepi. W minionym sezonie zrobiło to zaledwie 6% społeczeństwa. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. O 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie gościem Mateusza Chłystuna będzie były oficer polskiego wywiadu Nick Tarski. Z kolei minutę po 8.00 na antenie Vox FM program Ósma Runda, którego gościem będzie wiceminister spraw wewnętrznych, poseł Nowej Lewicy Wiesław Szczepański. Jednym z tematów rozmów będzie absurdalna pomyłka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które w poniedziałek wysłało alerty do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast na Lubelszczyznę.

0: Siódma runda.
1: Gościem Wiktora Świetlika jest dziś poseł Rozwoju Plus i wicemarszałek Sejmu Marcin Horała. Dzień dobry.
2: A ja po raz pierwszy z wicemarszałkiem kłaniam się. Dzień dobry, panie marszałku. Jak panu się współpracuje z Włodzimierzem Czarzastym?
3: Techniczne, organizacyjnie na razie bez zarzutów. No politycznie to są antypody.
2: Ale chyba nie tylko politycznie. Włodzimierz Czarzasty jest politykiem, który budzi też duże zastrzeżenia albo przynajmniej kontrowersje, jeżeli chodzi o sposób wyrażania się jako marszałek, o styl.
3: Pan marszałek wybrał sobie taki pomysł, że się odbije od Karola Nawrockiego, przede wszystkim jako najpopularniejszego polityka, we wszelki sposób również niestety chamski, no można tylko nad tym ubolewać.
2: Próbował pan zwrócić uwagę marszałkowi, że no niedobrze jest mówić Nawrocki i to mówić, że jest to jeszcze wielka łaska, że w ten sposób mówi na temat prezydenta.
3: Oczywiście, jak będę miał okazję, to zwrócę. Na razie rozmawialiśmy przez 10 minut o sprawach czysto technicznych, więc nie było takiej okazji.
2: Byliście mili dla siebie?
3: Z zachowaniem form grzecznościowych, nie takich niestety jak publicznie, poza kamerami pan marszałek umie się zachować.
2: A dawni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości są mili dla pana, podajecie sobie ręce w Sejmie?
3: Tak, chociaż jest to taka tak zwana chłodna uprzejmość, o tak bym powiedział.
2: Są osoby, z którymi nie podajecie sobie rąk?
3: Ja wszystkim podaję, nie zdarzyło mi się, żebym zawisł z tą ręką w powietrzu, więc na razie chyba tak.
2: Dlaczego nie będzie partii na razie? Rozwój Plus miał stać się partią i na razie nie ma tej partii, cały czas będzie ruch.
3: Będzie, to szczegół techniczno-organizacyjny. Generalnie ludzie nie są w Polsce, nie kochają partii, nie chcą działać w partiach. Stowarzyszenie po prostu wyszło nam tak dobrze i tak się rozwija, że trochę żal teraz ludziom mącić w głowach, że tu stowarzyszenie, tu partia i oni może do końca nie wiedzą, do czego będą należeli. A w ciągu kilku tygodni partia jako pewien wehikuł prawny, który jest potrzebny formacji politycznej, powstanie.
2: Co będzie najważniejsze, partia czy stowarzyszenie?
3: Stowarzyszenie, zdecydowanie, a szerzej ruch społeczny, który ma różne narzędzia. Największym z nich stowarzyszenie, klub parlamentarny, partia. Gdyby była potrzeba jakiegoś innego narzędzia, no to też takie powstanie.
2: Czy one się będą różnić? Czy to tak naprawdę to nie jest w tym momencie udawanie? Jest partia, a jej nie ma.
3: To bardzo wyraźnie prawo definiuje po prostu, czym jest partia, czym się zajmuje i czym się zajmuje stowarzyszenie i jak może działać, w jaki sposób. Tak jak mówię, wiele osób nawet z racji pełnionych funkcji życiowych nawet nie może przynależeć do partii, a część na przykład samorządowców po prostu nie chce, ale jak najbardziej popiera Rozwój Plus, popiera nasz ruch społeczny, może być w stowarzyszeniu i chce działać w stowarzyszeniu. Ruch polityczno-społeczny, to jest rzecz jasna, a jakie tam są formalności, to jest rzecz drugorzędna.
2: Wzajemne relacje są coraz gorętsze, jeżeli chodzi, i to nie w dobrym tego słowa znaczeniu, między PiS-em a Rozwojem Plus. Czy pan widzi w ogóle jeszcze możliwość koalicji, albo przedwyborczej, a nawet powyborczej?
3: No, powyborczo. Do wyborów idziemy samodzielnie, przekonujemy ludzi do naszych racji. Mamy inną wizję kraju, inną wizję polityki niż PiS w jego obecnym kształcie. Wyborcy rozdadzą karty, która wizja powinna mieć większy wpływ na rzeczywistość, a potem zadaniem polityków będzie siąść do stołu i się dogadać.
2: Pojawiają się też spekulacje na temat możliwości waszej koalicji z PSL-em i wykorzystania PSL-u jak takiego wehikułu, struktur PSL-u, no a z drugiej strony przez PSL wykorzystania waszej większej popularności. Czy to jest możliwe, czy rozmawiacie z PSL-em?
3: Jest to niemożliwe. Jedyne, o czym możemy porozmawiać z PSL-em, to o tym, żeby wyszedł z koalicji rządzącej i poparł albo zmianę rządu na rząd techniczny, albo skrócenie kadencji, skrócenie Sejmu i nowe wybory. Wtedy tak, bo gdyby to mogło obalić ten zły rząd. Natomiast dopóki PSL ten zły rząd żyruje, a naszym celem jest zmiana tego rządu na lepszy dla Polski, no więc tutaj nie za bardzo jest pole do jakiejkolwiek współpracy.
2: Kiedy powstawał i nabierał, bym powiedział, rumieńców wasz ruch, pani Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła, że ma zdolności koalicyjne. Rozmawiacie z nią?
3: Modelowo rozmawiać można i należy z każdym i, nie wiem, nawet mój kontrkandydat, kiedy kandydował na marszałka, rozmawiał z klubem Platformy Obywatelskiej o poparciu. Ja akurat nie rozmawiałem. Ale to nic złego, na tym polega parlamentaryzm, że się rozmawia. Nie będę z tego czynił zarzutu. Natomiast w wymiarze takim politycznym znów, no nie.
2: Wróćmy na chwilę do tego Sejmu i jeszcze do marszałka.
3: Plotki personalne.
2: Bardzo proszę, tak jest, to będzie cytowane.
3: Ja mogę tylko powiedzieć odnośnie marszałka Czarzastego, że naprawdę nie mieliśmy jeszcze okazji za dużo rozmawiać. Bardzo taka techniczna rozmowa, gdzie mam pokój, jakie dokumenty muszę donieść do kancelarii. I tak. tak dalej, bo nie było posiedzenia Sejmu. No dzisiaj prosto ze studia jadę na prezydium, więc tam będzie może większa okazja.
2: A pan się tak trochę obawiał tej sytuacji. No to rzeczywiście Włodzimierz Czarzasty, który kiedyś, do momentu, kiedy został pan marszałkiem, uchodził za takiego polityka dosyć koncyliacyjnego, z kontrowersyjną przeszłością, no ale lubianego przez dziennikarzy i tak dalej, no, postanowił zostać rzeczywiście takim jednym z największych agresorów sejmowych i chyba nigdy żaden marszałek czegoś takiego nie wdrażał, atakując jeszcze do tego głowę państwa, na którą oddała, no co by nie mówić, ponad połowa aktywnych politycznie Polaków.
3: Nie, no tu się zdecydowanie nie dogadamy. Ja bardzo cenię i bardzo szanuję prezydenta Karola Nawrockiego, a nawet robiłem to ja zanim jeszcze był prezydentem. Mam zaszczyt być przewodniczącym Rady Parlamentarzystów przy prezydencie RP, więc tu zdecydowanie zgody nie będzie. A co do marszałka Czarzastego, no to jeszcze możemy powiedzieć, że jeszcze cynizm byłby taką cechą, którą chyba byśmy przypisali. A z tego wynika, że ta twarz publiczna i niepubliczna może być zupełnie różna.
2: To zobaczmy może fragment wypowiedzi marszałka Czarzastego.
0: Widzę po pana zachowaniach, po pana braku skuteczności, po pana zagubieniu w sytuacjach poważnych i wobec sytuacji poważnych, że zasada ani kroku wstecz przed Nawrockim jest zasadą rozsądną i zaczyna przynosić pozytywne efekty dla kraju i dla naszego narodu.
2: Skąd w ogóle ten pomysł marszałka Czarzastego na takie konfrontacyjne?
3: Czy moim zdaniem to jest pomysł Donalda Tuska, bo tu nie zapominajmy, że tu jednak szefem to jest Donald Tusk, a lewica, ta postkomunistyczna, ma jednak ten stały instynkt, że tą jakby wyszukuje tą aktualną Moskwę i się jej słucha. I dla nich aktualną Moskwą jest chyba Donald Tusk. A to jest taki pomysł, żeby prezydenta, który jest najpopularniejszym polskim politykiem, cieszącym się największym zaufaniem, no metodą obróbki skrawaniem codziennie coś tam przylepić, przyczepić, uszczypnąć, przyciąć i to się nie udaje, ale coś tam może się odłoży i z czasem uda się tak wizerunek pana prezydenta zużyć. A z kolei dla tej już lewicy jest taka rola, że ponieważ robi to twarzą marszałka Czarzastego, on się tak jakby odbija. To kiedyś Frank Underwood w serialu House of Cards mówił, kiedy jesteś Dawidem, to znajdź sobie Goliata i rozpocznij bójkę. No i automatycznie się wtedy tak trochę lewarujesz na ten wyższy poziom.
2: Ale panu również, dawni koledzy klubowi z PiS-u, dawni, to bardzo ważne podkreślenie, wypominali, że...
3: Aktualnie Horała, dawni z PiS-u.
2: Horała zdradził i został wicemarszałkiem u Czarzastego.
3: No to są takie, przepraszam, ale dla trochę mniej rozgarniętych argumenty i trochę obrażały inteligencję odbiorcy. Dawni koledzy z PiS-u tego rodzaju argumentacje szerząc, no bo jeżeli tak, to swego czasu za poprzednich rządów Platformy Marek Kuchciński był wicemarszałkiem u Tuska, wówczas rządzącego. W tej kadencji Marek Suski czy Kacper Płażyński są przewodniczącymi komisji sejmowych wybranymi głosami koalicji rządzącej, bo w ogóle koalicja rządząca ma to do siebie, że ma większość w Sejmie, więc żeby jakąkolwiek funkcję w Sejmie objąć, no trzeba mieć przynajmniej przychylność części tej koalicji rządzącej i gdyby mój szanowny kandydat na wicemarszałka został wicemarszałkiem, to też głosami części koalicji. Czy to by znaczyło, że PiS jest w jakimś układzie z Donaldem Tuskiem? No oczywiście, że nie.
2: A jak wyglądają relacje z prezydentem Nawrockim? Bo również pojawiają się takie plotki, że Rozwój Plus jest, że jesteście państwo rozczarowani tym, że prezydent w jakiś aktywny sposób albo was nie popiera, albo że generalnie rzecz biorąc jest zdystansowany wobec tej całej
3: gry. Nie, no pan prezydent absolutnie nie jest zdystansowany. To wyraźnie powiedział ustami swojego rzecznika, że postrzega Rozwój Plus tak jak partie, tak jak Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja, że członków szeroko pojętego obozu prezydenckiego, natomiast prezydent nigdy nie będzie się osobiście angażował w partyjną politykę. No, nawet jak jeszcze nie był prezydentem, to nigdy nie był członkiem partii, a co dopiero jako prezydent, więc takie bardzo szczegółowe spory, czy ten, czy tamten, czy ta partia, czy inna się nie zaangażuje, a jak najbardziej z nami współpracuje.
2: Ale pojawiały się takie głosy i pojawiają się, że to prezydent mógłby być tym spoiwem, które gdzieś spowodowałoby, że no, nie tylko w ramach tych dwóch formacji dawnego Prawa i Sprawiedliwości, a dziś Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości, ale także Konfederacji, ewentualnie Konfederacji Brauna, że w jakiś sposób udałoby się ten mechanizm przeholować cały i stworzyć z niego jakąś koalicję rządową w przyszłości, że do tego konieczna jest pomoc prezydenta. Jarosław Kaczyński zresztą mówił o tym wprost, że dzisiaj prezydent jest hegemonem i on to musi zrobić.
3: No, prezydent nic nie musi, tylko może, to po pierwsze.
2: No, ale dobro, całe życie deklaruje, że dobro kraju jest mu bliskie.
3: Więc oczywiście, że znając jeszcze Karola Nawrockiego jako osobę, a nie tylko jako prezydenta, wiem, że jeżeli w jakimś momencie uzna, że nawet coś mu osobiście jest może niewygodne, nie pasuje, nie czuje się dobrze w jakiejś roli, ale dobro Polski by tego wymagało, to on to zrobi. To jakby wykroczy poza swoją strefę komfortu. Natomiast trochę też jest tak, że politycy, właśnie ci partyjni, no, tak trochę uważają, że oni to są zwolnieni z roboty, że oni to się mogą pokłócić, obrzucić błotem i tak dalej, a teraz prezydencie przyjdź i nas pogódź. Tak? No tak to nie będzie. Pan prezydent może być patronem jakiegoś porozumienia, może być takim, jak to się mówi, uczciwym brokerem, do którego różne strony w negocjacjach będą miały zaufanie, ale no nie wykona tej pracy za to. To jest zadanie liderów partii, liderów formacji politycznych, bo my na przykład jeszcze nie jesteśmy partią, a formacją polityczną jesteśmy, żeby no przynajmniej w miarę byli w stanie ze sobą rozmawiać, a pan prezydent może temu patronować.
2: Ja oczywiście głównie te takie wymiany polityków obserwuję na X-ie, czyli dawnym Twitterze. No i pan w pewnym momencie był takim dość, no można powiedzieć, mocno polemizował z kolegami no, z którymi kiedyś był pan w PiS-ie. Czy te wymiany nie bywają czasami za mocne w kontekście przyszłej koalicji, że później, bo nie da się ukryć, że w tym całym rozłamie emocje były bardzo ważne przecież.
3: Oczywiście, że emocje bywają. Ja w ogóle w życiu mam taką zasadę, że nigdy się nie zaczynam i zawsze oddaję, jak ktoś się ze mną zacznie.
2: Ten drugi musi oddać mocniej i wtedy pan też musi oddać mocniej i po koalicji.
3: I przyznaję, że to był taki dylemat i być może czasem się zagalopolowaliśmy, natomiast no byliśmy i nadal jesteśmy obiektem no, całego cyklu ataków, serii ataków. No i tak jak, wie pan, jak pana tak biją, to pan mówi jeden, drugi, trzeci policzek, ale już się policzki kończą i już człowiek ma ochotę chociaż się zasłonić, a czasem nawet jeszcze oddać, być może tego oddawania było za dużo.
2: Jak jutro to usiądzie, nie wiem, załóżmy ktoś w rodzaju pana Błaszczaka czy Sasina, to powie dokładnie to samo.
3: No ale nie będzie miał racji. Znaczy jest jeszcze tutaj prawda materialna, obiektywna. Bardzo wiele tych takich tweetów czy wypowiedzi, o których pan wspomina, to tam widać, że tam jest niteczka do góry, że to jest odpowiedź z naszej strony. Był taki dzień po moim wyborze na wicemarszałka, kiedy koledzy z PiS-u wydali polecenie wszystkim posłom, żeby każdy nagrał rolkę, w której atakuje Rozwój Plus. Każdy poseł klubu PiS. Większość to polecenie wykonała, więc niestety chyba Prawo i Sprawiedliwość teraz zniszczenie nas wzięło za priorytet większy niż walkę z rządem, co jest katastrofalne i chociażby wynik wyborów w Krakowie to pokazał, że Prawo i Sprawiedliwość w sytuacji, gdy jest jedyną opozycją, bo tam w wyniku zbiegu okoliczności byli, można powiedzieć, jedyną opozycją. Konfederacja nie zebrała podpisów, Rozwój Plus powstał zbyt późno, nie miał kandydata, był tylko PiS. Albo popierasz, generalnie było tak, jak chcesz być przeciw Tuskowi, to właściwie jedyna opcja poprzeć PiS. I wynik był, jaki był. I Polacy pokazują, że przed taką alternatywą, to część z nich mówi, to ja nie idę głosować, a część z nich głosuje na kandydata lewicowo-liberalnego, który choć trochę nie kojarzy się z rządem, a część wręcz popiera ugrupowania rządowe. Opozycja, żeby dokonać zmiany rządu, musi mieć bogatą ofertę zróżnicowaną, tak jak miał Donald Tusk w 23 roku i wtedy z nami wygrał. A z kolei po stronie PiS-u wtedy była jedność, prawda? Jedność w jedności siła, słyszymy to wszystko. I co? I oddaliśmy rządy dzięki tej jedności między innymi.
2: Odrobina historii. Przemysław Czarnek mówi o błędach rządu Mateusza Morawieckiego. Gdzie kończył się rząd Mateusza Morawieckiego?
3: Ministrem był Przemysław Czarnek.
2: Wszyscy to pamiętamy, był jednym z najbardziej znanych ministrów. Chyba to nawet nie mamy, jeżeli dobrze usłyszałem mojego drugiego wydawcę.
4: Siódemka dla gospodarki, siódemka dla przedsiębiorców, siódemka dla finansów publicznych kontra siódemka upadku gospodarki polskiej finansów publicznych. A w tej siódemce pierwsza rzecz, wracamy do starej składki zdrowotnej. Tak, to był błąd wtedy, kiedy szefem rządu był Mateusz Morawiecki. Ten błąd naprawiamy w pierwszej kolejności dla przedsiębiorców, w szczególności mikro i małych.
3: Wprowadzenie Polskiego Ładu, ten proces, no delikatnie mówiąc, dobrze nie poszedł, to jeżeli spojrzymy na koniec, na to, co po tym turbulencjach, jaki był wkład, to było to generalnie obniżenie podatków dla wszystkich, obniżenie głównej stawki PIT-u, podwyższenie kwoty wolnej i jednocześnie zbliżenie tego, co kontrybuują nawet całkiem dobrze zarabiający na jednoosobowej działalności gospodarczej, do tego, co ci kontrybują do systemu opieki zdrowotnej. Więc ja absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego przysłowiowy pan Kacprzyk czy pan Petru, zarabiający miliony, mieliby mieć ogromny przywilej składkowy w stosunku do przysłowiowej, znów emblematycznej, sklepowej nauczycielki, spawacza i tak dalej. Czemu spawacz ma w nieproporcjonalny sposób fundować NFZ Ryszardowi Petru, a do tego by ta propozycja, o której mówił profesor Czarnek, prowadziła. Tam pan prezes na tej konwencji mówił, że cały czas jest aktualny spór między Polską Solidarną a Liberalną. No i patrząc na te propozycje, to PiS teraz jest po stronie Polski Liberalnej. To Leszek Balcerowicz dzwonił i prosił o zwrot programu.
2: A obserwując te dyskusje i takie argumenty...
3: Ale to przepraszam, to jest dyskusja programowa. My tu mamy różnicę programową. No trudno oczekiwać, żebyśmy nie mieli, prawda?
2: Ale panie marszałku, ale pod
3: tą... Jak są różne formacje, ale potem... mają różne programy i debatują, który lepszy. No.
2: Ale pod tą dyskusją programową jest klasyczny argument, którego pan użył. Oni nas uderzyli, ale myśmy pierwsi im oddali i oni też tak mówią. Czy w tym sporze jednak najważniejsza część tego czołowego nurtu opozycyjnego dzisiaj nie zgubi za chwilę krytycznego obserwowania tego, co się dzieje w kraju, a także krytyki władzy. Ponieważ będziecie skupieni całkowicie na sobie, dla was najważniejsze będzie atakowanie PiS-u, a dla PiS-u was.
3: No nie, jeszcze raz powtórzę, że my PiS-u zasadniczo nie atakujemy, tylko się bronimy przed atakami, ale to już...
2: I oni też. To jest oczywiste.
3: Na przykład cały czas zbieramy podpisy pod wnioskiem o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych. No, wczorajsza, trudno mówić z powagą o tym, że alert RCB wysłało do Lubuskiego zamiast do Lubelskiego, no to są jakieś absolutne jaja, za to odpowiada minister Kierwiński. Ale powiem szczerze, brakuje nam jeszcze kilku podpisów. I wie pan, która formacja się w ogóle nie podpisała pod tym wnioskiem? Prawo i Sprawiedliwość. No i to mnie trochę dziwi. Ale zostawmy to na boku.
2: No ale z drugiej strony, no nie odwołacie ministra Kierwińskiego, bo nie będziecie mieli większości sejmowej. Jest to działanie czysto symboliczne.
3: Oczywiście, no ale tak powinna działać. No, opozycja w ogóle z definicji nie ma większości sejmowej, tak? I w związku z tym, idąc dalej tą logiką, mogłaby nic nie proponować, nic nie wnosić, no bo na koniec i tak przegra głosowanie, ale chodzi o to, żeby przed tym Trybunałem Opinii Publicznej w demokracji przez 4 lata, tak jak, proszę zwrócić uwagę, zaczęliśmy od tych chamskich zaczepek wobec prezydenta Nawrockiego, no strona rządowa też nie odwoła prezydenta Nawrockiego jutro, prawda? Ale cały czas tam ściera. No i my też ten rząd musimy ścierać, a się sam ściera. Ale musimy to cały czas czynić. Również propozycjami pozytywnymi. No przecież niedawno chociażby cały raport o obronności, który zaproponowaliśmy, jak lepiej poukładać polską obronność, więc my te prace naprawdę wykonujemy.
2: A w takich sytuacjach atakuje się przeważnie najsłabszy punkt rządu. No to jest logiczne z perspektywy opozycji. Czy Marcin Kierwiński jest najsłabszym punktem rządu?
3: A tu się nie zgodzę. To już Karl Rove, spin doktor George'a Busha, George W. Busha, stwierdził, że atakować należy najsilniejszy punkt przeciwnika, bo ten najsłabszy to on już ma wpisany w swoją strukturę poparcia. To już każdy wie, że tacy i owacy są.
2: Drodzy Państwo, Marcin Kierwiński właśnie, przepraszam, Marcin Horała, bardzo przepraszam, właśnie stwierdził, że Marcin Kierwiński jest najmocniejszym punktem rządu Tuska.
3: W sensie politycznym to jest zwornik. No poza samym Tuskiem on trzyma mazowiecką i warszawską Platformę Obywatelską i zresztą to ten wątek politycznej odpowiedzialności za Kacprzyka i za aferę w Szpitalu Południowym i w ogóle w szpitalach warszawskich też obciąża Marcina Kierwińskiego. Proszę zwrócić uwagę, że najsilniejszym rdzeniowym punktem Zjednoczonej Prawicy było to, że jesteśmy uczciwi. I przez 8 lat opozycji udało się wmówić Polakom, wielu Polakom, na szczęście nie wszystkim, że wręcz to jakieś złodziejskie rządy były, tak? Że udało się. Ale to przykład tego mechanizmu atakowania najsilniejszej strony przeciwnika, a nie najsłabszej. Więc tutaj tak musimy postępować. Ja bym powiedział, że tak jak to mówił premier Mateusz Morawiecki, jak w Wietnamie 1000 dni, 1000 bitew, słabe, silne punkty trzeba po prostu punktować, wskazywać ludziom, pokazywać również pozytywną alternatywę, bo to nie może być tylko negacja. Wielu Polaków w ogóle jest zmęczonych tym takim, że tylko Tusk, zły, taki, owaki, pokażmy też, co zrobimy lepiej, pokażmy swoje pomysły, pokażmy program. No my to czynimy krok po kroku, stopniowo, całe wiązki, pakiety propozycji w wielu obszarach, wiele propozycji mniejszych i tak będziemy szli dalej do przodu.
2: Wspomniał pan o tym propozycjach związanej z obronnością. Pojawiła się też taka, szczątkowa, częściowa, można powiedzieć, propozycja dotycząca obronności, czyli to, żeby parlamentarzyści przechodzili szkolenie wojskowe. Ja nawet mam to bardzo fajnie napisane w mojej tutaj rozpisce, parlamentarzyści w kamasze.
3: Generalnie w ramach tego raportu Armia na wojnę, a nie na defiladę proponujemy przywrócenie powszechnych szkoleń wojskowych dla wszystkich Polaków. No, wydaje się moralnym, ale...
2: Teraz sobie wyobrażam niektórych z parlamentarzystów biegających po poligonie i
3: No ale niech zobaczą, jak to jest. No właśnie, jakby parlamentarzyści to są tacy sami obywatele. Z błędem było, moim zdaniem, że do tej pory zostali na twardo wpisani, że nawet są wyłączeni z kwestii mobilizacji na godzinę W i tak dalej. Na czas W, powiedzmy, bo godzina W się historycznie inaczej kojarzy. I zmieńmy to. Jeżeli
2: rozumiem, że jak będzie wojna, to oni w bezpiecznym schronie albo oddali będą debatować dalej.
3: Niekoniecznie, chociaż
2: a my biedacy będziemy ginąć.
3: Niekoniecznie. Właśnie przeszkolenie, odpowiedni przydział, jednostka wojskowa i chociażby dozwolenie na ochotnika, bo obecnie w obecnym stanie prawnym nawet jakby jakiś parlamentarzysta chciał, to zasadniczo najpierw musi przestać być parlamentarzystą, żeby się zaciągnąć. I z jednej strony oczywiście trzeba zrozumieć, że również w wypadku wojny podstawowe konstytucyjne organy państwa muszą dalej funkcjonować. No nie może być tak, że trzeba przyjąć na przykład właśnie chociażby ten stan wojenny zatwierdzić, tak? Przyjąć jakieś rozwiązanie niezbędne do prowadzenia, do obrony kraju, a ich nie można zrobić, bo nie można zebrać parlamentu, tak? I trzeba łamać prawo i stać się państwem bezprawnym. To oczywiście, ale niemniej parlamentarzyści, w ogóle osoby takie publiczne powinny dawać dobry przykład. No i jak wymagamy od obywateli, to wymagajmy też od siebie, a też pewne budowanie takiej po prostu wiedzy, to że ktoś jakby tak na własnej skórze zobaczy, jak to jest, to już zupełnie inaczej do tych spraw będzie podchodził.
2: Bardzo mocno podkreśla swoją taką wojskowość pani minister Sobkowiak. Boże, zobaczmy, to również panu marszałkowi zaprezentuję. Just a girl, nie mówcie. Sławomir Mentzen. Oj, to jest w odpowiedzi na negowanie zdolności bojowych kobiet przez jednego z liderów Konfederacji. To jest oczywiście nie jedyny taki obraz z panią Sobkowiak.
3: Znawcy strzelectwa, ja nic do nich nie należę, ale znawcy wskazali, że tam kilka szczegółów tego obrazku pokazuje, że była to inscenizacja, a nie takie rzeczywiste strzelanie. A jeżeli rzeczywiste, to bez zachowania określonych tam zasad, jakie trzeba zachować.
2: Od czasu wojny na Ukrainie dość modne jest przy tych niektórych polityków takie pozowanie na wojskowych, bym powiedział, albo na liderów wojskowych. Szczerze mówiąc, czy to nie jest trochę błazenada, że politycy zaczynają zabawiać się w generałów. I to politykom z obu stron się zdarzało.
3: Jest, ale mimo wszystko moim zdaniem to jest dobre, bo jeżeli się cofniemy te 10-15 lat temu, no to był taki skrajny, powiedziałbym, wizerunkowy pacyfizm. Znaczy te kwestie obronności, wojska i tak dalej, no prawie w ogóle nie istniały w debacie publicznej. To było takie zupełnie odsuwane poza zasięg w ogóle świadomości społecznej. Mamy sytuację, jaką mamy i trzeba ludzi oswajać jakby z tą tematyką, z tymi sprawami, więc oczywiście wielu przesadza i robi to w sposób wręcz śmieszny, ale sam fakt tego, że na przykład mamy od jakiegoś czasu wróciły porządne defilady wojskowe, że wojsko jest obecne w życiu społecznym, odbywają się nawet pikniki, które też dla niektórych były asumptem do jakiejś ogromnej krytyki czy ogromnego ataku, to dobrze. No, musimy ten to jest aspekt życia społecznego. Społeczeństwa, zwłaszcza w takiej sytuacji jak nasze, które nie jest Szwajcarią, nie jest tam, nie wiem, Islandią, tak? Musimy z tym żyć.
2: A pan strzela?
3: Zdarzyło mi się w życiu, chociaż nie będę tutaj pozował na jakiegoś nie wiadomo jakiego eksperta. Parę razy w życiu byłem na strzelnicy.
2: A gdyby wybuchła, nie daj Boże, gdyby wybuchł konflikt masowy, taki związany z powszechną mobilizacją w Polsce, wybrałby pan losy parlamentarzysty czy losy żołnierza?
3: Czy ja mam takie wewnętrzne przekonanie i wewnętrzny imperatyw, że obowiązkiem każdego Polaka, już zwłaszcza mężczyzny, jest bronić ojczyzny, ale uczciwie, z ręką na sercu, to każdy musi powiedzieć, że nie wiem, bo nikt nas nie postawił w takiej sytuacji, a jest to sytuacja skrajna, taka sytuacja, której nie sposób przejść w codziennym życiu. Więc zakładam, że tak, ale każdy z nas jakby tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono.
2: Na razie istotniejsze jest, czy bardziej bieżące, dotykające nas bezpośrednio jest bezpieczeństwo ekonomiczne, surowcowe szczególnie. Jak pan ocenia podpisanie przez prezydenta Nawrockiego tej ustawy związanej z dodatkowym opodatkowaniem koncernów i pośredników paliwowych? Prezydent przez długi czas podkreślał, że to jest zły pomysł, że tam prawo działa wstecz, że to jest pomysł niekonstytucyjny. W końcu pod naciskiem Donalda Tuska to podpisał. No, Donald Tusk wygrał to rozdanie.
3: czy tylko wygrał kosztem Polaków, bo Donald Tusk po prostu wziął Polaków na zakładników i powiedział, że będzie ich dręczył, że tak powiem, wysokimi cenami paliw, dopóki prezydent nie podpisze ustawy, która wcale nie była niezbędna, żeby obniżyć ceny paliw. Przecież od, no teraz obniżył, a ustawa wchodzi w życie od 1 listopada, tak? Co już samo to jest naocznym dowodem, że wcale ta ustawa do obniżenia cen paliw nie była potrzebna. Były lepsze projekty, chociażby również nas, Rozwój Plus, ale również projekt prezydencki, który po prostu rząd, gdy mu zależało na niższych cenach paliw, to mógłby przyjąć. No nic takiego się nie stało, więc tutaj w sytuacji, gdy Donald Tusk wziął Polaków na zakładników, to pan prezydent uznał, że dobro Polaków, uwolnienie ich z tej niewoli tuskowej jest najważniejsze i inne tutaj aspekty muszą zejść na plan dalszy.
2: Co jest taką najważniejszą rzeczą, którą będzie się Rozwój Plus wyróżniał z polskiej sceny, na polskiej scenie politycznej, no szczególnie różnił od Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest dla was najważniejsze, wyróżnić się od Prawa i Sprawiedliwości, ale też od Konfederacji czy w ogóle innych formacji?
3: To mógłbym tutaj przeprowadzić długi wykład, więc postaram się to w jedno jakby takie meta zdanie powiedzieć. Otóż wyjście w przyszłość. To, co prezentują starsze formacje od nas, to jest w znacznej mierze historia najnowsza, ale już historia. Czyli na przykład będziemy się kłócić, czy ograniczenia covidowe były słuszne, czy niesłuszne. I teraz ja z tym, czy z tamtym nie będę współpracował, bo w czasie covidu to on coś tam, to Konfederacja. No PiS to w ogóle wiadomo, tak? Jest jakby 20-letnia historia, rachunki krzywd, żali i tak dalej. I w wielu sprawach mediów publicznych, wymiaru sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, no PiS jest, musi koniecznie wracać do bitew sprzed paru lat i je ostatecznie próbować wygrać teraz wreszcie, prawda? A my mówimy, braliśmy udział w tych bitwach, nie będziemy udawać, że nie, mamy swoje zdanie, ale też umiemy iść do przodu, nawet zaproponować coś, co może ktoś z drugiej strony tego sporu powie, no dobra, o tym, kto bardziej zepsuł Trybunał, to się będziemy kłócić, mamy różne zdania, ale ta propozycja naprawy Trybunału, która będzie w środę zaproponowana, jest dobra. Ja jestem w stanie się na to zgodzić. Czyli trochę parafrazując Piłsudskiego, na przystanku Polska można wysiąść z różnych tramwajów, bo my naprawdę nie rozstrzygamy seminarium historycznego, nawet z historii najnowszej, na przykład, nie wiem, ostatnich rządów PiSu, czy były dobre, czy złe, tylko decydujemy o przyszłości naszego kraju, gdzie są potężne wyzwania i nimi przede wszystkim się zajmijmy.
2: Ale żyjemy w czasie bardzo mocnej polaryzacji mimo wszystko. I z perspektywy dużej części elektoratu może to być postrzegane takie, no to my się będziemy tutaj dogadywać, bo trzeba naprawić Trybunał, bo tutaj są takie punkty wyłączone ze sporu, to będzie przedstawiane jako zdrada.
3: No będzie, aczkolwiek Prawo i Sprawiedliwość w ogóle ma taką tendencję, że jeżeli my robimy wszystko tak jak PiS, to mówi, że my niszczymy i osłabiamy PiS, bo rozbijamy głosy wyborców PiSu, prawda, a nie przyciągamy centrum czy tam kogoś innego, a jak robimy cokolwiek innego, żeby przyciągnąć centrum, no to już zdrada, bo odchodzimy od świętej ortodoksji, nie przejmujemy się tym. My, właśnie to jest jeden z aspektów tych, które nas różni, że dla nas najważniejsze jest przede wszystkim zdiagnozować problem i przedstawić dobre rozwiązanie. I kto co na to powie, zdrada, nie zdrada, tacy, siacy, owacy, to jest dobre dla kraju rozwiązanie. To nas powinno interesować.
2: Panie marszałku, wracamy do szybkich pytań, bo zostało nam pół minuty. Co z CPK? Czy powstaje, czy nie? Kiedyś był pan twarzą tego projektu, a także najwyższym menadżerem, można powiedzieć, politycznym.
3: No, półtorej minuty na tak temat.
2: Nie, 20 sekund.
3: Nie powstaje. Trwają poszukiwania frajera, co by wziął na siebie odpowiedzialność jako prezes CPK. Są w tym nawet problemy. Jest dziura na 20 kilka miliardów w programie finansowania i nawet ostatnio taki szczególik dla koneserów. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło rozporządzenie o warunkach technicznych tuneli, które powoduje, że tunel pod CPK trzeba przeprojektować i to będzie kilka lat opóźnienia, jeżeli nawet tego nie zmienią z powodu czysto administracyjnego.
2: Da się to wszystko wyprostować?
3: Da się, tylko no, czasu nikt nie wróci, ale da się, tak.
2: A dlaczego to tak źle wygląda w tym momencie?
3: No bo jak ktoś nie chce i nie umie, to nie zrobi. No, to jest proste.
2: No ale powstaje.
3: Ekipa
2: no, ale powstaje.
3: CPK zabrała się za CPK.
2: Ale z tego, co pan mówi, wynika, że też że powstaje jednak to CPK, tylko źle, jak rozumiem.
3: No ale powiem tak, być może dużym wysiłkiem uda się rozpocząć zasadnicze prace budowlane w tej kadencji, a może nie. A one się powinny zacząć jesienią 2024 roku, więc być może, choć może się nie udać, w 4 lata zrobił jeden rok z harmonogramu. Tak to powstaje.
2: Marcin Horała, wicemarszałek Sejmu, polityk Rozwoju Plus. Dziękuję bardzo serdecznie
3: za rozmowę. Dziękuję.

0: Gdzie jest tłok?
1: Słuchajcie, podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od najnowszych ustaleń naszego reportera w sprawie głównego bohatera afery w szpitalu południowym. Dawid K. usłyszał zarzuty i został zwolniony do domu. W związku z tym prokuratura zwołała na środę specjalną konferencję. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co ma odpowiadać lekarz, a zarazem były już radny Koalicji Obywatelskiej.
2: O tym powie prokuratura. Jeden z zarzutów jest złożony, zdradził mi pełnomocnik Dawida K., mecenas Jacek Dibuła. Nie chciał jednak mówić o szczegółach przed oficjalnym komunikatem śledczych. Potwierdził też, że jego klient jest na wolności. Lekarz został przesłuchany po ponad 3 miesiącach od wybuchu afery wokół szpitala południowego. Śledczy tłumaczyli ten czas gromadzeniem materiału dowodowego. Media, przypomnę, ustaliły, że Dawid K. jako koordynator SOR-u zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Wskazywano na błędy w grafikach. Pojawiły się też doniesienia o stworzeniu w placówce specjalnej ścieżki leczenia dla polityków. Także lekarz sygnalista informował o nieprawidłowościach, za które obwiniało właśnie Dawida K.
1: Konferencja prokuratury w sprawie szpitala południowego w środę o 14:45. Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Poinformował o tym podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej szwedzki premier Ulf Kristersson, uzasadniając tę decyzję zagrożeniem ze strony Rosji. Systemy Patriot zostaną zlokalizowane w Rzeszowie i będą chronić logistyczny hub NATO, przez który trafia pomoc wojskowa dla Ukrainy. A to kolejny ruch Sztokholmu, który niedawno przebazował myśliwce Gripen w zabezpieczenie centrum logistycznego w Polsce. Zadaniem zarówno maszyn Gripen, jak i systemu Patriot jest ochrona hubu logistycznego NATO w Polsce, a tym samym zapewnienie, by kluczowe wyposażenie docierało na Ukrainę od wszystkich państw wspierających jej obronę przed Rosją. Szwedzki system obrony powietrznej Patriot zostanie zainstalowany w grudniu. Będzie mu towarzyszyć nieco ponad 100 szwedzkich żołnierzy, głównie z Pułku Obrony Powietrznej w Halmstad. Informację potwierdził już szef minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Szwedzi to wspaniali, sprawdzeni sojusznicy, podkreślił wicepremier. Tymczasem Donald Trump po raz kolejny potwierdził możliwość powstania w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej. Odniósł się do tego tematu w czasie rozmowy z dziennikarzami przed Białym Domem. Amerykański przywódca wskazał przy tym na swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Oni tego chcą, a ja lubię ich prezydenta. Wiecie, że go poparłem, a on wygrał z miażdżącą przewagą. Macie w Polsce świetnego prezydenta, więc tak myślę.